0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.
1: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 15 sierpnia.

Wyobraź sobie, że zmierzasz na spotkanie z przyjacielem. Zobacz drogę i miejsca, które mijasz. Co czujesz?

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, potem wróciła do domu.

Spotkanie Maryi i Elżbiety jest spotkaniem, w którym objawia się działanie Boga. Obie niosą w sobie obietnicę i dzielą się tym, co od Niego otrzymały. To spotkanie pełne radości, ale też głębokiego zaufania. Z kim dzielisz się tym, co przeżywasz najgłębiej? Kto towarzyszy Ci w Twojej wierze? Jeśli chcesz, opowiedz Bogu o tej osobie.

Radość, którą przeżywa Elżbieta, rodzi się z działania Ducha Świętego. To radość, która porusza serce i prowadzi do dzielenia się nią z innymi. Nie zatrzymuje się na sobie, ale wychodzi dalej. Jaką radością możesz dziś podzielić się z kimś bliskim?

dzielić się radością, to dostrzegać Bożą obecność w swoim życiu. Maryja w swojej pieśni uwielbia Boga za to, co On w niej uczynił. To postawa wdzięczności i uważności na Jego działanie. Za co dziś chcesz podziękować Bogu?

tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, potem wróciła do domu.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o swojej ostatniej radości. Jeśli jesteś w smutku, możesz poprosić Go o pocieszenie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Milicz 88,5 FM. Tu Radio Rodzina.

co moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę Świątek, Piątek, Niedziela. Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia. To druga część bestsellerowej publikacji księdza Bogusława Kowalskiego, w której autor z humorem i prostotą odpowiada na pytania związane z wiarą, liturgią i codziennym życiem Kościoła. Książka prowadzi czytelnika przez cały rok liturgiczny i pomaga lepiej zrozumieć sens takich tematów jak Adwent, Komunia Święta, symbolika w Kościele czy nieważność małżeństwa. To pozycja dla osób, które lubią rzeczowe wyjaśnienia podane lekko, cierpliwie i bez nadęcia. Książka ma charakter praktycznego, przystępnego poradnika, który czyta się z uśmiechem. Jeśli szukasz lektury, która porządkuje kościelne wątpliwości i jednocześnie zachowuje pogodny ton, to ta publikacja może być dobrym wyborem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
2: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
5: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
3: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
4: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
5: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
6: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
5: Nie mam prawka.
6: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
5: Brzmi super. Dzięki.
6: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
7: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
8: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
7: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
8: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu, bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
7: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
8: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy Placu Nowy Targ.
7: Więcej informacji na simwrocław.pl.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
9: Parara, parara,
10: audycja parara. Ze starej płyty.
11: Piosenka jest dobra na wszystko.
12: Powróćmy jak za dawnych lat.
10: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: W studiu Radia Rodzina jest ze mną Dawid Hanrahan, matematyk z Politechniki Wrocławskiej. Cześć, witam cię.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Przy mikrofonie Natalia Wojciech, witam państwa. Spotykamy się w 105. rocznicę cudu nad Wisłą, czyli jednej z najważniejszych bitew XX wieku. Jest ona nie tylko znacząca dla Polski, ale i dla całej Europy, ponieważ w ten sposób czerwona rewolucja nie rozprzestrzeniła się na zachód kontynentu. W zwycięstwie polskiej armii nad bolszewikami zaważył nie tylko geniusz strategiczny, ale ogromny wkład mieli kryptologowie i matematycy z Janem Kowalewskim na czele. No i my dzisiaj właśnie porozmawiamy na ten temat, jak matematycy przyczynili się do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Ale zacznijmy od takiego wprowadzenia historycznego, ponieważ bez tego nie ruszymy dalej.
1: Zgadza się, bo zawsze ten kontekst historyczny jest ważny, fajnie o nim wspomnieć i jeszcze zanim do samego kontekstu przejdziemy, to dodam, że Bitwa Warszawska, ta cała bitwa, która się rozegrała w zasadzie między 13 a 25 sierpnia, chociaż ten 15 sierpnia jest taki kluczowy i najważniejszy, została zaklasyfikowana przez Edgara Abernona jako jedna z 18 przełomowych bitew w historii świata. I tutaj jakby obok Bitwy Warszawskiej są naprawdę takie czołowe bitwy, które wszyscy znamy, chociażby bitwa pod Maratonem, czy też oblężenie Orleanu. Więc ta bitwa była naprawdę niezwykła, zmieniła losy świata i to zupełnie nie my to sobie dopowiadamy. Tylko
0: nie
1: ona...
0: przesadzamy, mówiąc o tym.
1: Dokładnie tak, tutaj nie ma ani odrobinki przesady. I ona była niesłychanie ciekawa. Nie tylko ze względu na militaria, o których pewnie wszyscy słyszeliśmy w szkole, ale też ze względu na rozwój polskiej matematyki, w szczególności kryptografii i kryptologii.
0: To była taka wojna, która, możemy powiedzieć, toczyła się również w cieniu.
1: Zgadza się. Tutaj w cieniu toczyło się naprawdę bardzo dużo. Ale zaczynając od kontekstu, no to ten kontekst jest znowu tutaj delikatnie mówiąc dramatyczny. Mamy sierpień 1920 roku. No i Europa stoi na krawędzi przepaści. Jest wyniszczona jeszcze pierwszą wojną światową. Polska jest bardzo młodym państwem, dopiero się odradza, jest po stuletniej niewoli. No i jest znów w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Armia Czerwona pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego naciera na Warszawę. I niestety chce zanieść ogień rewolucji komunistycznej wszędzie, również za Warszawę, także na zachód. Polscy żołnierze tutaj są wyczerpani. Morale jest niskie, bardzo często niektóre oddziały mają problem z brakiem broni, amunicji, nawet niektóre miały problem z brakiem jedzenia. Obok tutaj wyczerpanej armii mamy też ludność cywilną, która jest po prostu żyje w atmosferze paniki, desperacji, szczególnie ludność Warszawy. Myślę, że mało kto wtedy wierzył w zwycięstwo polskiej armii i odwrót Armii Czerwonej.
0: Ale dowództwo polskie miało świadomość tego, jak ważna jest to bitwa.
1: Tak, myślę, że tu nie ulega wątpliwościom, że wszyscy mieli absolutnie pełną zgodę co do tego, jak istotna jest to bitwa i że ona może przełożyć się na losy nie tylko Polski, ale i też Europy. I tutaj bardzo często mówiąc o Bitwie Warszawskiej, dwie postacie są przodujące. Też słyszeliśmy o nich wszyscy na lekcjach historii. Jest to Józef Piłsudski, też Tadeusz Rozwadowski. Bardzo często historycy się kłócą, który z nich jest tym odpowiadającym za ten wielki militarny sukces Polaków. Ale wydaje się, że tutaj z tym sukcesem, za tym sukcesem stoi mnóstwo ludzi. Po pierwsze jest to odwaga i poświęcenie żołnierzy, bez których nie byłoby to możliwe. Całe społeczeństwo tutaj stanęło na nogi, trzeba tutaj naprawdę o tym wspomnieć, ale też gdzieś tam za kuluarami tego wszystkiego była praca polskich kryptologów, matematyków, a także radiowców. O nich też nie można zapominać. I chciałbym właśnie, żeby ta dzisiejsza rozmowa skupiła się właśnie o tych ostatnich, o tej ostatniej grupie, czyli o polskich matematykach, kryptologach i radiowcach, bo mam takie wrażenie, że o nich często się wspomina mało, a chyba nawet za mało.
0: I ja się tutaj zgodzę. No to przejdźmy właśnie do tego, w jaki sposób Polacy przechwytywali komunikaty czy plany Armii Czerwonej.
1: Żeby tak fajnie to wyjaśnić, to chyba musielibyśmy się cofnąć aż do grudnia 1918 roku. Tutaj już polskie dowództwo było absolutnie świadome tego, że polskie wojsko potrzebuje pomocy i potrzebuje pomocy w dekodowaniu, łapaniu i odczytywaniu szyfrów Armii Czerwonej. W 1918 roku pod koniec utworzono oddział informacyjny, To był po prostu polski wywiad. Wywiad takiego nowego państwa. Bardzo odważny projekt, tak notabene. On miał taką nazwę Dwójka. Na jego czele stanął podpułkownik Rybak. I co ważne, tworzące się Wojsko Polskie, w tym też naszą Dwójkę, zasilili naprawdę wybitni fachowcy, ale oni wszyscy, czy większość z nich, miała już doświadczenie w wywiadach krajów zaborczych. To jest bardzo istotne. Istotne to jest z kilku powodów. Po pierwsze, znali zachowania tych armii, dowódców i jakieś tam, wiadomo, przyzwyczajenia i tak dalej, ale też znali dobrze język zaborców. Oczywiście część znała w tym bardzo dobrze płynnie język rosyjski. Ale też mieliśmy tam prawdziwych poliglotów. Na przykład ciekawą postacią jest porucznik Jakub Plezia. On biegle władał 6 językami. I też pamiętajmy, że mówimy o roku 1918. Tutaj dostęp do wiedzy był dużo bardziej ograniczony niż dzisiaj, więc to było nie lada coś, tak. Tutaj ta znajomość sposobu myślenia i działania wroga oraz języka tego wroga to była w takiej pracy rzecz absolutnie bezcenna. Mamy teraz maj 1919 roku, nasza Dwójka się rozwija i tutaj do Dwójki w maju 1919 trafia bardzo wybitna postać, porucznik Jan Kowalewski. Porucznik Jan Kowalewski był bardzo inteligentnym oficerem i on był oficerem w dawnej armii rosyjskiej. W czasach zaborów.
0: Bo musimy tutaj dodać, że po prostu zaborca wcielał wówczas polskich żołnierzy i Polaków po prostu do swojej armii.
1: Zgadza się, a w zasadzie to nawet tutaj pan Jan, on się urodził pod zaborem rosyjskim, więc tutaj nawet nie do końca można mówić o wcielaniu, po prostu dochodząc do armii, doszedł do armii rosyjskiej. Wtedy oni byli pod panowaniem miejscowości, w której się urodził. I on był właśnie oficerem armii rosyjskiej i znał język rosyjski, francuski, a także niemiecki. Był bardzo inteligentnym człowiekiem, zdolnym i energicznym, a przede wszystkim znał podstawy matematyki, a tutaj kluczowej dziedziny kombinatoryki, czyli nauki, na przykład permutacje są, o których już trochę wiemy, są związane z kombinatoryką. I Kowalewski miał zająć się zorganizowaniem komórki łamiącej obce szyfry. No, chociażby z tego powodu, że znowu płynnie rosyjski. I tutaj jakby to CV, które trzeba było złożyć na taką posadę, było nieproste do spełnienia. Od kandydatów na pracowników takiej komórki wymagano naprawdę wszechstronnego wykształcenia. Jak na tamte czasy możemy dopowiedzieć, ale prawda jest taka, że jak na dzisiejsze czasy to też byłoby dużo. Przede wszystkim znajomości języków, zdolności deszyfratorskich, pilności, systematyczności i podstaw matematyki. I tu dochodzimy do chyba mojej ulubionej części tej historii, bo tutaj akurat tutaj mieliśmy wszyscy trochę łód szczęścia i przypadek. Mamy sierpień 1919, czyli rok przed naszą bitwą warszawską. I Kowalewski miał zastąpić na dyżurze porucznika Sroka. Porucznik Sroka wtedy udał się na wesele i ślub swojej siostry, więc historia jest bardzo, bardzo ciekawa. No i Kowalewski segregował spisane z nasłuchu szyfrowane depesze sowieckie. Ale tak się złożyło, że Kowalewski w swojej młodości czytał sporo Sherlocka Holmesa, a także Alana Poe. I na pierwszym planie mamy książkę Złoty Żuk, której to autor, bohater znaczy, rozszyfrowywał wiadomość. To chyba było coś związane ze złotym skarbem piratów albo czymś tak. I on rozszyfrował tą wiadomość bardzo ciekawym sposobem. Ale zanim do tego sposobu dojdziemy, to ja tutaj nawet mogę zasugerować, żebyśmy sobie w domu zrobili pewne ćwiczenia. Wybierzmy sobie kontekst. Na przykład niech to będzie kuchnia. Kontekst kuchnia. I potrzebne nam do tego doświadczenia jest kontekst, który już mamy i dwie osoby. Niech jedna osoba wymyśli sobie zdanie. Niech to zdanie będzie przynajmniej 5-wyrazowe. Krótsze zdania mogą być bardziej problematyczne. Właśnie związane z kontekstem. Jakiekolwiek zdanie. I spróbuję je jakkolwiek zakodować. Czy to kolorami, czy to liczbami, czy to jakimiś symbolami, obojętnie. Tutaj niech wodze fantazji zostaną absolutnie puszczone. I wtedy niech druga osoba spróbuje tą informację zdeszyfrować. Też tutaj niech puści wodze fantazji. To jest bardzo fajne ćwiczenie. Można sobie takie w domku zrobić. Niestety nie mamy czasu, żeby teraz dać słuchaczom na przeprowadzenie tego, więc muszę trochę zdradzić rąbka tajemnicy, jak można to wykonać. Jak to zostało zrobione w książce Alana Poe i jak to zrobił Kowalewski. Mianowicie to było bardzo proste. Pomyślał sobie, że w alfabetach, w językach, pewne litery występują częściej niż inne. Na przykład w języku polskim literka A częściej występuje od literki Z albo Z. I do tego pomyślał sobie, mając kontekst, no tutaj kontekstem nie była kuchnia, tylko była jakaś akcja militarna, że jeżeli ta depesza jest związana z akcją militarną, to powinna się w tej depeszy znaleźć słowo dywizja. Ona z rosyjskiego jest to pisane dywizja, i tam są trzy literki I i te trzy literki I są w równych odległościach od siebie. Z tymi założeniami wziął sobie grzebień i wyłamał te ząbki w grzebieniu tak, żeby odległości pomiędzy ząbkami były takie, jakie powinny być pomiędzy literkami I w słowie dywizja, tylko że po rosyjsku. No i miał sobie te ciągi cyfr i tak przesuwał swój grzebień, aż w końcu znalazł taki ciąg cyfr, który odpowiadał, być może odpowiadał, słowu dywizja. Wiedząc też, że ta depesza została nadana z Odessy, no bo to radiotelegrafiści wiedzieli, zdołał rozszyfrować całą depeszę. No i tutaj jego kolega bawił się na weselu, natomiast Kowalewski rozszyfrowywał wiadomość, no i do rana szyfr został złamany.
0: Wtedy czyli też jednorazowe zastępstwo i już coś takiego.
1: I już wielki sukces, zgadza się. I jakby ten pomysł był naprawdę bardzo prosty, jeszcze żebyśmy wszyscy go zrozumieli, po prostu zdecydował, że z kontekstu, że musi tam wystąpić słowo dywizja. Wiedział też, że wystąpi słowo Odessa. To wiedział, bo wiedział, skąd był nadany komunikat. I po prostu spróbował znaleźć taki ciąg cyfr, który odpowiada tym słowom. No a potem już poszło po kolei, tak? Już wiedział, że na przykład literka I odpowiada cyfrze 7, tak? No to już siódemki to wszystkie i tak dalej, korzystając coraz to bardziej po kolei najczęściej powtarzających się cyfr, liter w alfabecie.

0: Czyli ten kod wyglądał w ten sposób, że po prostu dana cyfra odpowiadała danej literze.
1: Tak, można, znaczy tutaj były, tak, można to tak zrozumieć. Oczywiście one były szyfrowane codziennie inaczej, bo też mieli, Armia Czerwona miała książkę szyfrów. Być może niektóre depesze były szyfrowane w inny sposób, też ich było wysyłanych mnóstwo. Natomiast z grubsza ten kod wyglądał w ten sposób, że po prostu zamieniono te literki na cyferki. I wtedy też, po tej pamiętnej nocy, Kowalewski zdawał sobie sprawę, jak ważna dla kryptologii jest matematyka, a zwłaszcza kombinatoryka i logika. I tutaj już miał dużo sławę po tej nocy, więc zdecydował się troszeczkę naszą komórkę związaną z deszyfracją rozbudować i zaprosił do współpracy trzech absolutnie wybitnych matematyków, Wacława Sierpińskiego, jego znamy na przykład od takiego pojęcia fraktal, Stefana Mazurkiewicza i Stanisława Leśmiewskiego. I tutaj ich pomoc okazała się bezcenna, dlatego że nasza polska komórka deszyfrująca stosowała dwie strategie do rozwiązywania szyfrów. Z jednej strony były to umiejętności lingwistyczne, czyli znajomość języka, znajomość częstotliwości występowań danej literki w wyrazach danego języku i tak dalej, a z drugiej strony to była czysta matematyka, czyli permutacje, kombinatorka i tak dalej. I prawdopodobnie tutaj Polacy jako pierwsi na świecie wykorzystali te dwie wiedzy do dekodowania depesz i innych szyfrów. Niesamowity pomysł i niesamowite wykonanie.
0: Kowalewski rozszyfrował, zaniósł to pewnie rozszyfrowane wiadomości do dowództwa i oni tak po prostu mu uwierzyli?
1: Znaczy tak, i tutaj on rozszyfrował rzeczywiście i trzeba tutaj dodać, że efektem pracy takiego zespołu było złamanie ponad 100 kluczy szyfrowych. To są te klucze, dzięki którym szyfrowane były słowa. A co za tym poszło? Rozkodowanie kilku tysięcy szyfrogramów Armii Czerwonej w latach 1919-1920. Jest też taki wybitny przykład skuteczności. Właśnie 12 sierpnia 1920 roku została przesłana depesza w Armii Czerwonej i to też było takie już, było bardzo gorąco i kryptolodzy starali się złamać ten kod najszybciej jak się da. Udało im się to zrobić w przeciągu kilku godzin. To był absolutny rekord, fenomenalny wyczyn w tamtych czasach. I szczerze mówiąc, ten wyczyn był na tyle fenomenalny, że Rosjanie nie do końca są w stanie, nie byli w stanie uwierzyć, że aż tak skutecznie są nasi kryptolodzy. Czy im można było uwierzyć? Można, chociażby z powodu tej ilości, to znaczy mieliśmy też depesze historyczne, które się pokrywały na przykład z ruchami wojsk, no i te po prostu z kontekstu, te depesze rozszyfrowane, listy i tak dalej miały sens.
0: To w takim razie Wojsko Polskie uzyskało ogromną przewagę przed czekającą na nich bitwą warszawską. W jaki sposób oni wykorzystali te plany?
1: Zgadza się. Tutaj nasza przewaga była absolutnie ogromna i takim prawdopodobnie, tutaj nie jestem historykiem, nie znam dokładnie każdego wykorzystania tych rozkodowanych szyfrów, aczkolwiek jest jeden, o którym na pewno warto wspomnieć. Właśnie tego 12 sierpnia i ta odkodowana wiadomość w absolutnie rekordowym czasie dała nam wiedzę o dużej luce między frontem zachodnim Michaiła Tuchaczewskiego a frontem południowo-zachodnim, czyli ruchem jakichś tam wojsk Aleksandra Jegorowa. I tutaj ta luka pomiędzy tymi armiami umożliwiła zaplanowanie kontruderzenia z Nadwieprza, czyli tego kluczowego uderzenia, które w zasadzie zdecydowało o losach tej bitwy. Także to chociażby było takie wykorzystanie tych dekodowanych szyfrów, które rzeczywiście zmieniło losy Europy.
0: Polacy mieli zakodowane wiadomości i to wszystko dzięki pracy radiotelegrafistów, którzy przychwytywali te wiadomości. Jak więc wyglądał sposób przejęcia ich?
1: Tak, tutaj jakby ich praca jest absolutnie kluczowa i często w tych wielkich historiach o rozszyfrowaniu jakichś rzeczy zapominamy, że żeby coś rozszyfrować, to musimy mieć co rozszyfrować. No i najczęściej te nasze depesze, które są do rozszyfrowania, przynajmniej w dawnych czasach one przechodziły drogą radiową, pomiędzy jakimiś tam radioodbiornikami. i trzeba je było przechwycić, żeby je następnie zapisać i dać do kryptologów, matematyków do rozszyfrowania. Tutaj Polacy też stanęli na wysokości zadania, bo w tych latach 18-20 mieliśmy 33 radiostacje, które jakby skupiały się jedynie na przechwytywaniu korespondencji między bolszewickimi sztabami, no i odsyłali te przechwycone korespondencje do sekcji szyfrów. I tutaj, mówiąc szczerze, mamy też niesamowite sukcesy, bo w zasadzie to, co można było przechwycić, to myśmy to przechwycili. Przechwyciliśmy rozkazy samego najwyższego dowództwa bolszewickiego, Tuchaczewskiego, Trockiego, Budionnego, Gajhana. Wszystko, co było do przechwycenia, to myśmy to przechwycili. A tutaj też dużą zasługę odgrywał rolę sprzęt, który mieliśmy. I tutaj też to jest dosyć interesująca historia, bo dużo tego sprzętu mieliśmy gdzieś tam jeszcze po zaborach lub też chyba mieliśmy całkiem sporo sprzętu francuskiego, ale udało się. Zbudowaliśmy aż 33 radiostacje, dzielnie nasłuchiwaliśmy i wszystko, co się dało przechwycić, to w zasadzie przechwyciliśmy.
0: My również zakłócaliśmy sygnał.
1: Tak, to jest kolejna strategia, która się bardzo często wykorzystuje podczas wojny. Na pewno wykorzystywało. Dzisiaj jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Chociaż, zaraz do tego przejdziemy, ale w 22 roku też coś takiego się pojawiło. Natomiast w 1920 roku rzeczywiście udało nam się znaleźć częstotliwość radiową głównej radiostacji Tuchaczewskiego. No i zdecydowaliśmy się, że jeżeli Tuchaczewski włączy radio, to nie chcielibyśmy, żeby słuchał swoich informacji. Tak? Chcielibyśmy, żeby słyszał szum albo jakieś informacje, strzępki słów i tak dalej. No i tutaj podporucznik Stefan Jasiński bardzo fajnie to wspomina. Powiedział tak, i tu jest cytat. Na nieprzyjacielskie kreski i kropki alfabetu Morsa należało nałożyć kreski i kropki innego tekstu, aby się wymieszały. Dokładnie. Czyniąc tekst nie do zrozumienia. Radiotelegrafiści przy kluczu radiostacji w Cytadeli Warszawskiej zmieniali się i nadawali bez przerwy w ciągu decydujących 36 godzin bitwy o Warszawę. No ale trzeba było znaleźć dostatecznie długi tekst, aby kolejni radiotelegrafiści mieli co nadawać. No i wtedy jakby trzeba było znaleźć długi tekst, on musiał być powszechny, dostępny. Chciano ten długi tekst, żeby nie powtarzać tego nadawania, żeby cały czas było coś innego. No i na ten tekst wybrano tekst Pisma Świętego. Pismo Święte jest odpowiednio długim tekstem. Jest tekstem powszechnym, jakby tutaj nie trzeba było daleko go szukać. A i odciążało radiotelegrafistów od wymyślania, co trzeba nadawać. Po prostu kartka po kartce nadawano tekst Pisma Świętego. Tym samym skutecznie zagłuszając radio Tuchaczewskiego, no i uniemożliwiając słuchania rozkazów czy ruchów innych armii.

0: tak się zastanawiam, jak już zakłócaliśmy ten sygnał, to czy to nie był jakiś sygnał dla bolszewików, że wpadliśmy, znaleźliśmy tą ich główną częstotliwość?
1: Tak, oczywiście, to był dla nich sygnał, tylko że wtedy nie mieli co zrobić, bo żeby się przestawić na inną częstotliwość, musieliby poinformować inne wojska o tej innej częstotliwości, ale nie mogli tego zrobić, więc tutaj wpadli w błędne koło. I taka ciekawostka, że w roku 22 podczas tej ofensywy rosyjskiej, przez wojnę rosyjsko-ukraińskiej, również zakłócaliśmy, i to mówię my jako Polacy, rosyjskie radiostacje. Tutaj nie do końca znam szczegółów, ale taką, może nie wiem, czy wszyscy będą wiedzieli, ale tutaj nie wykorzystaliśmy tym razem Pisma Świętego, ale teksty Walaszka, żeby te zakłuszyć rosyjskie radia.
0: Przez całą rozmowę niewątpliwie przewija się nam postać Jana Kowalewskiego. Wiemy, że dowodził on biurem szyfrów, no i właściwie powiedzmy coś więcej o nim.
1: Tutaj może skupmy się na historii po biurze szyfrów. Ona jest bardzo ciekawa. Szczególnie ciekawy i przełomowym rokiem dla Jana Kowalewskiego jest rok 22. Został oznaczony wtedy Krzyżem Srebrnego Orderu Wojskowego Virtuti Militari. I wręczający go Władysław Sikorski, on jakby wiedział o zasługach Kowalewskiego, znał też bardzo dobrze przebieg Bitwy Warszawskiej i całej tej kampanii i powiedział mu wtedy, wręczywszy ten order, to za wygraną wojnę, panie kapitanie. Czyli tutaj jego zasługi wtedy na pewno zostały docenione. I Jan Kowalewski stał się w zasadzie sławny i to była taka sława, która obiegła cały świat. W 23 roku Kowalewski szkolił japońskich oficerów wywiadu w Tokio. Dostał zaproszenie do Japonii. Taka fajna ciekawostka. W latach 28-33 był attaché wojskowym przy poselstwie Rzeczypospolitej w Moskwie. Natomiast potem został odwołany i to z rozkazu, czy z dużego nacisku samego Józefa Stalina. Co ciekawe, wydaje się, że stało się to dlatego, że Jan Kowalewski miał niesamowitą pamięć i wykazał się niesamowitą, wręcz fotograficzną pamięcią przy sporządzaniu rysunków sprzętu wojskowego. I to akurat się zbiegło z tym latami 28-33, po których Stalin tutaj naciskał na odesłanie Kowalewskiego poza Moskwę. Więc można połączyć fakty. Potem podczas II wojny światowej był podpułkownikiem, kierował w Lizbonie polską akcją kontynentalną. No i tutaj do jego zadań należało m.in. zbieranie informacji politycznych, gospodarczych, też akcja propagandowa, czyli cały czas tutaj był blisko radia, blisko przesyłania informacji. Też zajmował się dalej kryptologią, natomiast już nie tak, nazwijmy to, na pełen etat. Natomiast miał małe gdzieś tam uznanie w znalezieniu rozwiązania szyfru Torugutta. Po wojnie natomiast został w Londynie i dalej się angażował w radio, dalej się angażował w przesyłanie informacji, bo budował wspólnie Radio Wolna Europa.
0: Też wspomnieliśmy kilku matematyków wcześniej. Oni również dali podwaliny polskiej szkole matematycznej.
1: Zgadza się. Każdy z nich tutaj miał niesamowite dokonanie i osiągnięcia. Na przykład innym z tych matematyków, który współpracował w biurze szyfrów, był Kazimierz Drewnowski. On później został rektorem Politechniki Warszawskiej. Był to też Tadeusz Malarski, późniejszy wykładowca Politechniki Lwowskiej i też Akademii Górniczo-Hutniczej. Obok tego był Wacław Sierpiński, jeden z absolutnie wybitnych polskich matematyków, twórca na przykład właśnie fraktala sierpińskiego, czy trójkąta, czy dywanu sierpińskiego. To są fraktale znane w literaturze matematycznej na całym świecie. Jedną z osób, które współpracowała przy biurze szyfrów, był pan Ciężki. On z kolei natomiast miał bardzo duży wpływ w przygotowaniu i, powiedzmy, poduczaniu osób, które z kolei później miały ogromne dokonania przy rozwikłaniu problemu Enigmy. Więc tam naprawdę pracowali wybitni polscy matematycy.
0: Myślę, że pokazaliśmy, że myśląc o Bitwie Warszawskiej, nie powinniśmy myśleć jedynie o strategii, o tym, co działo się na polu walki, ale powinniśmy też zajrzeć za kulisy. Więc Jan Kowalewski, złamanie szyfrów Armii Czerwonej, to są chyba takie rzeczy, o których powinniśmy pamiętać.
1: Zgadza się. Powinniśmy pamiętać, powinniśmy o tym mówić, bo powinniśmy być z tego dumni. Tutaj mamy ogromne dokonania. bardzo fajnie o tym wspominać, pamiętać, pielęgnować te tradycje i dokonania, a przede wszystkim a też fajnie z tego czerpać na przyszłość i się rozwijać na przykład w tym kierunku, bo widać, że tutaj jako Polacy mamy do tego naturalny dryk.
0: I tutaj przychodzi mi do głowy to, co powiedziałeś podczas ostatniego spotkania, że Polacy są genialni w odkodowaniu. To wszystko wyszło właśnie tu.
1: Mm-hmm, tak. Tutaj był początek naszej genialności przy odkodowaniu. Rzeczywiście sprawdzamy się w tym niesamowicie. Tutaj nawet można dodać taki cytat z Machiavelliego. Ten cytat brzmi: żaden cel nie jest lepszy niż ten, który zdołasz ukryć przed nieprzyjacielem do czasu jego wdrożenia. No i co za tym idzie, dzisiaj informacja to potężna broń. Natomiast dezinformacja jest bronią w zasadzie chyba jeszcze potężniejszą. No i obydwa te elementy tutaj w tej kampanii 1920 Polacy wykorzystali perfekcyjnie. Jeżeli mogliśmy z tego ugrać 100%, to myśmy ugrali 120%. Naprawdę coś wspaniałego. No a też trzeba o tym przyznać, że te kulisy tego wszystkiego też bywają po prostu ciekawe, oprócz tego, że powinniśmy być z tego dumni.
0: No i właśnie w 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej Cudu nad Wisłą przybliżaliśmy tą cichą część wygranej.
1: Zgadza się.
0: Dawid Hanrahan, matematyk z Politechniki Wrocławskiej, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję ci za spotkanie.
1: Również bardzo dziękuję.

nie rwie. Płynie strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dziś

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Przed nami długi weekend. Policjanci apelują o ostrożność. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
3: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych.
0: Relację przygotował Karol Darmoros z Vatican News. Przed nami świąteczny, a dla wielu także wydłużony weekend. Wolny piątek lub poniedziałek, a także zapowiadana ładna pogoda z pewnością zachęcą wielu kierowców do wyjazdów poza miasto. Policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone kontrole na drogach wylotowych oraz głównych trasach i apelują.
4: Policjanci zwrócą uwagę na krewki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrole możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę i upewnić się, czy nie występują na niej utrudnienia. Zaplanujmy również przerwy w podróży, szczególnie jeśli czeka nas długa trasa. Pamiętajmy, aby prędkość zawsze dostosować do aktualnie warunków panujących na drodze, natężenia ruchu i własnych możliwości.
0: Mówił Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Zadbajmy o to, aby ten długi sierpniowy weekend był czasem odpoczynku, a nie niebezpiecznych zdarzeń na drodze, przekonuje policja.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważne kierunki.

0: autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
1: Radio Rodzina.
2: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 15 sierpnia to wyjątkowa data w polskim kalendarzu, w której splatają się dwa wymiary, duchowy i państwowy. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Dziś porozmawiamy o tym, skąd wzięły się oba święta, jakie tradycje im towarzyszą oraz co mówią one o polskiej historii. W studiu Radia Rodzina ksiądz Łukasz Urmańczuk, Tygodnik Katolicki Niedziela. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
0: Co oznacza Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i kiedy zostało ogłoszone przez Kościół Katolicki?
1: Kiedy patrzymy na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, możemy powiedzieć, że jest to święto nadziei. Nadziei dla każdego z nas, bo wpatrujemy się w Maryję, która została z duszą i ciałem wzięta do nieba. I to jest ważne, bo to nam pokazuje, że ludzkie ciało to nie jest tylko coś, co wyląduje po śmierci w grobie, ale że ma godność i zmierza do wieczności. W tradycji Kościoła zostało ustanowione dogmatem 1 listopada 1950 roku, kiedy to papież Pius XII wydał dokument Munificentissimus Deus, dogmat, że Maria została z duszą i ciałem wzięta do nieba.
0: Dlaczego w polskiej tradycji ludowej święto to nazywane jest Matką Boską Zielną?
1: Popatrzymy z perspektywy też i tradycji. Jest taka historia i z tego to się wzięło, że apostołowie po śmierci Maryi otworzyli jej grób i tam znaleźli piękne kwiaty i zioła. No i właśnie tradycja ludowa traktuje tę uroczystość, to święto Matki Bożej Zielnej, jako podziękowanie za zbiory i plony ziemi.
0: Jaką rolę odgrywa kult maryjny w polskiej religijności i kulturze?
1: Maryja towarzyszy Polakom od wielu wieków i w sposób szczególny oni ją uhonorowali. Zresztą to zdanie, że Polska jest krajem maryjnym, pokazuje nam, że Maria jest nam bliska, że jest naszą matką i z matką jest o wiele łatwiej podążać ku Chrystusowi, bo Maria nigdy Chrystusa nie przykrywa, ale na Niego wskazuje. I patrzymy teraz na nasz kraj. Jest wiele kościołów, które ma wezwanie maryjne. Na naszych ulicach jest wiele kapliczek maryjnych. Mamy w naszych kościołach wiele nabożeństw maryjnych. Też patrzymy z perspektywy modlitwy różańcowej, jak wiele osób też i przez Maryję prosi Pana Jezusa. Maryja jest bardzo bliska naszym rodakom, i dlatego oni chętniej proszą ją o wstawiennictwo.
0: Dziś obchodzimy jeszcze jedno święto, Święto Wojska Polskiego. Dlaczego ono jest właśnie obchodzone 15 sierpnia?
1: Głównym spoiwem tych obu świąt, czyli Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Święta Maryjnego i Wojska Polskiego, jest Bitwa Warszawska z 1920 roku. Właśnie 15 sierpnia 1920 rozegrały się te decydujące walki, które odwróciły losy wojny na korzyść Polski względem bolszewików. I zwycięstwo w momencie, gdy bolszewicy byli u wrót Warszawy, uznano za niemal niemożliwe z punktu widzenia wojskowego. I ponieważ przełom nastąpił dokładnie w dniu Święta Maryjnego, wierni powiązali tę wygraną ze stawiennictwem Matki Bożej. Tak powstało to określenie cudu nad Wisłą. Ale samo święto zostało ustanowione, Święto Wojska Polskiego, w 1923 roku. Ustanowił je ówczesny minister spraw wojskowych, generał Władysław Sikorski. Tutaj pozwolę sobie zacytować. W dniu tym wojsko i naród czci pamięć bohaterów, którzy w walkach z wiekowym wrogiem o całość, niepodległość Polski złożyli swe życie na ołtarzu ojczyzny. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą czci pamięci poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski. Tak generał Sikorski mówił, kiedy ustanowił to święto, ale pamiętajmy jeszcze, że po dwudziestoleciu międzywojennym była także komuna, która wtedy to święto ze względów religijnych i politycznych zniosła. Przeniesiono je na 12 października, rocznicę bitwy pod Lenino z 1943 roku, ale ustawą z dnia 30 lipca 1992 roku polski Sejm przywrócił obchody Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia, oficjalnie nawiązując do przedwojennej tradycji i zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej.
0: O uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święta Wojska Polskiego mówił ksiądz Łukasz Romańczuk z Tygodnika Katolickiego Niedziela. Dziękuję bardzo.
1: Również dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.

0: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Przed nami długi weekend. Policjanci apelują o ostrożność. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omiš dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestracji w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
3: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych.
0: Relację przygotował Karol Darmoros z Vatican News. Przed nami świąteczny, a dla wielu także wydłużony weekend. Wolny piątek lub poniedziałek, a także zapowiadana ładna pogoda z pewnością zachęcą wielu kierowców do wyjazdów poza miasto. Policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone kontrole na drogach wylotowych oraz głównych trasach i apelują.
4: Policjanci zwrócą uwagę na kredki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrolę możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę i upewnić się, czy nie występują na niej utrudnienia. Zaplanujmy również przerwy w podróży, szczególnie jeśli czeka nas długa trasa. Pamiętajmy, aby prędkość zawsze dostosować do aktualnie warunków panujących na drodze, natężenia ruchu i własnych możliwości.
0: Mówił Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Zadbajmy o to, aby ten długi sierpniowy weekend był czasem odpoczynku, a nie niebezpiecznych zdarzeń na drodze, przekonuje policja.

0: Reklama.
1: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
2: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
6: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
5: Nie mam prawka.
6: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
5: Brzmi super. Dzięki.
6: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

Na zegarach wybiła godzina 11:45. Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy intencjami w Radiu Rodzina, które możecie wysyłać do nas drogą SMS na numer 7148, zaczynając nie inaczej od słowa intencje. Możecie również łączyć się z nami na żywo, aby osobiście na naszej antenie wyrazić swoją modlitwę, dzwoniąc na numer 71 322 20 22. Zapraszam do wspólnej modlitwy, która trwa do godziny 12:00.

Pomódlmy się już teraz wspólnie pierwszymi intencjami nadesłanymi do nas drogą SMS o potrzebne łaski za wstawiennictwem świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz o pokój na świecie, rozwagę w podejmowaniu decyzji mających wpływ na losy państw.

Pomódlmy się już teraz wspólnie o radość życia wiecznego i przebaczenie grzechów dla Heleny, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

0: Prośmy w intencji o szczęśliwą podróż i szczęśliwy powrót Pawła, Pauliny, Helenki, opiekę Matki Nieustającej Pomocy i aniołów stróżów nad nimi. Jezu, ufam Tobie. Przypominam, że do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwa wspólna modlitwa intencjami, które możecie składać się na żywo na naszej antenie, dzwoniąc na numer 71 322 20 22 lub za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanej na numer 71 48, zaczynając od słowa intencje. A my już teraz odbieramy telefon z modlitwą i serdecznie zapraszamy. Jesteśmy już na antenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałam prosić za pośrednictwo Matki Bożej Zielonej o to, żeby wspomogła wszystkie polskie rodziny, które są w trudnych życiowych sytuacjach, by zrozumiały sens swojego cierpienia i potrafiły ofiarować je Bogu. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Pięknie dziękujemy za tę intencję.

Jeszcze przez chwilę do godziny 12 trwa wspólna modlitwa intencjami w Radiu Rodzina. Serdecznie zapraszamy do tego, aby do nas dzwonić oraz wysyłać wiadomości SMS na numer 7148, zaczynając od słowa intencje. A my już teraz pomódlmy się w kolejnej z nich. Bardzo proszę o modlitwę za zmarłych rodziców Janinę i Rudolfa, o radość życia wiecznego dla nich. Bóg zapłać.

0: my już teraz serdecznie zapraszamy kolejną słuchaczkę do wspólnej modlitwy. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże! Ja proszę o wspólną modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, za Halinę, Martynę, Andrzeja, Adama, Bogusława, Władysława oraz o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Daniela, Mateusza z okazji urodzin oraz o dar nieba dla świętej pamięci Heleny oraz Danuty z okazji kolejnych rocznicy śmierci. Pozdrawiam całe Radio Rodzina. Życzę błogosławionego dnia.
0: Pięknie dziękujemy, również pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.

0: Łączymy się z naszą kolejną słuchaczką telefonicznie i zapraszamy serdecznie. Jesteśmy już na antenie.
1: Proszę o modlitwę wspólną za radość życia i odpuszczenie grzechów dla Andrzeja i Benedykta, którzy odeszli do Pana Boga. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Prosi Maria, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pozdrawiam Radio Katolickie Rodzina.
0: Pięknie dziękujemy za tę szczerą intencję. Oczywiście modlimy się również właśnie w niej i serdecznie pozdrawiamy z Panem Bogiem.

Mateńko kochana, dziękuję za możliwość udziału w pierwszej pielgrzymce wrocławskiej. Módlmy się o potrzebne łaski dla wszystkich uczestników i organizatorów, w szczególności za grupy 20 i 22. Ave Maria.

Pomódlmy się już teraz wspólnie w intencji ojczyzny. W 106. rocznicę cudu nad Wisłą, za Wojsko Polskie, pana prezydenta i rządzących, za zmarłych, zwłaszcza w rocznicę śmierci Stanisława, za świętej pamięci mamy Mariannę, w dniu imienin, za wszystkich zmarłych i duszę w czystcu, o miłosierdzie Boże i łaskę nieba. Modli się Halina.

Pomódlmy się już teraz wspólnie o spokój duszy i łaskę nieba. Dla świętej pamięci babci Anieli z okazji urodzin prosi syn Tomasz z dziećmi Joanną i Sebastianem oraz kolejna intencja za ojczyznę. Pięknie dziękujemy za tę intencję oraz za każdą inną składaną na naszej antenie drogą SMS, jak i za każde wypowiedziane słowo modlitwy tutaj na żywo na antenie Radia Rodzina. A tymczasem, aby płynnie kontynuować ten czas wspólnej modlitwy, zapraszamy na wspólną modlitwę Aniołem Pańskim, ponieważ na zegarach już teraz wybiła godzina 12:00.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencjach wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Przed nami długi weekend. Policjanci apelują o ostrożność. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
3: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych.
0: Relację przygotował Karol Darmoros z Vatican News. Przed nami świąteczny, a dla wielu także wydłużony weekend. Wolny piątek lub poniedziałek, a także zapowiadana ładna pogoda z pewnością zachęcą wielu kierowców do wyjazdów poza miasto. Policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone kontrole na drogach wylotowych oraz głównych trasach i apelują.
4: Policjanci zwrócą uwagę na krewki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrolę możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę i upewnić się, czy nie występują na niej utrudnienia. Zaplanujmy również przerwy w podróży, szczególnie jeśli czeka nas długa trasa. Pamiętajmy, aby prędkość zawsze dostosować do aktualnie warunków panujących na drodze, natężenia ruchu i własnych możliwości.
0: Mówił Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Zadbajmy o to, aby ten długi sierpniowy weekend był czasem odpoczynku, a nie niebezpiecznych zdarzeń na drodze, przekonuje policja.
5: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś maksymalnie 36 stopni, odczuwalnie nawet odrobinę cieplej. Dodatkowo, jak na razie, dobra jakość powietrza oraz wiatr wiący z siłą około 15 km na godzinę.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Rodzina. 11 minut po godzinie 12 na zegarach. Słuchacie właśnie Radia Rodzina, a na naszej antenie już za chwilę audycja Wakacje na Dolnym Śląsku, w której dziś udowodnimy, że Dolny Śląsk to idealny region na zróżnicowany City Break.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
1: A w naszym studiu Joanna Wysoczańska z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: City break warto spędzić na Dolnym Śląsku?
2: Oczywiście. Myślę, że warto wspomnieć o tym przede wszystkim, że Dolny Śląsk to region, który jest wyjątkowo dobrze przygotowany do city break, do takich krótkich wyjazdów, jedno, dwu czy trzydniowych, trzydniowego city breaku. Myślę, że jest to bardzo zróżnicowany region. Zarówno możemy tutaj małe miejscowości odwiedzać, czy też duże miasta. Warto o tym wspomnieć też, że takie dodatkowe atuty jak komunikacja, to znaczy nasz region jest bardzo dobrze skomunikowany i tutaj koleje dolnośląskie łączą wiele różnych miejscowości, co sprawia, że możemy właśnie wsiąść w pociąg i pojechać pociągiem, odwiedzić miasto. Nie wyklucza to osób, które nie posiadają samochodu, a i też jest to jakby taka dodatkowa atrakcja, przejazd takim pociągiem. Myślę, że też sprzyjającym jest to, że mamy bardzo dobrą bazę noclegową i można tutaj fajnie dopasować do tego naszego wyjazdu, czy to jakiś kameralny nocleg, hotel, pensjonat. Myślę, że Dolny Śląsk, jeżeli wybierzemy Dolny Śląsk na city break, na pewno nie będziemy się tutaj nudzić.
1: Kiedy myślimy o city breaku, to najczęściej przychodzą nam na myśl te duże miejscowości, stolice często, stolice regionu. A jakie dolnośląskie miasta poza stolicą regionu DOT wskazuje jako główne takie cele na krótki wyjazd, czyli ten city break?
2: No oczywiście wskazalibyśmy, proponowalibyśmy, żeby udać się do Jeleniej Góry, czyli do takiej bramy na Karkonosze. Proponowalibyśmy też dla osób, które są zainteresowane historią, architekturą, czy też taką bardziej historią przemysłową, industrialną, Wałbrzych oczywiście. No i tutaj zaliczylibyśmy również tej, żeby odwiedzić Książ, czy też Starą Kopalnię. Na pewno warto odwiedzić też Legnicę. No z takich mniejszych miejscowości ja bym proponowała jeszcze odwiedzić Świdnicę. Jest to może tak bardziej już osobiście powiem, jedno z moich ulubionych miast na Dolnym Śląsku.
1: A dlaczego?
2: Myślę, że ono łączy wiele. W jednym miejscu możemy doświadczyć wiele różnych rzeczy, to znaczy jest to zarówno, możemy wybrać takim szlakiem UNESCO, czyli Kościół Pokoju, od tego bym rozpoczęła zwiedzanie, ale też wyjątkowy rynek z przepiękną architekturą. Warto odwiedzić tutaj, wejść na wieżę ratusza i przepiękny widok też na okoliczne góry. I myślę, że to jest takie fajne, spokojne dla tych oczywiście, którzy bardziej szukają takiego mniejszego, spokojnego klimatu, to myślę, że każdy tam poszukujący właśnie takiego spokoju, takiego mniejszego miasteczka z piękną architekturą, na pewno się tam odnajdzie. Dolny Śląsk jest regionem, który ma też największą ilość atrakcji i najbardziej zróżnicowany pod względem atrakcji. I trochę myślę, żeby tutaj się nie pogubić, trochę nie wpaść, trochę taki widzę też taki problem, że czasem ludzie przyjeżdżają i chcieliby wszystko zobaczyć naraz, to ja mamy też taką na to, chcielibyśmy polecić, żeby robić to raczej niespiesznie, wybierać te miasta, traktować je trochę też jako takie wyjście być może do dalszego poznawania regionu, ale też być może wybrać sobie bardziej tematycznie, układać te wyjazdy, czy też polecamy na naszych stronach Dolny Śląsk Travel. Znajdą Państwo wiele takich informacji, jak można właśnie zwiedzać, jak można zorganizować city break na Dolnym Śląsku, ale też polecamy nasze szlaki, czyli na przykład szlak zamków i pałaców, szlak tajemniczych podziemi, czy też być może ktoś by chciał zrobić city break rowerowo, no też warto odwiedzić tutaj właśnie szlak Dolny Śląsk rowerem. I myślę, że być może takie właśnie odwiedzanie tematyczne być może trochę może poukładać i też ułożyć całą jakby taką serię wyjazdów, czy też właśnie do dalszego poznawania regionu.
1: Na tym także polega nasza audycja w Radiu Rodzina w każdy weekend o godzinie 12:10 w sobotę i w niedzielę, gdzie przedstawiamy szlaki rekomendowane przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. A od czego rozpocząć taki city break? Na co warto zwrócić uwagę?
2: Ja osobiście, jeśli miałabym powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę, to ja mam takie trzy wyznaczniki.
1: Dla mnie... Niech pani nam zdradzi.
2: Mogłabym to w trzech słowach opisać, czyli jak dla mnie city break, żeby nazwała wyjazd city breakiem, to musi być blisko, musi być krótko, czyli właśnie taki 1, 2, 3 dni i musi być różnorodnie. I właśnie zaczęłabym od tego, żeby sprawdzić, jak można właśnie dotrzeć do tego miasta, czy to na pewno musi być samochód, czy można właśnie dostać się tam pociągiem. I do tych wszystkich miast, które właściwie dzisiaj wymieniliśmy, to do każdego z tych miast można dojechać właśnie kolejami dolnośląskimi. Kolejną rzeczą to właśnie wybrałabym sobie taki tematycznie, w zależności od tego, co lubimy, co nas interesuje, to posprawdzałabym sobie, no bo jak wiemy, no Dolny Śląsk ma bogatą historię i też ta historia się odbija w atrakcjach, które możemy znaleźć na Dolnym Śląsku. I w związku z tym, no właśnie, żeby tak jak wspominałam, nie pogubić się w tej ilości i tej różnorodności i żeby to nas nie przytłoczyło, że musimy tak dużo zobaczyć w ciągu jednego czy też dwóch dni, to właśnie sprawdziłabym te szlaki, sprawdziłabym atrakcje i polecam tutaj też na naszej stronie, jest taka publikacja najatrakcyjniejsze na Dolnym Śląsku, czy też można taką mapę sobie sprawdzić i na tej mapie są zaznaczone wszystkie takie najważniejsze atrakcje na Dolnym Śląsku. I są tam też jakby wskazane miasta, więc może warto sprawdzić sobie, zacząć właśnie od sprawdzenia, co w tym mieście można zobaczyć. Ja też osobiście bardzo lubię widoki, więc ja
1: czyli
2: z kolei...
1: Szlaki wież widokowych?
2: Dokładnie, dokładnie, to jest ten szlak.
1: Ja przyznaję się również.
2: Tak, to możemy tutaj razem się kiedyś udać. I też może do państwa nie zdziwię, ale też w wielu miastach, też tych dużych, ale zarówno tych małych, znajdziemy takie platformy, czy też tarasy widokowe.
1: Na ratuszach, czy na świątyniach, na obiektach sakralnych.
2: Ale też Dolny Śląsk jest bardzo bogaty w wieże widokowe i wiele tych miast, które znajdują się w bardziej górzystym terenie, to też posiada już wieże widokowe. Chociażby wieża widokowa w Wałbrzychu, która jest jedną z moich ulubionych. Bardzo fajnie można tam też dość blisko podjechać. Przepiękne widoki na okoliczne góry.
1: W górach wałbrzyskich to ja dodam Chełmiec chociażby.
2: No tak.
1: I świetna lokalizacja, krótki spacer, można dojechać samochodem na parking i w ciągu godzinki przejść się dość niestromym szlakiem.
2: Tak, zgadza się, to też polecam. Więc warto wybrać sobie właśnie taką tematykę, co byśmy chcieli, bo być może też taki city break zależy nam na innych doświadczeniach niż jak zwiedzanie zabytków, a na przykład chcielibyśmy doświadczyć jakieś, mieć doznania kulturalno, takie rozrywkowe. I myślę, że z tym też nie będzie problemu na Dolnym Śląsku, bo czy w Jeleniej Górze Filharmonia, czy bardzo znany w Legnicy Teatr Dramatyczny, czy też w Wałbrzychu, bardzo znany teatr. Myślę, że tych propozycji jest bardzo wiele, są one zróżnicowane. Nie chciałabym powiedzieć, że każdy coś znajdzie dla siebie, ale naprawdę można dopasować do swoich potrzeb, tak żeby to właśnie było raczej takie niespieszne zwiedzanie tym, co najbardziej nam się podoba, tym, co najbardziej być może lubimy robić na co dzień i w wolnym czasie.
1: To już podsunęłyśmy z panią Joanną Wysoczańską kilka propozycji. W porze obiadowej to można wspomnieć także o szlaku smakowym, a mamy ich licznie na Dolnym Śląsku. Czy to sery, czy to miody, czy pierniczki różnego rodzaju, czy chociażby nasze ryby, karpie milickie. Ja tak myślałam o tym city breaku i... Ja bym na przykład z chęcią wybrała się do Złotoryi. A dlaczego? Bo to najstarsze miasto na Dolnym Śląsku, o czym często zapominamy.
2: Tak, Złotoryja jest najstarszym miastem na Dolnym Śląsku.
1: Ale także w Polsce.
2: Tak, także w Polsce, zgadza się.
1: Lokowane na prawie niemieckim, dodam.
2: Tak, tak, tutaj zawsze pojawia się kwestia związana z Kaliszem i Środą Śląską.
1: Tak, tak.
2: Ale tak, Złotoryja jest najstarszym miastem w Polsce. No i też bardzo takim bogatym w historię i myślę, że tak architektonicznie warto zwiedzić rynek, zobaczyć tutaj właśnie architekturę tego miejsca, poznać historię, ale też nie możemy zapomnieć, że Złotoryja to też złoto, też kopalnia Aurelia i tam też warto, polecam udać się i być może właśnie tutaj kolejny raz wspomnę o takim szlaku, szlak tajemniczych podziemi i być może tutaj warto byłoby wspomnieć o tym, że może to też jest dobra okazja do tego, żeby rozpocząć taką przygodę ze szlakiem tajemniczych podziemi, ponieważ trwa tam, prowadzimy, obecnie mamy na tym szlaku konkurs jeszcze do października, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby zebrać takie pieczątki właśnie z miejsc związanych z podziemiami na Dolnym Śląsku, czyli udamy się do kopalni Aurelia na tym szlaku, można zebrać pieczątkę, do wygrania są atrakcyjne nagrody, między innymi rower elektryczny.
1: A ja dodam, że 15 takich miejsc jest na mapie Dolnego Śląska.
2: Tak, więc proszę zobaczyć, mamy jeszcze parę weekendów, sam raz na to, żeby odwiedzać właśnie miasta, to też właśnie Wałbrzych, w Wałbrzychu Stara Kopalnia, czy też Zamek Książ i jego podziemia, czy także Jelenia Góra, Time Gates, czyli Bramy Czasu. Proszę zobaczyć każde miasto, jakim szlakiem się nie poruszymy, na pewno coś znajdziemy.
1: A czy Dolny Śląsk przyciąga turystów z zagranicy na krótkie city breaki?
2: Tak, oczywiście przyciąga. Jest to, wiadomo, że króluje tutaj Wrocław i jego atrakcje, ale też mamy takie doświadczenie, że coraz częściej są to też miasta właśnie związane, miasta w regionie, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, czyli te, które wcześniej wymienialiśmy. Ale też coraz częściej zdarzają się takie nietypowe zapytania, jak na przykład ostatnio dostałam zapytanie o Cieplice, czy o Ząbkowice Śląskie, więc widzimy, że ten ruch jakby zmienia się pod tym względem, że coraz częściej przyjeżdżają turyści z zagranicy nie tylko do tych dużych ośrodków, ale też coraz częściej odwiedzają te mniejsze, urokliwe miejsca Dolnego Śląska.
1: Zachęcamy oczywiście do city breaków na Dolnym Śląsku. Trochę pominęłyśmy stolicę regionu, Wrocław. Tak, zastanawiam się, co warto odwiedzić poza Rynkiem i Ostrowem Tumskim, z którego de facto Radio Rodzina nadaje. Czy ma pani taką ukrytą perełkę?
2: No to zależy. To zależy, czy się jest pierwszy raz, czy kolejny raz, bo no, może, można powiedzieć, że to jest takie topowe zawsze, czyli Rynek, Ostrów Tumski, no jednak powiedziałabym, że nie, gdybym była pierwszy raz we Wrocławiu, no to nie odpuściłabym tych topowych miejsc. Chciałabym je zobaczyć. No na pewno warto też wspomnieć o obiektach UNESCO, czyli Hala Stulecia. Myślę, że to jest wyjątkowy obiekt architektoniczny i też jakby jego historia jest wyjątkowo ciekawa. No ja osobiście poleciłabym też oczywiście ogród botaniczny i ogród japoński, więc to taka moja osobiste polecenie.
1: Zatem na City Break na Dolny Śląsk?
2: Zapraszamy.
1: Joanna Wysoczańska, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Turystyka jest jednym z filarów gospodarki Dolnego Śląska i przynosi korzyści wielu mieszkańcom oraz przedsiębiorcom. Dzisiaj skupimy się na ofercie proponowanej w ramach City Breaku we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska, a z nami jest w studiu Alfred Wagner, prezes Wrocławskiej Organizacji Turystycznej.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Które atrakcje albo doświadczenia najbardziej przyciągają osoby przyjeżdżające do Wrocławia w takim zakresie od 2 do 4 dni? Bo tym jest City Break, czyli taka propozycja wyjazdu do dużego miasta, zwiedzanie, poznawanie lokalnej kultury, kuchni. Tym się różni krótki wypoczynek od tego dłuższego. Dzisiaj o takiej formule będziemy rozmawiać.
2: No to jest dobrze postawione pytanie, bo ono jest wieloznaczne tak naprawdę pod kątem odpowiedzi, dlatego że to zależy. To zależy. Oczywiście, że my mamy i zaraz pewnie wymienię od razu takie absolutne topy wrocławskie. Natomiast musimy spojrzeć na to z takiej też szerszej perspektywy, to znaczy, bo to zależy od tego, kto przyjeżdża. Troszkę inaczej zagraniczny turysta i z poszczególnych krajów. Z Polski to często są też turyści powracający, drugi czy trzeci raz. To są często rodziny z dziećmi, więc one mają troszkę inne oczekiwania. Jeżeli mówimy o takim klasycznym, absolutnym takim fundamencie i podstawie, zobacz Wrocław, co jest najważniejsze we Wrocławiu, masz dzień albo dwa dosłownie, musisz tu przyjechać, musisz to zobaczyć, to mówimy oczywiście o rynku. To jest oczywiście nasza perła architektury, Ostrów Tumski, na którym się znajdujemy z katedrą, nasza wyspa no, religijna, ale też najstarsza część Wrocławia. To oczywiście fenomenalne zoo z Afrykarium. To miejsce służy odbudowywaniu i przywracaniu naturze tego, no, co niestety sami trochę zaniedbujemy.
1: Tutaj jeszcze dodając do obiektu, jakim jest ogród zoologiczny we Wrocławiu, pod kątem profilu turystycznego zdecydowanie częściej jednak rodziny z dziećmi niż oczywiście turyści indywidualni.
2: Oczywiście, ale zagranica też przyjeżdża. To faktycznie tutaj zoo prowadzi też różnego rodzaju statystyki i te wyniki są tam naprawdę, naprawdę imponujące. No i cały czas się rozbudowuje, tak? Te kolejne elementy. No mamy już 10 lat tak naprawdę Afrykarium, ale ono jest cały czas fantastycznym magnesem, ale kolejne lwiarnie, odnowiona ptaszarnia, to kolejne obiekty, które są tam albo odbudowywane, albo odświeżane i ta praca cały czas jest pewnym mechanizmem też takim, który jest magnesem po prostu dla turystów.
1: Tak? I skoro jesteśmy przy ogrodzie zoologicznym, to nieopodal kompleks wpisany na listę UNESCO.
2: Oczywiście. Cała wyspa, tak? Czyli mamy zoo po drugiej stronie ulicy, dosłownie po drugiej stronie ulicy, jakby ktoś nie wiedział, to naprawdę to jest odległość 3 minuty na piechotę. Kompleks hali stulecia, fantastyczny. No, obiekt architektury UNESCO, w którym odbywają się nie tylko wydarzenia, koncerty, różne eventy. No teraz oczywiście w wakacje ci, którzy sympatyzują z takim popularnym serialem Netflixa 1670, mogą taką małą panoramę, co jest oczywiście uśmiechem i nawiązaniem do kolejnego z naszych topów, czyli słynnej panoramy racławickiej, tą małą panoramę 1670 zobaczyć. Faktycznie to się cieszy dużym zainteresowaniem, no bo to jest określony trend i też bardzo fajnie się składa, bo okres wakacji dla hali stulecia to jest taki moment, gdzie właśnie no, trochę mniej się odbywa takich dużych wydarzeń, dużych koncertów czy konferencji, tak? No bo to jest okres właśnie wakacyjny, więc ta przestrzeń świetnie się nadaje i jest fantastycznym magnesem, a poza tym tam oczywiście mamy wspaniałe visitor center, gdzie można wszystkiego się dowiedzieć o hali stulecia. Mamy fantastyczną restaurację tarasową, która od zeszłego roku jest w przewodniku Michelin, w tym roku podtrzymała tą swoją obecność i ma tak zwany bib gourmand, czyli to jest bardzo fajna kategoria. Dla mnie osobiście ulubiona, bo to jest kwestia takiej kategorii cena do jakości, tak? Że za odpowiednią cenę ma się gwarant pewnej jakości, ale ta cena też nie może przekraczać pewnego pułapu. Więc jest w miarę dostępna. Fontanna, pokazy fontanny multimedialnej, przecież to jest wspaniałe doświadczenie. Druga największa fontanna w Europie z nowymi pokazami, cały czas odświeżana, odrestaurowywana, tak? No tam ostatnio był jakiś epizod, to pewnie się o nim trochę słyszało, że gdzieś przy jakiejś burzy piorun uderzył wodę w ten duży strumień, natomiast to już wszystko działa i jest fantastycznym magnesem, szczególnie na wieczory, tak? No właśnie kolacja i przy tej kolacji wspaniałe widoki 10 15-minutowe pokazy fontanny, ale przecież to cały czas to samo miejsce i kompleks hali stulecia i cały ten, czyli pawilon czterech kopuł. I w pawilonie czterech kopuł, który podobnie jak panorama racławicka należy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, jest jedną z filii, w tym pawilonie do końca roku, więc nawet jak ktoś nie zdąży w wakacje, to może po wakacjach przyjechać, mamy wystawę pod nazwą Stulecie i to jest stulecie wystawy, która była, jak sama nazwa wskazuje, 100 lat temu zrealizowana we Wrocławiu. To jest wystawa gotycka. Opowiada o sztuce gotyków tutaj na naszych ziemiach, na Dolnym Śląsku. Jest organizowana we współpracy z kilkoma innymi muzeami z Polski i jest to naprawdę wydarzenie takiej światowej klasy, dlatego że gotyk bardzo trudno i bardzo często muzealnicy mają problem ze stworzeniem takiej dobrej, całościowej prezentacji wystawy, bo to jest po prostu ogromny okres. Tak? I co wybrać, jak wybrać, jaką narrację przeprowadzić. Tutaj coś takiego się udało 100 lat temu, dziś już nie udało się, ale po prostu zostało zrealizowane przez Muzeum Narodowe w sposób powalający. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby to miejsce zobaczyć. No i to jest to wszystko, to jest obok siebie po 3, po 5 minut na piechotę, więc jak ktoś wpadnie na wyspę, to już na wyspie może ugrzęznąć.
1: I jest to zaledwie wycinek z atrakcji turystycznych Wrocławia. Za moment opowiemy o kolejnych.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Które punkty widokowe, jeśli chodzi o stolicę Dolnego Śląska, poleciłby pan tym, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na City Break?
2: Tych punktów widokowych mamy całkiem sporo, kilkanaście tak naprawdę. Te moje ulubione, może tak powiem, żeby nie wymieniać wszystkich, bo wszystkich oczywiście mogą się państwo dowiedzieć na stronie wizytwrocław.eu. Natomiast takie miejsca, które dla mnie są wizytówkami, jakby do fajnej perspektywy patrzenia na miasto troszkę z góry, to jest oczywiście taras w Sky Towerze. Tam są wejścia regulowane, ale generalnie każdy, kto się wybierze, to najlepiej chyba, tak jak dobrze pamiętam, bilety online kupować, ale tam też na miejscu jest taka możliwość. Więc Sky Tower, najwyższy ciągle jeszcze.
1: Przy dobrej pogodzie widać góry.
2: Widać wszystko, widać i Dolny Śląsk, i Wrocław. To jest też odnowione miejsce, więc tam faktycznie jest też taki bar, kawiarnia. Można po prostu bardzo miło spędzić tam czas z wspaniałym, absolutnie wspaniałym widokiem. Mamy nasze wieże kościołów, tutaj oczywiście katedra na Ostrowie Tumskim, ale też mostek pokutnic, czyli mostek pomiędzy dwoma wieżami kościoła Marii Magdaleny. I oczywiście kościół garnizonowy, czyli ten kościół farny świętej Elżbiety Węgierskiej przy samym rynku. Jeszcze dopowiem miejsce, które też bardzo jest interesujące, wieża matematyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam mamy też zawsze przecież wspaniałą wystawę. Na dole można też zobaczyć, odwiedzić aulę Leopoldina, wspaniały barokowy obiekt, czy oratorium Marianum, i po schodkach wdrapać się i z wieży matematycznej jest też wspaniały widok na dwie strony, bo zarazem na Stare Miasto, ale też pięknie można sobie zobaczyć, jak wygląda ta najstarsza po II wojnie światowej najmniej dotknięta zniszczeniami część Wrocławia, przez to też zachowane największa liczba kamienic i tak dalej, na Dodrze. Można z tej wieży też właśnie i w jedną, i w drugą stronę spojrzeć, zobaczyć te dwa światy, to jest oczywiście wspaniały magnes.
1: Mówiliśmy o zwiedzaniu Wrocławia z lądu, z perspektywy ptaka, ale również to, co przyciąga turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, to przecież Odra i możliwość zwiedzania naszego miasta z perspektywy wody.
2: Jak najbardziej. Ja bardzo polecam wszelkie aktywności na naszej rzece. One są dzisiaj coraz bardziej popularne. Już od paru lat tak naprawdę, to paru ładnych lat, można powiedzieć, że Wrocław obrócił się twarzą w stronę Odry, tak się ładnie mówiło. Zarówno te spacery bulwarem Dunikowskiego odrestaurowane i w ogóle wzdłuż Odry, czy to na piechotę, czy to jedną z setek kilometrów ścieżek rowerowych, które przy Odrze są, ale też turystyka stricte na wodzie, tak? Bo przecież mamy katamarany solarne, mamy różnego rodzaju houseboty, czyli takie nawet do wypożyczenia łódki, mamy żaglówki, mamy kajaki i cała duża gałąź branży tak naprawdę na Odrze pracuje i przedstawia bardzo ciekawą ofertę. Od właśnie doświadczeń takich edukacyjnych, jak to robi Fundacja On Water, czyli tutaj ten właśnie dom na wodzie, tak, zbudowany, gdzie zarówno można coś przekąsić, można wypożyczyć kajak, można wypożyczyć też łódkę taką elektryczną, ale właśnie taką ekologiczną. Można trochę właśnie się dowiedzieć o tym, jak w ogóle cały system rzeczny działa, bo to wszystko jest też pokazane, jak ten obieg funkcjonuje. Można też potrenować robienie tych słupów żeglarskich, tak, różnych węzłów. Z perspektywy właśnie kajaka eksplorować Odrę, zresztą my też wspieramy taki projekt właśnie bezpłatnych wycieczek kajakowych naszą rzeką. Poza tym oczywiście mamy właśnie takie miejsca jak te przystanie mariny, Marina Osobowice, to jest przecież fantastyczne miejsce. Największa Polsce pod kątem ilości jednostek, które mogą tam zacumować. My się w ogóle tematem Odry dość intensywnie zajmujemy już od paru lat. To wynika zarówno z badań, jak i później na podstawie tych badań stworzonego programu, jakby takim Odry jako marki turystycznej. Do tego dochodzi też program rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2024-30, który właśnie mocno wskazywał, że ciągle ten potencjał Odry turystyczny jest do wykorzystania. I w tym roku między innymi byliśmy na targach turystycznych Das Boot w Düsseldorfie, gdzie pokazywaliśmy, tłumaczyliśmy, przygotowaliśmy też dla naszych gości z Niemiec taką ofertę, informację o tym, że bezpośrednio z Berlina do Wrocławia Odrą można dopłynąć. sięgnąć. Co więcej, to nie tylko te trasy kajakowe, bo to też od lat już organizowane są podróże do Berlina, natomiast można też normalnie tymi większymi jednostkami przepłynąć, oczywiście przy odpowiednich warunkach, odpowiedniej pogodzie, ale mamy też do tego specjalny przewodnik, który prezentuje całą trasę w taki sposób profesjonalny dla kapitanów, dla żeglarzy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: To teraz byśmy się skupili na ofercie noclegowej, zakwaterowanie oraz oferta gastronomiczna, bo turyści, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, muszą gdzieś się zatrzymać i muszą coś dobrego zjeść. Na jakim poziomie jesteśmy, jeżeli chodzi o przygotowanie do obsługi dużej liczby turystów?
2: Branża Horeca jest dzisiaj przygotowana na więcej turystów niż aktualnie do nas dociera. W taki sposób należałoby o tym powiedzieć. Jakkolwiek z jednej strony mamy absolutnie progres i z roku na rok to widzimy w badaniach, w danych, w różnych badaniach, bo te badania zawsze oddają jakąś część rzeczywistości. Tak? My je potem zbieramy, sumujemy, łączymy ze sobą, ale każde badania w jakiś sposób są obciążone pewnym błędem. Nie zmienia to faktu, że w każdych z badań, które prowadzimy, widzimy progres w każdej de facto kategorii. Także jeżeli patrzymy na dane GUS-owskie, czy na dane z badań z telefonów komórkowych, tak zwane big data, czyli te dane agregowane przez telefony, no tutaj każda nasza komórka troszkę jednak do tej przestrzeni wirtualnej o nas melduje.
1: I zostawia ślad.
2: I zostawia ślad i my z tego śladu korzystamy, żeby się właśnie dowiedzieć troszkę więcej o preferencjach, czy chociażby o takich właśnie podstawowych rzeczach, jak liczby tych turystów i odwiedzających. No 2025, czyli zeszły rok, no to jest ponad 7 milionów turystów i odwiedzających, tak? Czyli tu musimy rozróżnić, bo turysta to ten, który zanocuje, odwiedzający ten, który przyjedzie bez noclegu. I w tej grupie mamy 3,8 miliona turystów w ubiegłym roku, tak? To są dane komórkowe. GUS pokazuje nam dane tylko z hoteli, czyli z tych obiektów skategoryzowanych. I w tych hotelach mamy ponad 1,5 miliona z tej grupy nocujących. Reszta albo nocuje w obiektach najmu krótkoterminowego, o którym można by dość wiele powiedzieć dzisiaj, bo to temat dosyć istotny, też trochę polityczny, ale przede wszystkim no, taki pod kątem regulacji, które są zaplanowane i oczywiście w gościach u mieszkańców, tak, więc u swoich rodzin lub znajomych. Więc te 3,8 miliona to jest liczba, która po pierwsze nie jest kłopotliwa dla mieszkańców. My nie słyszymy dotąd i w różnych badaniach, które realizujemy, nic nie wskazuje na to, żebyśmy jakby już się dzisiaj musieli mierzyć z tak zwanym pojęciem overturyzmu, czyli że tych turystów jest za dużo, że mieszkańcy są zmęczeni, rozdrażnieni, przytłoczeni, że uciekają z jakiejś części miasta w czasie wakacji, bo po prostu jest to dla nich za bardzo dyskomfortowe. Tych sygnałów jeszcze dzisiaj nie mamy, wręcz przeciwnie. Jak mieszkańcy mówią, że się cieszą, tak? Że ta atmosfera to jest coś, co przyciąga do Wrocławia, że są dumni z tego, że do tego miasta wiele osób przyjeżdża. Natomiast jakkolwiek ten progres właśnie od zeszłego roku jest zauważalny, bo wtedy mówiliśmy o 6,6 miliona, teraz mówimy o 7 milionach, tak więc jakby rok do roku to rośnie. W tym roku też widzimy, że od stycznia, przynajmniej według GUS-u, od stycznia do maja, bo GUS 3-miesięczne ma opóźnienie w przedstawieniu tych danych, w każdym miesiącu mieliśmy lepsze wyniki niż w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym. I to jest bardzo dobry trend, ale to też jest trend ogólnopolski. Znaczy Polska dzisiaj jest w topie takim turystycznym i my oczywiście trochę ze sobą konkurujemy z innymi miastami, ale też staramy się w jakiś sposób współpracować, żeby nawzajem się wspierać, bo to zawsze przynosi finalnie dla wszystkich większy efekt.
1: A co szczególnie pod kątem kulinarnym, smakowym przyciąga gości do Wrocławia?
2: Wrocław jest pewną mozaiką, tak? Jakby no ta historia nasza ponad tysiącletnia sprawia, że dzisiaj po II wojnie światowej można powiedzieć, ja często używam takiego sformułowania, że ponieważ nikt nie jest stąd, to wszyscy są akceptowani. I to się czuje, tak? To znaczy, że w tym mieście no nikt z tych, którzy są tymi rdzennymi mieszkańcami Wrocławia, nie ma de facto głębszych korzeni niż te 3-4 pokolenia, tak? Czyli od po wojnie. To powoduje, że jest pewna większa otwartość na różnych gości, na różne poglądy, na różne wyznania. No przecież sama dzielnica wzajemnego szacunku, dzielnica czterech wyznań, tak? Czasem błędnie nazywana dzielnicą czterech świątyń.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że nie każdy z tych obiektów jest świątynią. Jak wiemy, synagoga nie jest świątynią, dlatego że tutaj w tym wyznaniu mamy jedną zburzoną świątynię, tak? Jakby to jest ten cały inny kontekst, więc to przepraszam, to taki detal oczywiście, ale kiedyś się mówiło właśnie dzielnica czterech świątyń, później zaczęto pracować nad tym, żeby jednak poprawnie mówić, czyli dzielnica czterech wyznań, to zdecydowanie jakby jest formalniejsze, poprawniejsze, aczkolwiek też mamy ten aspekt wzajemnego szacunku i ja powiem szczerze, że na to nawet trochę większą lubię zwrócić uwagę, dlatego że jakkolwiek fundamentem są te cztery wyznania w tej bliskiej odległości, to zresztą jest no też znowu 5 minut od rynku, tak, na tą dzielnicę można się wybrać, to tam tego wzajemnego szacunku można dostrzegać na wielu innych też poziomach, dlatego że zarówno mamy ten aspekt właśnie wielowyznaniowy, ale mamy też aspekt na przykład pod kątem czy gastronomicznym, o czym właśnie zaczęliśmy mówić, czy pod kątem kulturalnym, no tuż obok Narodowe Forum Muzyki, tutaj jakby świat klasyki, tak, ale tutaj już też dyskoteki i różne takie kluby nocnego życia z zupełnie inną muzyką, tak, arthouse'owe kino Nowe Horyzonty, to jest miejsce, w którym to kino cały czas funkcjonuje. I jeżeli właśnie mówimy o gastronomii, to też na każdą kieszeń i na każdy standard i oczekiwanie znajdzie się tam oferta na tej dzielnicy. Jeszcze to wspaniałe podwórko neonów, tak? Czyli mamy taki miks różnych zderzających się wrażliwości, różnego usposobienia, nie tylko wyznań, a to wszystko właśnie w tym wzajemnym szacunku, czyli tym, co jakoś definiuje tożsamość naszego miasta.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Przed nami długi weekend. Policjanci apelują o ostrożność. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseu.

0: tysięcy małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
1: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych.
0: Relację przygotował Karol Darmoros z Vatican News. Przed nami świąteczny, a dla wielu także wydłużony weekend. Wolny piątek lub poniedziałek, a także zapowiadana ładna pogoda z pewnością zachęcą wielu kierowców do wyjazdów poza miasto. Policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone kontrole na drogach wylotowych oraz głównych trasach i apelują.
2: Policjanci zwrócą uwagę na kredki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrole możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę i upewnić się, czy nie występują na niej utrudnienia. Zaplanujmy również przerwy w podróży, szczególnie jeśli czeka nas długa trasa. Pamiętajmy, aby prędkość zawsze dostosować do aktualnie warunków panujących na drodze, natężenia ruchu i własnych możliwości.
0: Mówił Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Zadbajmy o to, aby ten długi sierpniowy weekend był czasem odpoczynku, a nie niebezpiecznych zdarzeń na drodze, przekonuje policja.
3: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś na terenie całego Dolnego Śląska wysokie temperatury w najcieplejszym momencie dnia. Nie będą one spadać poniżej 32 kresek. A w stolicy Dolnego Śląska we Wrocławiu dziś maksymalnie 36 stopni, odczuwalnie nawet odrobinę cieplej. Dodatkowo jak na razie dobra jakość powietrza oraz wiatr wiący z siłą około 15 km na godzinę.
4: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Uwielbiam. 150 powodów, by wielbić Boga. To książka, która zachęca do modlitwy uwielbienia poprzez biblijne cytaty, osobiste świadectwa i praktyczne podpowiedzi do rozwijania relacji z Bogiem. Publikacja ma pomóc pokochać uwielbienie i odkryć jego moc, a także przejść od samej inspiracji do codziennej praktyki. Zebrano w niej 150 cytatów z Pisma Świętego, 150 świadectw Bożego działania oraz 150 okazji do uwielbiania Boga, co nadaje jej wyraźnie formacyjny i bardzo konkretny charakter. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na wiarę bardziej uważnie, z wdzięcznością i w duchu codziennego spotkania z Bogiem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawrocław.pl. Reklama.
5: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
3: 5 minut po godzinie 13 na zegarach, a my już za chwilę po tej piosence Macieja Balcara. Karuzela, zapraszamy na kontynuację audycji Wakacje na Dolnym Śląsku.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Przyjeżdżając do Wrocławia, warto skorzystać z jednej z wielu możliwości zwiedzania miasta z przewodnikiem. Są zarówno takie inicjatywy oddolne, free walking, który rezerwacje można dokonywać przez internet albo przyjść na umówione spotkanie. Natomiast Wrocławska Organizacja Turystyczna w tym roku zaprezentowała też bardzo bogaty program zwiedzania miasta szlakiem spacerów tematycznych z licencjonowanymi przewodnikami. Opowiedzmy o tym.
2: Uczciwie muszę powiedzieć, że to jest projekt Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia, ponieważ też pracuję w urzędzie, jestem zastępcą dyrektora w tym wydziale, to prowadzimy rokrocznie już od wielu lat taki cykl bezpłatnych spacerów. Właśnie też zaznaczamy, że to nie są spacery darmowe, tak? Bo one są bezpłatne dla naszych gości, natomiast no oczywiście to są umowy, które zawieramy z 8 tak naprawdę chyba w tym roku partnerami. Tych spacerów od czerwca do września jest w tym roku 116 i to są spacery bardzo różne z różnymi podmiotami. To są zarówno takie wycieczki typowo rodzinne z jakimś poszukiwaniem krasnali, czy takie historyczne, klasyczne, ale to są też wycieczki rowerowe. To są też wycieczki w obcych językach, oczywiście angielski, niemiecki, hiszpański i ukraiński. Od kilku lat również prowadzimy spacery, które są spacerami też dostępnymi, czyli spacery z audiodeskrypcją, spacery z tłumaczeniem na polski język migowy, czy spacery też rowerowe, wycieczki rowerowe dla osób niedowidzących. Każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Bardzo dużo z tego, co wiem, bo rozmawiamy z tymi naszymi partnerami, czy z PTTK, czy z Katarynką, czy stowarzyszeniami lub firmami zajmującymi się właśnie organizacją tych spacerów. No i to zainteresowanie jest duże. Ja pamiętam, w tym roku jeszcze tego nie słyszałem, ale w zeszłym roku pamiętam, że jeden z przewodników mówił, że tych ludzi jest za dużo, tam potrzeba 2 przewodników albo 3, bo faktycznie te grupy urastają do takich liczb, że trudno jest jednemu przewodnikowi całą grupę na poziomie odpowiednim, jakościowym w pełni zrealizować, co pokazuje, że to jakby no to jest coś, co się nieustannym cieszy zainteresowaniem i pasją. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tej gastronomii, bo oczywiście wydarzyła się od 2 bardzo ważna rzecz dla Wrocławia, która faktycznie jest magnesem dla turystów zarówno z kraju, jak i zagranicy, jak i turystów biznesowych, bo to też jest ważny czynnik wpływający na decyzję, na organizację konferencji w naszym mieście, a mianowicie Wrocław przystąpił do przewodnika Michelin, tak? W zeszłym roku, 25, to był największy w historii przewodnika w Europie debiut, bo największy pod kątem liczby. Przystąpiło 22 restauracje do przewodnika. W tym roku tych restauracji mamy już łącznie 28, w tym 2 restauracje z gwiazdką. Baba, czyli Beata Śniechowska i Most. 3 restauracje z Bib Gourmand, czyli z tą kategorią, o której już wcześniej wspominałem, cena do jakości. Tutaj mamy restaurację nową, restaurację Pijalni, mamy restaurację właśnie tarasową i wspaniałą restaurację Ida, kuchnia i wino. Łącznie cała liczba tych restauracji w przewodniku to 28, co uplasowało nas na tutaj w naszej krajowej arenie na 2 miejscu po stolicy, tak? To znaczy najwięcej tych restauracji w przewodniku Michelin jest w Warszawie, w stolicy i oczywiście no to jakby dla nas jest trochę jakby oczywiste, tak? No jednak to centrum biznesowe i dużo inwestycji i zupełnie no jakby trochę inny świat, to można by wziąć stolicę z całym szacunkiem i miłością do naszej stolicy, do Warszawy w nawias. Jeżeli tak byśmy zrobili, no to faktycznie ta liczba jest największą liczbą restauracji w przewodniku właśnie tutaj we Wrocławiu i jest to bardzo silny magnes turystyczny.
1: Ja pamiętam jakiś czas temu Wydział Promocji Miasta, Turystyki mówił dosyć głośno o tym, że szykujemy się na przygotowanie rynku turystycznego pod profil takiego turysty, który do tej pory we Wrocławiu jeszcze w takiej liczbie nie był, jak jest na przykład w Krakowie, czy w Warszawie, czyli profil turysty z krajów arabskich albo z Azji, Korea, Chiny, To się już zaczęło dziać, a tutaj chciałabym zapytać o tą zrównoważoną turystykę jako element strategii rozwoju Wrocławia. Co się może w najbliższych latach jeszcze zmienić? Może trendy turystyczne, czy bardziej strategia rozwoju turystyki we Wrocławiu?
2: Dziś do tego worka wkłada się wszystko, tak? Bo zrównoważoną turystyką będzie taka, w której właśnie wzrost liczby turystów nie będzie uciążliwy dla mieszkańców, tak? Zrównoważoną turystyką będzie ta, która dba o środowisko, czyli jeżeli korzystamy z Odry, czy z innych naszych rzek przepływających przez Wrocław, czy dopływów, to tak z niej korzystamy, że jej nie nadwyrężamy, tak? Jeżeli pracujemy nad rozwojem turystyki, to pracujemy pod kątem zwiększenia dostępności w turystyce, tak? Czyli otwartości na osoby z różnorodnymi potrzebami, zarówno osoby z pewnymi niepełnosprawnościami, ale też przecież osobami z takimi różnorodnymi potrzebami są chociażby rodzice z małym dzieckiem, tak? Więc kwestie tych przewijaków i tak dalej, całej tej infrastruktury. Myśmy się tym tematem, pozwolę sobie do tego tematu na chwilę nawiązać, dlatego że on jest szczególnie dla nas ważny i też taki godnościowy. I tutaj w jakiś sposób mamy okazję przebijać się w Polsce z takim projektem, który polega na tym, że stworzyliśmy w zeszłym roku, opracowaliśmy taki duży dokument, który się nazywa Model Standardów Dostępności w Turystyce. Natomiast w tym roku na podstawie tego modelu trwają prace i one zostaną zakończone z końcem tego roku, więc już pewnie na początku 27 będziemy mogli się tym projektem pochwalić. Powstaje portal, który ma właśnie pokazywać różne obiekty turystyczne. Mówimy tu o hotelach, o restauracjach, o atrakcjach turystycznych. Z perspektywy właśnie dostępności. Pewnie wiele osób o tym wie, że są różnego rodzaju standardy takie odgórne, te ISO, tak, te systemy. Natomiast no, uczciwie trzeba powiedzieć, że niektóre obiekty fizycznie nie są w stanie, nigdy nie będą w stanie doskoczyć do tych wymagań i spełniać wszystkich możliwych standardów. To, co my przygotowujemy, to jest to, co wydaje się odpowiedzią na najpilniejszą potrzebę osób z różnorodnymi potrzebami, czyli na potrzebę wiedzy, a tak bym to określił.
1: Bo
2: tak?
1: Planując swój pobyt we Wrocławiu, ja chcę się dobrze do niego przygotować.
2: Dokładnie tak. I to nie zawsze musi być tak, że obiekt, który wybieram jako miejsce na nocleg, czy atrakcja turystyczna, którą chcę odwiedzić, musi spełniać wszystkie możliwe dla mnie, dla moich potrzeb warunki. Ale jeżeli ja mogę się zapoznać wcześniej, dowiedzieć, jakie są tam ograniczenia, a jakie są możliwości, to mogę się do tego przygotować. Łatwiej mi tą decyzję podjąć. Poza tym oczywiście to też jest taki motyw troszkę psychologiczny, tak, że jest to też pewien magnes, tak? No jeżeli ktoś przygotowuje dla ciebie ofertę, stara się tobie zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki, to znaczy, że jeszcze bardziej cię zaprasza w to miejsce, tak? Więc jakby to oczywiście działa. A poza tym jest to też oczywiście narzędzie do promocji i do podniesienia tych pewnych standardów turystycznych dla tych naszych właśnie poszczególnych obiektów.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Ceny we Wrocławiu są podobne cenom w miastach Europy Zachodniej?
2: I tak, i nie.
1: No, co poszło do góry?
2: Jeżeli powiemy o jedzeniu w restauracjach gwiazdkowych we Wrocławiu, to one pewnie w jakiś sposób są zbliżone do tych zachodnich. Jeżeli powiemy oczywiście o restauracjach z Bibgurmą, to one są dokładnie w takich cenach na całym świecie, bo na tym polega jakby system tej ceny do jakości. Osobną kwestią są ceny w hotelach, które we Wrocławiu, chociaż jesteśmy trzecim największym miastem w Polsce, nie są tak wysokie jak w tych dwóch pozostałych największych miastach. Mówię tu o Warszawie i Krakowie. Też tak naprawdę mamy niższe ceny jeszcze niż Gdańsk, szczególnie w tym okresie wakacyjnym, no bo wiadomo, że tutaj noclegi nad morzem są mocno wygórowane. Są też wydarzenia, które wpływają na to, że te nasze ceny noclegów się zmieniają. Ja bym jeszcze o jednej rzeczy, jeżeli mogę, się chciał zachęcić i podzielić, mianowicie troszkę spojrzeć też szczególnie dla tych, którzy powracają do Wrocławia, szczególnie dla naszych gości z Polski, zachęcić ich do pójścia nieutartymi ścieżkami, to znaczy do odwiedzenia też takich miejsc, których jeszcze przy ostatnim czy przedostatniej okazji odwiedzenia Wrocławia nie mieli możliwości, dlatego że tak jak mówiliśmy na samym początku, wymieniliśmy te kilka topów naszego miasta, tam jeszcze powinno paść oczywiście Hydropolis, wspaniałe centrum edukacyjne, centrum wiedzy o wodzie, czy Kolejkowo jako fantastyczny magnes dla rodzin, teraz z taką jeszcze wspaniałą wystawą czasową nawiązującą do rajdu Dakar, więc taką piaskową. Wygląda to naprawdę bajecznie i duzi, i mali będą się tam bawić wspaniale. Ale też chciałem właśnie powiedzieć o takich ofertach, które są za mało jeszcze znane i mogą być bardzo fajnym magnesem. Jedną z takich ofert tutaj na Ostrowie Tumskim jest Muzeum Archidiecezjalne. Świetna
1: Mamy
2: kolekcja.
1: Mumie egipskie, między innymi.
2: Są mumie egipskie. Jest między 6 a 8 tysięcy eksponatów właśnie starożytnych. Tak? To znaczy, to nie jest muzeum tylko koncentrujące się na sztuce sakralnej. Tak? To jest pod tym kątem imponujące. Tam przecież też jest ta słynna księga. No każdy w dzieciństwie uczył się tego. Pierwsze zdanie po polsku. Tutaj powinienem zejść trzy kropki i każdy sobie teraz przypomina, ale oczywiście to zdanie to jest daj Acia pobrusza, a ty poczywaj. Zapisane w księdze henrykowskiej i ta księga tutaj jest, tak? Więc to jest naprawdę świetne muzeum. Jak ktoś odwiedza Ostrów, chodzi po Ostrowie, no nie zajrzeć do tego muzeum to nomen omen grzech. Ale też oczywiście mamy wspaniały ogród botaniczny, a z takich jeszcze innych atrakcji na samym rynku Muzeum Pana Tadeusza. Nasza narodowa epopeja. Oryginał znajduje się w tym muzeum. Mało kto ciągle o tym wie, mało kto ciągle korzysta z tej oferty, a uważam, że wszyscy, którzy przyjeżdżają z Polski do Wrocławia, powinni no właśnie te dwa miejsca, nasze ikony kultury, naszej historii, naszej tożsamości zobaczyć. I też miejsce, które trzecie jeszcze z takich miejsc, które uważam, że należy odwiedzić, to jest Centrum Historii Zajezdnia, dlatego że dla niektórych to miejsce może się wydawać, że jest po prostu miejscem o historii Wrocławia, tak? Ale tak naprawdę to jest historia naszych rodziców, naszych dziadków, naszego dzieciństwa, bo to jest historia PRL-u. To jest muzeum, które fantastycznie opowiada w bardzo atrakcyjny, bardzo przystępny sposób o tym, jak wyglądało życie w PRL-u. Oczywiście o Solidarności, o tych wszystkich ruchach, które też nas tutaj doprowadziły do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Natomiast oczywiście na przykładzie Wrocławia, ale uważam, że to jest miejsce, które powinno się zobaczyć. I ostatnią rzeczą, do której chciałbym zaprosić, to już nie tyle atrakcja turystyczna, co bardziej pewien sposób odwiedzania miasta. W zeszłym roku przygotowaliśmy taką trasę turystyczną, która się nazywa Perły Architektury. Jest taka strona perłyarchitektury.wroclaw.pl, na której można sobie o obiektach, które we Wrocławiu właśnie są takimi architektonicznymi perełkami, poczytać, zobaczyć, jak ten szlak wygląda. Aktualnie mamy 30 takich obiektów. Notabene na rynku trwa również wystawa, prezentacja właśnie tych obiektów na Świdnickiej. To jest początek już Świdnickiej. można sobie obejrzeć i się trochę właśnie zainspirować do innej formy zwiedzenia naszego miasta. Dla mieszkańców myślę, że to może być też atrakcyjne i ożywcze, ale też może być to fajna naprawdę, nie tylko dla tych miłośników tej nietypowej architektury, czy typowej, tak, dla określonych czasów, ale też dla tych, którzy po prostu inaczej chcą obejść Wrocław. Można oczywiście obejść Wrocław szlakiem Tysiąca Krasnali, ale można też obejść Wrocław z perspektywy tych obiektów architektury. A tutaj warto pamiętać, że we Wrocławiu po pierwsze jest jedyne w Polsce Muzeum Architektury, a po drugie mamy z przerwami od początku 60-tych lat taką właśnie nagrodę. To się najpierw nazywało Mister Wrocławia, później zostało przemianowane na nagrodę właśnie Piękny Wrocław, jak dobrze kojarzę. I to co roku poszczególne właśnie obiekty architektoniczne, określone budynki otrzymują tą nagrodę. Można sobie w ten sposób też Wrocław zobaczyć.
1: Zapraszamy, drodzy Państwo, kto jeszcze nie był, koniecznie odwiedźcie Wrocław i to więcej niż raz, bo na pewno raz nie wystarczy. Tych inspiracji znajdziecie mnóstwo, między innymi na portalu wizytwrocław.eu, a my dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Alfred Wagner, prezes Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, był naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Po dokładnie 37 minutach Radio Rodzina dojechało pociągiem z Wrocławia do Legnicy. Znajdujemy się w Urzędzie Miejskim w Legnicy z panią wiceprezydent Aleksandrą Krzeszewską. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, że jesteście w Legnicy.
1: Nam również dziękujemy za zaproszenie i za przyjęcie nas na spotkanie. Pani prezydent, jak wypada tegoroczny ruch turystyczny?
2: Bardzo dobrze. Ja się oczywiście cieszę z tego, że to rok do roku ta liczba turystów odwiedzających nasze miasto rośnie. To jest gigantyczna motywacja do dalszej pracy, a jeszcze dużo w turystyce przed nami do zrobienia, no bo to jest niezwykła perełka.
1: Według statystyk o 13% na Dolnym Śląsku wzrósł ruch turystyczny, a u Was?
2: Nie mam dokładnych danych, jeżeli chodzi o procentowy wzrost turystów, no ale myślę, że to nie jest tak, że turyści z całego Dolnego Śląska to wybierają tylko Wrocław czy Kotlinę. Myślę, że też Legnica na tej liście wzrostowej się znajduje.
1: Ja celowo powiedziałam o połączeniu 37 minut KD Sprinter kolejami dolnośląskimi. Potencjał ogromny, bo ze stolicy w tak krótkim czasie nie przyjechalibyśmy autostradą.
2: Dokładnie tak i to jest duży potencjał naszego miasta. My jesteśmy doskonale położeni dla całego ruchu turystycznego z Niemiec, z Czech, z północy, ale też właśnie z Wrocławia. Także Legnica, która znajduje się przy A4, S3, no i ma doskonałe połączenia kolejowe, naprawdę ten potencjał turystyczny w sobie ma.
1: Co przyciąga turystów do Waszej miejscowości?
2: Myślę, że jest to kwestia historii. Legnica przez lata była piastowska, niemiecka, niestety też radziecka, czyli ta historia słynnej Małej Moskwy, filmowa historia naszego miasta, no ale przede wszystkim też naukowa. Mamy wspaniałych mieszkańców, no i ten potencjał, jeżeli chodzi o architekturę. Mamy tutaj przykłady neorenesansu, mamy przykłady baroku, ale mamy też przykłady różnych stylów architektonicznych, idąc tylko i wyłącznie samym rynkiem naszego miasta i to jest absolutnie niezwykłe. Mamy też taki, myślę, perełkę w skali całego kraju, czyli nasz deptak, główną reprezentacyjną ulicę Najświętszej Marii Panny w Legnicy, otwiera katedra świętego Piotra i Pawła, a zamyka kościół Marii Panny Ewangelicko-Augsburski, czyli te przykłady naprawdę najwspanialszych form architektonicznych. Tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o sam ruch turystyczny, to przykłady tych obiektów historycznych, takich jak drugi najstarszy murowany zamek w Polsce, czyli Zamek Piastowski w Legnicy, ale przykłady również Akademii Rycerskiej, miejsca, gdzie napisano pierwszą na świecie maturę. To jest coś, co może przyciągać do Legnicy. I też cieszę się, że przyszliśmy do urzędu po roku 2024, po tych wyborach, bo ten potencjał drzemał w mieście bardzo długo, on był ukryty i wykorzystujemy to absolutnie w każdym możliwym celu już w tym czasie. Historia legnickiego lwa, historia przede wszystkim właśnie ta niemiecka, radziecka. To jest takie połączenie, którego nie ma w żadnym innym mieście na Dolnym Śląsku. I ja mogłabym opowiadać o Legnicy godzinami, bo jestem absolutnie zafascynowana tym miastem, a żyję tutaj. Więc myślę, że jeżeli ktoś, kto jest tutaj na co dzień, dalej odkrywa to miasto, to jest najwspanialszy przykład tego, że to miasto jest jeszcze do odkrycia.
1: No właśnie, nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale pani Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydent Legnicy, jest odpowiedzialna w magistracie między innymi za promocję tego miasta, prawda? To jakie filary, jeśli chodzi o wizerunek, ma Legnica?
2: No przede wszystkim historia. Piastowie, Zamek Piastowski, ale od tego też nie uciekniemy, od historii niemieckiej. Mamy wspaniały Tarninów, czyli dzielnicę willową, która jest absolutnie reprezentacyjna i ma też potencjał filmowy. Dolnośląski szlak filmowy również w tym naszym mieście się odnalazł. Legnica dołączyła do tego dolnośląskiego szlaku filmowego. Jest również w tym zwiastunie lokacyjnym DCF-u. Także myślę, że tutaj filmowcy również odnajdą taką perełkę, jak chociażby reżyser pan Paweł Pawlikowski, no ze swoimi flagowymi produkcjami Zimną Wojną, czy chociażby teraz Fatherlandem, który jest promowany. To są właśnie te wskaźniki, które sugerują, że Legnica potencjał filmowy w sobie ma i nie jest on głęboko ukryty. Mamy wspaniałą produkcję z 2008 roku, reżyseria Waldemara Krzystka, Mała Moskwa. Film, który jest nakręcony całkowicie w Legnicy. No i ten potencjał filmowy również udowadnia. A jeżeli chodzi jeszcze o te filary, które mamy w naszym mieście, obiekty sakralne, kościół, katedra pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, kościół świętego Jana, ale również mauzoleum Piastów, czyli pochowany ostatni Piast z linii legnisko-brzeskiej, Jerzy Wilhelm właśnie u nas i piękna historia wspaniałego miejsca, pełnego zadumy, ale też pełnego wykonaniu Carlo Rossiego. To jest coś, co przyciągnie absolutnie fanów sztuki z różnych okresów, jeżeli chodzi o historię i malarstwa, i rzeźby. Mamy Muzeum Miedzi w Legnicy, w którym również odnajdziemy różne eksponaty związane z naszym surowcem, no bo Legnica miedzią stoi. Stolica miedzi, ale też właśnie LGOM, czyli Legnicko-Głogowski Ośrodek Miedziowy, no to jesteśmy naprawdę tutaj wiodącym, jeżeli chodzi właśnie o ten potencjał miedziowy. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze w mieście można zobaczyć, mamy wspaniałe instytucje kultury, Legnickie Centrum Kultury, mamy Galerię Sztuki w Legnicy, mamy Legnicką Bibliotekę Publiczną z wyjątkową filią, w której znajduje się Loża Masońska, czyli również takie zagadki i tajemnice do odkrycia dla wszystkich fanów, no między innymi twórczości na przykład Marka Krajewskiego, który ostatnio odwiedził nasze miasto. Jeżeli chodzi o ten potencjał na przykład kulturowy, mamy wyjątkowe wydarzenia w skali, nie powiem regionu i nie powiem kraju, ale całego świata. Mamy Festiwal Satyrykon, Festiwal Satyry, gdzie prace nadsyłane są z różnych zakątków naszego świata. Jeżeli chodzi o kantat, festiwal churalny, chóry z całej Polski, ostatnio zwyciężył najprawdopodobniej chór z Gdańska, ale to jest też takie święto churalistyki niespotykane w regionie, no ale oczywiście nie zabraknie też imprez, które pojawiły się niedawno, czyli na przykład Legnickie Wianki. Świętujemy Noc Świętojańską w zupełnie nowym wydaniu, tak żeby mieszkańcy wspaniale mogli się tutaj bawić.
1: A co z bazą noclegową?
2: Jest gotowa na przyjęcie dużej liczby turystów. Mamy różne możliwości, jeżeli chodzi o wybór noclegu. Mamy hotele, mamy hostele. Jest baza, jeżeli chodzi o prywatne lokale Airbnb i inne formuły, także tutaj na pewno dla nikogo miejsca nie zabraknie.
1: Jesteśmy na antenie Radia Rodzina. Jakie atrakcje zaproponowałaby Pani rodzinom?
2: Myślę, że dobry początek w naszym mieście, jeżeli chodzi o takie upalne lato, jakie aktualnie mamy, to będzie start właśnie w centrum naszego miasta. Zaczniemy od punktu informacji turystycznej, Rynek 4, gdzie pobierzemy paszport odkrywcy Legnicy i tam będziemy mogli oczywiście za darmo odwiedzić nasze atrakcje i zdobyć w ramach misji, które są do wykonania, pieczątki, a następnie nagrody, które wymieniamy właśnie w punkcie informacji turystycznej. Odwiedzimy dzięki temu Legnicką Bibliotekę Publiczną, Muzeum Miedzi, Zamek Piastowski, odwiedzimy Kościół Mariacki, ale nie zabraknie nas również w parku. W parku również wiele atrakcji, plenerowe szachy, pokaz fontanny multimedialnej. Zależy, czy rodziny wybierają się do nas na weekend, bo nie zabraknie również koncertów familijnych w niedzielę, chyba że będziecie u nas w sobotę, po tańcówki w naszym mieście, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Naprawdę setki mieszkańców tańczących o jednej godzinie i o jednym czasie. To jest niezwykły widok, którego nie można przegapić. No i centrum Vitellona w parku, czyli takie małe centrum Kopernika, gdzie za pomocą zabawy, nauki i doświadczeń będzie można właśnie odkrywać tajemnice optyki, fizyki czy chemii. Także to jest taka moja polecajka dla wszystkich, którzy miejscowość naszą chcą odwiedzić.
1: Czy Legnica jest miastem ekologicznym?
2: Jest miastem ekologicznym. Oczywiście jeszcze wiele jest do zrobienia, ale tutaj stawiamy na chociażby transport publiczny, wymieniamy tabor na autobusy elektryczne. Jeżeli chodzi o dostępność komunikacji publicznej z legnicką kartą miejską, zarówno uczniowie, jak i seniorzy mają takie przejazdy za darmo. Także myślę, że tutaj jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia, ale staramy się jak tylko możemy.
1: Czy Legnicę można przejść pieszo, czy trzeba korzystać z transportu publicznego, czy trzeba mieć własny środek transportu?
2: Jeżeli chodzi o zwiedzanie naszego miasta, to jest miasto absolutnie polecane dla turystów pieszych. Mamy również ścieżki rowerowe, oczywiście budujemy te nowe kilometry tej infrastruktury rowerowej, ale miasto da radę przejść pieszo i bez większego wysiłku. Oczywiście będzie nam bardzo miło, jeżeli będzie to podzielone na dni, na etapy, ale miasto poleca się również właśnie do określenia takiego 15-minutowego miasta.
1: A jak z wypożyczalniami rowerów?
2: Nie mamy wypożyczalni rowerów. Zrezygnowaliśmy z Next Bike'a, który jest popularny we Wrocławiu. U nas ta formuła się nie sprawdziła, ale ten transport, który mieszkańcy posiadają w swoich domach, mamy nadzieję, że właśnie będzie użytkowany na naszych ścieżkach rowerowych, które właśnie się budują.
1: A czy Legnica sportem stoi?
2: Sportem stoi jak najbardziej. Mamy wyjątkowe, wspaniałe kluby sportowe. Jeżeli chodzi o Antenę Wrocławia, no to ja nie mam tutaj żadnej krępacji, żeby powiedzieć o Miedzi Legnica, która również jest klubem właśnie takim partnerskim do Śląska Wrocław. A jeżeli chodzi o kluby piłki ręcznej, koszykówki, nawet szachowe, mamy tutaj świetną reprezentację i mocno trzymamy za nich kciuki, ale nie zabraknie również takich świąt jak Legnickie Dni Sportu, kiedy wszystkie te dyscypliny na naszych stadionach, boiskach bocznych w Parku Miejskim prezentują swoją ofertę i zachęcają właśnie do takiej aktywności fizycznej.
1: A czy są takie miejsca, takie ukryte perełki, które można polecić, a nie są znane?
2: Jest kilka takich miejsc. Myślę, że każdy, kto odwiedzi nasz rynek, być może minie, a część akurat przystanie przy ulicy Partyzantów, gdzie mieści się właśnie dawna siedziba opactwa lubiąskiego, czyli nasze Muzeum Miedzi. To jest idealny plan filmowy, dokładnie tak samo jak ulica Roosevelta, czyli nasz Tarninów, który został doceniony przez Dolnośląskie Centrum Filmowe. No ale tutaj faktycznie myślę, że taki krótki przystanek przy mozaice Kopernika w wykonaniu Jana Henryka Bacy w naszym mieście, to są takie perełki, które bardzo dobrze wyglądają w sieci, w przestrzeni medialnej, na Instagramie, a być może będą minione przez turystów, którzy w pośpiechu będą chcieli zwiedzać, a warto się czasami przy nich zatrzymać.
1: Skoro wspomniała Pani o Instagramie, czy wykorzystujecie media społecznościowe do kreowania Waszego wizerunku, by przyciągnąć do miasta jeszcze więcej turystów?
2: Jak najbardziej tak. To jest bardzo duży potencjał właśnie, który nie był wykorzystany wcześniej i nad czym ubolewam, ale miasto jest przepiękne, także to żal byłoby jego nie pokazać, a jeżeli chodzi o komunikację z mieszkańcami, to zarówno prezydent, jak i zastępcy mają swoje profile w mediach społecznościowych, żeby ta komunikacja była jak najbardziej przejrzysta, czytelna i przede wszystkim dostępna, zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, także mogłabym się nawet pochwalić, Lokalsom przygotowało ranking, jeżeli chodzi o aktywność prezydentów naszych miast, niewojewódzkich, z całego kraju. Prezydent Maciej Kupa jest na 4. miejscu, także myślę, że to jest dobra pozycja w rankingu.
1: Teraz Pani Prezydent, chciałabym, żeby zaprosiła nas Pani na City Break. Jesteśmy na dworcu w Legnicy i chcemy zrobić sobie tak dwudniową wycieczkę. Od czego rozpoczynamy ją?
2: Rozpoczynamy oczywiście od spaceru z dworca do Zamku Piastowskiego, którego nie sposób przeoczyć, bo te dwie wieże świętego Piotra i świętej Jadwigi rozciągają się nad miastem i bacznie Legnicy pilnują. Jeżeli udamy się już do Zamku Piastowskiego i tam zwiedzimy zarówno wieże, jak i kaplicę świętego Wawrzyńca, będziemy mogli przejść właśnie do Mauzoleum Piastów, do kościoła świętego Jana i już prosto kierować się na rynek, gdzie będziemy mieli właśnie te przykłady zespołu barokowego Akademii Rycerskiej, Starego Ratusza czy tej kamieniczki na placu Mislera obok Kościoła Najświętszej Marii Panny, ale tutaj wszystkie informacje udzieli punkt informacji turystycznej, nowo otwarty, bo świeżutki obiekt, zarówno taki, który przyciągnie turystów, jak i jest atrakcją dla samych mieszkańców, otwarty miesiąc temu. Adres Rynek 10, nie sposób jego przeoczyć, jest widoczny zaraz przy budynku Starego Ratusza i Teatru w Legnicy.
1: Czy da się zakochać w ciągu 48 godzin na City Breaku w Legnicy?
2: Myślę, że nawet krócej. Te 24 godziny absolutnie wystarczą, żeby chcieć tutaj już wrócić albo nie wyjeżdżać z Legnicy.
1: A czy City Break wystarczy, by poznać Legniczan, mieszkańców Legnicy, samą Legnicę?
2: Myślę, że to będzie za mało czasu. Zabytki oczywiście, że możemy zwiedzić w ciągu tych 48 godzin, ale sami mieszkańcy są absolutnie wspaniali, no i ich trzeba poznać już trochę dłużej.
1: Co ma do zaoferowania Legnica pod względem smaków, gastronomii? Co dobrego możemy tu zjeść?
2: W samym sercu miasta nie zabraknie oferty gastronomicznej, od kuchni polskiej po włoską, ale też mamy taką perełkę, o której nie mogę nie wspomnieć, czyli bomba legnicka dla wszystkich łasuchów, bo jest to ciasto czekoladowe z gigantyczną ilością marcypanu, bakalii, no i przede wszystkim z niezwykłą historią, bo jest to ciasto, które mam nadzieję, że będzie bardziej popularne w naszym mieście, ale warto je spróbować. No i nie można nie być w Legnicy i nie spróbować ogórków, bo Legnica była nazywana historycznie Gurkenstadt, miastem ogórków właśnie, i w naszej ofercie kulturalnej również we wrześniu nie brakuje święta ogórka.
1: A jeśli złapie nas deszcz, to co wtedy?
2: To to nie zabraknie parasolek. Warto bez znaczenia na pogodę korzystać z tego bogactwa, które mamy. Część atrakcji jest oczywiście plenerowa, ale część atrakcji jest we wnętrzu, więc warto skorzystać z oferty m.in. Galerii Sztuki, Muzeum Miedzi czy Centrum Vitellona.
1: 2 tygodnie do zakończenia wakacji. Z jakich propozycji eventowych mogą jeszcze skorzystać turyści i sami mieszkańcy Legnicy?
2: Jesteśmy w końcówce wakacji, no to nie może zabraknąć zakończenia wakacji. My w Legnicy kończymy wakacje na klubowo, czyli dużą, dużą imprezą w samym sercu naszego miasta, w Rynku. Oczywiście ta oferta kulturalna w mieście jest bardzo bogata. My startujemy już w kwietniu, a nie brakuje przez maj imprez takich jak Satyrykon, Kantat, Festiwal Srebro, ale jeżeli będziemy szli do czerwca, to nie zabraknie również Dni Legnicy, które już niestety się odbyły, no ale pobiliśmy rekord frekwencyjny, także muszę o tym powiedzieć i musimy się pochwalić, że łącznie na jednym koncercie zgromadziliśmy 20 tysięcy osób, co jest, no myślę, że warte podkreślenia. A jeżeli chodzi o to, co nas jeszcze czeka, to imprezy takie jak wrześniowe, czyli imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny, koncerty Ani Dąbrowskiej, zespołu Bratanki, Święto Ogórka, o którym już mówiłam. Wszystko będzie w połowie września, 12-14 września. Jeżeli chodzi również o takie koncerty familijne, które mamy cyklicznie, czyli niedzielę spędzamy w Parku Miejskim, po obiedzie zapraszamy całe rodziny na koncerty do muszli koncertowej w Parku Miejskim. Nie zabraknie również takich imprez, jakie mamy przygotowane na późniejszy czas, czyli nasze jarmarki bożonarodzeniowe. Już wybiegam bardzo w przyszłość, ale ta oferta dla mieszkańców jest bogata i warto sprawdzić stronę Legnickiego Centrum Kultury. Zapraszamy serdecznie i czekamy na Was.
1: A zapraszała?
2: Zapraszała Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy.
1: To proszę na koniec pani prezydent się przyznać, czy pani czasami jeździ kolejami dolnośląskimi, KD Sprinter do Wrocławia i też czasami odwiedza nasze miasto?
2: Oczywiście, że tak. Wrocław jest, można powiedzieć, większym bratem Legnicy, także ta oferta Wrocławia jest oczywiście, że bogatsza i tutaj niestety nie będziemy konkurencją, ale zapraszamy do nas wszystkich tych, którzy zmęczeni są tym miejskim zgiełkiem, bo u nas nie ma korków, a tego spokoju, takiego właśnie weekendowego, wakacyjnego, z pewnością każdemu brakuje.
1: Wrocław pozdrawia Legnicę, a my pozdrawiamy z samego centrum, z Legnicy, z Urzędu Miejskiego. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Co przyciąga turystów do Legnicy?
2: Co przyciąga nasze zabytki. Kościoły, zamki i tak dalej, i tak dalej. Także Legnica jest ciekawym miastem.
1: Jak panu się tu żyje?
2: Jak ja tu żyję od 1948 roku, dobrze mi się żyje. Legnica jak na początku była, wiadomo, co się tutaj działo, że Rosjanie mieszkali, później się wyprowadzili, no a teraz jest spokój od nich.
1: A co pan najbardziej ceni w tym mieście?
2: Spokój, wszystko ładnie, pięknie, kurczę, jest, także nie ma co narzekać.
1: Co jest takiego fajnego w Legnicy?
3: Historia miasta. Ja już na emeryturze, to wie pani, przyzwyczajony człowiek do tych terenów, do wszystkiego. No, bo lepsze się zmiany są, to wiadomo.
1: A pana ulubione miejsce w Legnicy?
3: Ulubione miejsce? No jest park, należy do Związku Emerytów PLC-ku. No to mamy różne imprezy, w tej chwili jest przerwa do września. I od września będzie znowu spotkania, takie mamy też swoje spotkania w różnych kierunkach, czy z ZUS-em, BHP, no różne, żeby starszym przypominać, co się należy, co można załatwić, co nie, co po prostu człowiek jeszcze może na starość jeszcze osiągnąć i mieć.
1: Ma pani jakieś takie ulubione miejsce, do którego pani z chęcią przybywa?
4: Na Deptaku siedzimy, spacerujemy. No ta ulica w ogóle jest fajna, Najświętszej Marii. Zamek jest, Brama Głogowska, można coś pozwiedzać. No fajnie, tu teatr jest, dobrze jest.
1: Poleca pani turystom, by odwiedzić wasze miasto?
4: Tak, polecam, bo jest Muzeum Miedzi, jest zamek, jest teatr. Tak, polecam. Jest kino fajne, Helios, polecam.
1: Jak się mieszka w tym mieście?
4: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: A ma pani swoje ulubione miejsce, do którego pani z chęcią przybywa?
4: No to znaczy tu centrum mieszkam, tu i robię tu zakupy, siedzę na ławeczce, no jest zamek, są kościoły, jest, no także dla turystów to jest coś ciekawego. Zamek warto tam zobaczyć.
1: Jak się mieszka w tym mieście?
5: Mi się podoba, jest fajnie.
1: A co jest takiego fajnego dla młodych ludzi?
6: Legnicka Akademia Filmowa. Tam jest świetna społeczność i taka jakby kreatywna, ale też jakby taka wspierająca się. I myślę, że jakby dobrze jest być częścią tej społeczności albo nawet jakby zobaczyć, że coś takiego się może dziać, że w ogóle jest taka przestrzeń artystyczna.
5: Jesteśmy wielką artystyczną rodziną. Wszyscy się lubimy i Legnicka Akademia Filmowa forever po prostu.
1: A polecacie turystom, by odwiedzić wasze miasto? Taki city break.
5: Myślę, że tak. Imprezy też są dobre, więc myślę, że wspaniale by tu było. Dla turystów spoko.
1: No właśnie, bo ty jesteś turystą, prawda?
6: Tak, ja jestem turystą, ale znaczy w sumie ja lubię też jeździć do takich miast, które są mniejsze, bo ja jestem z Krakowa, no i Kraków jest dosyć duży, także w sumie jakby większość miast, w których mi się podobało, no to były takie miasta, że raczej nie trzeba nigdzie jeździć jakąś komunikacją czy coś, tylko się po prostu można przejść i też jest trochę zabytków, a trochę po prostu, nie wiem, można sobie pochodzić i odpocząć od większego miasta. Ale też się dzieją właśnie jakieś rzeczy kulturalne, więc nie czuję, że jesteś gdzieś na końcu Polski, ale też jakby jesteś w mieście, gdzie jest jakieś życie, jakaś kultura. Polecam Legnicę.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Przed nami długi weekend. Policjanci apelują o ostrożność. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestracji w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
3: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen.

0: Na kredki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość, kontrolę możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę i upewnić się, czy nie występują na niej utrudnienia. Zaplanujmy również przerwy w podróży, szczególnie jeśli czeka nas długa trasa. Pamiętajmy, aby prędkość zawsze dostosować do aktualnie warunków panujących na drodze, natężenia ruchu i własnych możliwości.
1: Mówił Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Zadbajmy o to, aby ten długi sierpniowy weekend był czasem odpoczynku, a nie niebezpiecznych zdarzeń na drodze, przekonuje policja.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
3: Dziś na terenie całego Dolnego Śląska wysokie temperatury doskwierają. Aktualnie w stolicy we Wrocławiu 34 kreski, a będzie jeszcze cieplej, nawet 36 stopni Celsjusza. Dodatkowo dziś pełne słońce oraz maksymalnie 17 km na godzinę, co oznacza, że dziś naprawdę trzeba zdecydowanie pamiętać o dobrym nakryciu głowy oraz oczywiście nawodnieniu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
4: Reklama.
5: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
9: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
4: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Nazywam się Mateusz Mykytyszyn, na co dzień pracuję jako specjalista do spraw komunikacji i kontaktów międzynarodowych w Zamku Książ, najpiękniejszym zabytku południowej Polski. Ja oczywiście nie jestem obiektywnym, ale jest to miejsce, które trzeba zobaczyć, Zamek Książ w Wałbrzychu.
2: No i właśnie w Zamku Książ się znajdujemy, jesteśmy na obrzeżach Wałbrzycha, możemy powiedzieć, a chcemy dziś opowiedzieć o tym, że Dolny Śląsk ma swoje miejsca, w których można spędzić taki krótki weekendowy city break i jednym z tych miejsc jest Wałbrzych. Panie Mateuszu, dlaczego warto przyjechać tutaj na city break?
1: Nie ma drugiego takiego miasta w Polsce, gdzie po 5 minutach spaceru od głównej ulicy znajdujemy się w przepięknym lesie. Wałbrzych to jest historyczna brama do Polski od południa, jedno z pierwszych miast, które turyści z południa Europy odwiedzają po przyjeździe do Polski, ale także jedno z mniej znanych miast, pełnych tajemnic. O ile inne dolnośląskie lokalizacje, takie jak Wrocław, Karpacz, Szklarska Poręba są znane w całej Polsce, to Wałbrzych jest ciągle odkrywany i to jest naszą siłą, nie słabością, bo u nas nie stoi się w korkach, u nas jest oferta na każdą kieszeń, u nas są świetne hotele, restauracje, ale przede wszystkim zabytki. Niesamowita historia, którą się chwalimy, która jest magnesem przyciągającym do miasta. Ja szczególnie polecam bilet Explore Wałbrzych, który pozwala zwiedzić nasze najważniejsze atrakcje i najlepiej przyjechać tutaj nie tylko na weekend, na city break, ale na cały tydzień, bo wtedy można też zobaczyć okoliczne miejscowości. Ale jak już jesteśmy w Wałbrzychu, to koniecznie odwiedzamy Zamek Książ, najważniejszy z naszych zabytków, od 700 lat najlepszy adres w okolicy, miejsce, które żyje, które nie jest skostniałym muzeum, oczywiście pełni funkcję muzealną, ale jest także miejscem wydarzeń rodzinnych, koncertów, bali, studniówek, przyjęć, miejscem, które żyje na co dzień, nie tylko w samym zamku, ale także w pięknym parku, gdzie odbywają się śniadania na trawie. W ramach tego samego biletu Explore Wałbrzych można w ciągu roku zwiedzić palmiarnię, nazywaną najpiękniejszym bukietem dla księżnej Daisy. To jest szklana konstrukcja w stylu secesyjnym, 26 szklarni, tropikalny las pod szklanym dachem z lat 1911-1913. Trzecia atrakcja to Muzeum Porcelany, bo Wałbrzych obok węgla stał również produkcją porcelany. To było nasze białe złoto, węgiel był naszym czarnym złotem, a porcelana była białym złotem i całą tą tradycję upamiętniono w Muzeum Miejskim, Muzeum Porcelany. Obok tego stara kopalnia, wielkie centrum kulturalne, miejsce, gdzie upamiętnione zostało ponad 600-letnie wydobycie węgla, bo my wszyscy w Wałbrzychu jesteśmy synami czarnego złota, jesteśmy dziećmi, potomkami górników, którzy tworzyli potęgę tej ziemi po wojnie. O tym wszystkim dowiemy się w starej kopalni, gdzie powstaje też nowe Muzeum Wałbrzyszan Tygiel, które ma być otwarte w tym roku jeszcze, bo to nie przypadek, że się spotykamy, mam nadzieję. Mamy 600 lat jubileusz, 600-lecia potwierdzonej źródłowo miejskości Wałbrzycha, bo w 1426 roku, z tego roku pochodzi pierwsza wzmianka o naszym mieście i dlatego w tym roku obchodzimy ten jubileusz z wielką pompą, bo jest co świętować. Ale wracam do atrakcji związanych z biletem Explore Wałbrzych, bo to nie koniec. To Zamek Książ, to palmiarnia, to stara kopalnia, to Muzeum Porcelany, ale to także wieża widokowa, która powstała w najpiękniejszym wałbrzyskim parku, czyli Parku Sobieskiego.
2: Jak już odkryjemy te wszystkie atrakcje, o których Pan wspomniał, myślę, że możemy też odkrywać tajemnice Wałbrzycha, których skrywa on w sobie całą masę.
1: Tak, takie wałbrzyskie legendy, ale też historie i anegdoty, które inspirują nie tylko turystów i gości odwiedzających nasze miasto, ale także pisarzy, publicystów, to opowieść o księżnej Daisy, o jej słynnych perłach, czy nabyła na nich klątwa, gdzie jest pochowana księżna Daisy, ale także cała historia złotego pociągu, która w 2015 roku wywołała światową gorączkę złota i przyjechali tutaj wtedy wszyscy, żeby zobaczyć pociąg, którego do dzisiaj nie ma. Ale w całej tej legendzie nie chodzi o to, żeby ten pociąg znaleźć, tylko żeby go gonić, żeby szukać, bo miasto tajemnic to jest jedna z takich najsilniejszych marek wałbrzyskich. My jesteśmy miejscem naprawdę wartym zobaczenia, miejscem, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Od lat 70. XIX wieku Wałbrzych jest doskonale połączony kolejowo z Europą. Znajdujemy się na magistrali berlińsko-wiedeńskiej. Jest tu bardzo blisko do innych stolic europejskich, do lotniska we Wrocławiu. Nie trzeba stać w korkach, można znaleźć oferty na przystępną kieszeń. Cieszeń, dobrą kuchnię, uzdrowiska, Szczabno-Zdrój, Jedlina, te okoliczne miejscowości, ale cały kompleks Rize, to są tajemnice z czasów II wojny światowej, kiedy tutaj istniały filie obozu Gross-Rosen, kiedy naziści prowadzili swoją zbrodniczą działalność. Wiele tych tajemnic i wiele miejsc, także kultu religijnego, bo odnajdujemy wspaniałe kościoły, takie jak nasza kolegiata w Wałbrzychu, czy Kościół Zbawiciela, protestancki Kościół Pokoju w Świdnicy. Tu są świątynie wszystkich wyznań, wspaniała katedra w Świdnicy. Także każdy odnajdzie dla siebie coś ciekawego, coś historycznego. Krzeszów przecież trzeba zobaczyć. To jest wspaniałe miejsce, sanktuarium, opactwo. Ja bym mógł tak siedzieć i wymieniać do wieczora, ale trzeba to po prostu zobaczyć.
2: No to powiedzmy, przyjeżdżamy, atrakcje odwiedzone, ale chcemy przejść się po Wałbrzychu, zobaczyć go. Od czego, od którego miejsca najlepiej zacząć taki spacer?
1: Kilka jest takich miejsc. Można zacząć na Placu Grunwaldzkim. To jest takie miejsce, gdzie krzyżują się wałbrzyskie drogi. Serce miasta, starego miasta. Można wędrować w górę ulicą Słowackiego albo nad rzeką Pełcznicą, która jest dzisiaj zabudowana Aleją Wyzwolenia. Wtedy mijamy reprezentacyjne wałbrzyskie place, takie jak Plac Magistracki, Rynek. Dochodzimy do Placu Kościelnego, gdzie znajduje się Kościółek Maryjny, Kościół Matki Bożej Bolesnej, jednej z patronek Wałbrzycha, która, ta świątynia została wybudowana już w czasach średniowiecznych. Jest z nią związana legenda o początkach miasta, gdzie jeden z rycerzy, syn właścicieli ówczesnego Waldenburga, wracając z krucjat, został już bardzo blisko swojego domu, czyli zamku Nowy Dwór. To są kolejne ruiny dzisiaj w dzielnicy Podgórze Wałbrzyskiej. Też trzeba je zobaczyć, bo to jest dawna siedziba właścicieli miasta, która spłonęła od pioruna pod koniec XVI wieku. Ale właśnie rycerz, który pielgrzym wracał do domu z krucjaty, został już bardzo blisko domu zaatakowany przez dzika, został ranny, Odyniec zaatakował go, ranił. Rycerz zaczął umierać, ale modlił się do Matki Bożej, prosił o zbawienie i w tym momencie źródełko wytrysnęło z ziemi i on się tą wodą obmył, napił i rana się zasklepiła, ozdrowiał, dotarł do domu. Jako wotum wybudował tą najstarszą świątynię, która jest jeszcze starsza niż miasto, bo jako parafia Waldenberg pojawia się już w księdze uposażeń biskupa wrocławskiego w 1305 roku. Czyli Wałbrzych ma jako miejscowość ponad 700 lat, ale około 600 lat jest miastem. To źródełko niestety przestało bić w połowie XIX wieku. W ramach prac górniczych poprzecinane zostały cieki wodne, wtedy też przestało istnieć uzdrowisko Stary Zdrój. Dzisiaj dzielnica Wałbrzycha też ciekawa, stara dzielnica do odwiedzenia, bo Wałbrzych to jest konglomerat miejscowości, które zostały połączone w latach 70. Przed wojną to był Wałbrzych i Nowe Miasto, kolejna wspaniała secesyjna dzielnica i modernistyczna. Warto poznać to założenie. Nie wiem, gdzie zacząć, bo zacząć można z każdej strony i zawsze to będzie podróż fascynująca. Wiem, co trzeba zobaczyć, na przykład Akademię Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, czyli dawny dwór Czetryców, później Dyrekcję Generalną Dóbr Książęcych, książąt Hochberg von Pless, którzy w 1509 roku zakupili sobie całą południową część księstwa Świdnicko-Jaworskiego i do nich należały cztery prywatne miasta: Wałbrzych, Pogórzów, Mieroszów, Świebodzice i 32 wsie. Najsłynniejsza z nich Szczabno-Zdrój, Uzdrowisko. I to wszystko dzisiaj, cały ten łańcuch miejscowości tworzy aglomerację wałbrzyską, miejsce, do którego serdecznie zapraszamy.
2: To jeszcze opowiedzmy, jak zaczął się ten Wałbrzych? Jak on powstał te 600-700 lat temu?
1: Początki Wałbrzycha nie są znane. To była mała miejscowość w Dobrach podlegających zamkowi Neuhaus, czyli Nowy Dwór, dzisiaj w ruinie, w dzielnicy Podgórze. Była to początkowo miejscowość, w której lokalna ludność trudniła się głównie tkactwem, ale już w późnym średniowieczu, w czasach renesansu i odrodzenia, zaczęto wydobywać tutaj najpierw rudy, później węgiel i Wałbrzych stał się miejscem, które przeszło do historii już teraz jako wałbrzyskie zagłębie węglowe. Ale przez większość swojego istnienia była to miejscowość prywatna, bo do 1808 roku Wałbrzych był miastem prywatnym. Najpierw był w rękach rodów Libentalów, Szafgoczów, później Czetryców, Hochbergów z książa, najsłynniejszej rodziny. Później 1808 była kasata miast prywatnych w Królestwie Prus i Wiosna Ludów. To już to rewolucja przemysłowa, która zmieniła Wałbrzych. Stał się to ośrodek wielkomiejski. Ludzie do pracy w kopalniach zaczęli tutaj przyjeżdżać z całego regionu, nie tylko z ówczesnych tutaj okolicznych miejscowości, ale nawet z Polski, z Kongresówki, z innych zaborów, z hrabstwa kłoskiego. Było to miejsce, gdzie przyjeżdżało się za pracą i tak samo było po wojnie, ale w 1996 roku górnictwo w Wałbrzychu się skończyło, wyjechał ostatni wózek węgla z kopalni Torres i wtedy zaczęło się nowe oblicze naszego miasta, już to oblicze turystyczne, które dzisiaj pokazujemy Państwu i słuchaczom przedstawiamy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jaki jest profil turysty? Kto przyjeżdża do Wałbrzycha?
2: Uważam, że turysta inteligentny, turysta interesujący się historią, interesujący się tajemnicami, nie szukający utartych szlaków, szukający czegoś nowego, czegoś nieznanego, czegoś fascynującego, ale także turysta, który ceni niepospieszne tempo, który ceni swój własny cykl, to, że nie musi stać w długich kolejkach, chociaż w Zamku Książ, szczególnie w sezonie letnim, wygląda to inaczej, bo u nas turyści są zawsze, jesteśmy atrakcją numer jeden na Dolnym Śląsku. Ponad 500 000 turystów rocznie nas odwiedza. Ale to trzeba zobaczyć. Zamek Książ jest tym miejscem, tym magnesem, które promieniuje i często jest tak, że ludzie przyjeżdżają do nas. Tutaj znajduje się przecież siedziba lokalnej organizacji turystycznej, aglomeracji wałbrzyskiej, LOT AW na terenie zamku, no bo bez zamku nie ma regionu. To jest jakby dla wszystkich zrozumiałe, ale także o wiele, wiele więcej ma ten region do zaoferowania niż tylko Zamek Książ. Tutaj zaczynamy, ale zwiedzamy dalej.
1: Powiedzieliśmy o atrakcjach, ale czy aktywni turyści również znajdą tutaj coś dla siebie?
2: Rowery górskie, masa ścieżek rowerowych, świetne trasy, które łączą nie tylko Wałbrzych, ale Wałbrzych ze Szczawnym Zdrojem, z okolicznymi miejscowościami. Wspinaczka to są góry łagodne, które nie są forsujące i są wzgórza niższe i są także te bardziej wyzywające. W zimie są to wyciągi narciarskie, są to narty, narty biegowe, spacery, obcowanie z przyrodą, także uzdrowiska i parki i pływanie, bo przecież i rzeki, i akwaparki, i miejsca, gdzie się można zrelaksować i wypocząć. Znajdą tutaj muzea, znajdą tutaj świątynie, znajdą tutaj miejsca słowiańskiego kultu, znajdą tutaj starożytne kurhany. To są nowości archeologiczne, które na Dolnym Śląsku. Znajdą tutaj ślady po wampirze z Rybnicy Leśnej. To jest ciekawa historia Georga Eichnera. Znajdą tutaj opowieść o dzielnych ludziach, którzy przetrwali różne zawieruchy, czasy trudne, którzy odradzają się jak Feniks z popiołu, bo Wałbrzych jest takim miastem, które można nagiąć, ale nie można złamać. My jesteśmy tutaj bardzo silni i też mamy bardzo wiele do pokazania. Nie tylko aktywnie można u nas wypoczywać, ale można się także relaksować, także każdy znajdzie coś.
1: No to powiedzmy właśnie troszkę może o tych legendach, które są związane z Wałbrzychem, czy tajemnicach.
2: Jedną już przybliżyłem właśnie o powstaniu, o źródełku, o rycerzu, ale jest także legenda o wiedźmie Tobmece, która porywała lokalne dzieci, mieszkała na zboczach góry Chełmiec. Jest legenda o garbatym Janku, duchu, który straszył tutaj w Zamku Książ. To był duch z czasów czeskich, bo zamek był przecież także w posiadaniu królów czeskich. Wiele jest tych legend, to są źródła, które są teraz odkurzane, ale też Wałbrzyszanie tworzą na nowo swoje własne legendy, tak jak legendę o złotym pociągu. Trzeba tutaj przyjechać, trzeba poznać historię księżnej Daisy, jej pamiętników, tego jak ta angielska piękność budowała tutaj swoje życie. To jest najbardziej znana postać, która nawet się doczekała swojej szkoły. To świadczy o tym, że Wałbrzych to jest żywy organizm, który mierzy się także ze swoją przeszłością, ze swoją spuścizną, z historycznym dziedzictwem, które jest przecież wielonarodowe, bo tutaj każda góra, każda rzeka, każde miasto ma nazwy w trzech językach, po polsku, po czesku, po niemiecku. I ta wielokulturowość to nie jest nasza słabość, to jest nasza siła.
1: Księżna Daisy to, jak pan powiedział, jedna z najbardziej znanych osób, które tutaj mieszkały w Wałbrzychu. A czy odwiedzały was przez lata różne znane osobowości?
2: Tak, regularnie, szczególnie tutaj w Zamku Książ, bywają wielcy tego świata i przedstawiciele rodzin królewskich, i prezydenci, i politycy, gwiazdy filmowe, i gwiazdy sceny, rozrywki. Tu mógłbym wymieniać, bo ta lista jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długa. Historycznie do takich postaci z pewnością należy Winston Churchill, który był tutaj trzy razy, w 1905, w 1906, w 1913, jako gość cesarskich manewrów organizowanych przez Wilhelma II, ale także jako gość księżnej Daisy, swojej cioci, bo Winston Churchill był pasierbem brata księżnej Daisy, Georgia Cornwallis Westa, czyli był z nią spowinowacony i łączyły ich związki rodzinne, dlatego tutaj też bywał w Książu, ale także wszyscy królowie Prus, cesarze niemieccy, car Rosji Mikołaj I, Radziwiłłowie, Potoccy z Łańcuta, z którymi Hochbergowie się przyjaźnili, przedstawiciele wielkich rodów węgierskich, takich jak Esterházy, Japonii, ale nawet Maharadża Kusz Behar, egzotyczny książę z Indii, którego Hochbergowie poznali w Londynie, który tutaj gościł w 1896 roku. Wielcy polscy poeci, patrioci, tacy jak Krasiński, Kamiński, który odwiedzał uzdrowisko, ale także Eliza Radziwiłłówna, która była pierwszą miłością cesarza Wilhelma II. Te historie są odkurzane, one są dzisiaj przeważnie zapomniane, ale warto do nich wracać, bo pokazują, że to było miejsce znane w Europie i cieszące się popularnością i wraca dzisiaj Zamek Książ, Wałbrzych, cała ta okolica do europejskiego mainstreamu.
1: Jeżeli mówimy o zwiedzaniu Wałbrzycha, to możemy zrobić to również poprzez smaki. Na co tutaj warto zwrócić uwagę? Jakich lokalnych specjalności warto spróbować?
2: Nasza kuchnia jest wielokulturowa, tak jak wielokulturowe jest społeczeństwo Wałbrzycha, bo tutaj osiedlili się po wojnie przesiedleńcy z całej dawnej Rzeczypospolitej, czyli i kuchnia warszawska, mazowiecka jest tutaj reprezentowana i kuchnia kresowa z wszystkimi odmianami, czyli kuchnia litewska i z rejonów Ukrainy, całe Kresy południowo-wschodnie, ale także kuchnia wielkopolska, dumna kuchnia poznańska, bo przecież dzisiaj w czwartym pokoleniu już wszyscy są tutaj wymieszani. To jest również kuchnia autochtonów, kuchnia śląska, kuchnia o korzeniach niemieckich, kuchnia żydowska, bo przecież Wałbrzych to także duża społeczność żydowska. Są to również dania Francuzów, francuskie, frankofonii, ci, którzy przyjechali do pracy w kopalniach z Belgii i z Francji, ale nawet Grecy, którzy osiedlili się tutaj w latach 50. Dzisiaj Wałbrzyszanie i Wałbrzyszanki eksperymentują w kuchni. Ja oprócz tego, że pracuję tutaj w zamku, jestem prezesem Fundacji Księżnej Daisy von Pless i właśnie jako fundacja wydaliśmy książkę kucharską Smaki Wałbrzyskie, gdzie można poznać nie tylko przepisy na te dania, ale także historie rodzinne osób, które je przekazywały i które tworzyły powojenny Wałbrzych.
1: No to właśnie takie danie, które charakteryzuje Wałbrzych.
2: To są dania leśne, to są dania z grzybów leśnych. Ja na przykład bardzo lubię takie grzyby na śmietanie z cebulką, z makaronem. Zawsze zbieraliśmy tutaj, jako dzieci pamiętam, grzyby. Mój dziadek mnie nauczył rozpoznawać poszczególne gatunki, ale też takim typowym daniem jest dziczyzna, bo tutaj jest bardzo dużo dziczyzny w lasach i ludzie polują i jedzą dziczyznę, także myślę, że comber z sarny to też jest takie popularne danie, ale tort Basia. Najsłynniejszy tort górniczy, wałbrzyskie ciasto, które w latach 70. powstało i do dzisiaj w każdej cukierni można je dostać.
1: Nie będę pytać, co to jest, słuchacze muszą sami przyjechać i się przekonać. Opowiedział nam pan o wielu atrakcjach i wielu sposobach, jak możemy zwiedzać Wałbrzych, ale dlaczego warto przyjechać i czym on się wyróżnia od innych miast na Dolnym Śląsku czy w Polsce?
2: Wałbrzych jest jedyny w swoim rodzaju. Jest fascynujący, jest miastem tajemnic, miastem zabytków, miastem przyrody, ale przede wszystkim miastem wspaniałych, silnych, otwartych ludzi. Można tutaj skorzystać z wspaniałej oferty kulturalnej. Są dwa teatry, filharmonia, ale także z oferty rekreacyjnej i wypoczynkowej. Warto się tutaj przeprowadzić. Nie tylko przyjechać, ale warto w Wałbrzychu zamieszkać. Serdecznie zapraszamy.
1: A my bardzo serdecznie dziękujemy za opowiedzenie nam i przybliżenie nam tego miasta. Mateusz Myketyszyn z Zamku Książ był dziś naszym przewodnikiem po Wałbrzychu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Anna Atłas, Karkonoska Informacja Turystyczna w Jeleniej Górze.
2: Co przyciąga turystów do Jeleniej Góry?
1: Jelenia Góra ma wiele uroków osobistych, więc przede wszystkim rodzina. Rodzina to u nas podstawa. Mamy dla dorosłych i mamy też dla dzieci. Kiedy spotkamy się z tymi najmłodszymi i tymi trochę starszymi, możemy im tutaj zaoferować naprawdę bardzo dużo. Zarówno w piękny słoneczny dzień, jak i deszczowy dzień, gdzie wszyscy szukają jakiegoś schronienia. Przede wszystkim rodzina to u nas rodzina jelonków. Pamiętajcie, że w Jeleniej Górze jest ich już bardzo dużo, nie będę zdradzała tajemnicy ile. Każdy musi przyjechać i sam je znaleźć, bo prowadzimy taką grę, że każdy turysta, który chce się w to bawić, idzie sobie szlakiem jelonka, znajduje te piękne postacie, małe figurki nawiązujące do historii miasta i wtedy, kiedy już znajdzie ich około 10, oczywiście musi je dokumentować, nie ma tak lekko. Przychodzi do naszej informacji i wtedy dostaje piękny suwenir, no nieduży, ale taki radosny, aby ta nagroda uwieczni, prawda, pamiątkę po szukaniu tych jelonków. Co poza tym, bramy czasu na piękny słoneczny dzień, ale również też na właśnie deszczowe. Idziemy z przewodnikiem, zwiedzamy Time Gates, czyli naszą atrakcję turystyczną. Są to podziemia jeleniogórskie związane z historią miasta, ale też mamy coś fajnego, możemy się miniaturową koleją przejechać, bo mamy również też atrakcję turystyczną, która nazywa się Kolejkowo. Tam zobaczycie, jak wygląda wagon i pociąg w ogóle z bliska, jak wyglądają stacje kolejowe. To wszystko w miniaturze spotkacie w naszej atrakcji pod tytułem Kolejkowo. Ale pamiętajcie również, że możemy powędrować sobie w część drugą, nie tylko samo Śródmieście, ale możemy powędrować do uzdrowiska Cieplice. Tam spotkacie się z pięknym muzeum przyrodniczym, które mieści się w zabytkowych, historycznych pomieszczeniach pocysterskich. Te zbiory są też historyczne, bo są jeszcze sprzed II wojny światowej. Muzeum przyrodnicze oczywiście nawiązuje do przyrody. Będąc dalej w przyrodzie, środowisko przyrodniczym, wędrujemy do naszej części Sobieszów. I tam zwiedzamy Karkonoski Park Narodowy. Nie wychodząc wyższe partie gór, możemy go zobaczyć na wyciągnięcie ręki, bo jesteśmy w Karkonoskim Centrum Pałac Sobieszów oraz klimatyczne Karkonosze. Nowo otwarty, piękny obiekt do zwiedzania, zarówno dla dorosłych, jak i dla najmniejszych. Na świeżym powietrzu mamy trzy piękne parki. Park na wzgórzu Kościuszki, Park Zdrojowy w Cieplicach oraz Park Norweski. To są zielone tereny, świetnie zagospodarowane, cała infrastruktura taka wypoczynkowa, można sobie usiąść, można sobie posłuchać śpiew ptaków, można sobie popatrzeć nawet na wiewiórki, bo takowe u nas oczywiście są. I to tak właściwie powiedziałam troszeczkę i dla dzieci, ale też dorośli z tego mogą skorzystać, ale dla dorosłych to tak można powiedzieć troszeczkę inaczej. Przygotowałam też taki materiał dla tych dorosłych, żeby sobie trochę się powspinali, co prawda nie na wierzchołki gór, ale na wieże widokowe, mamy ich tutaj w Jeleniej Górze 3, wieża Bramy Zamkowej w samym centrum miasta, bardzo zabytkowa, nawiązująca do murów obronnych, do historii miasta, ale mamy też piękną wieżę widokową na wzgórzu Krzywoustego, zwana u nas popularnie Grzybkiem, ale też ciekawa jestem, czy nasi goście będą wiedzieli, gdzie znajduje się trzecia wieża na górze Sołtysiej. Jest to przepiękna, świeżo odrestaurowana wieża widokowa na niewielkim wzgórzu, a dobrze, już podpowiem wam, w Cieplicach. Szukajcie jej tam. Jeszcze jest jedna ciekawostka związana z naszym miastem Jelenia Góra, to sama historia Jeleniej Góry oczywiście i przepiękne zabytki znajdujące się w każdej jej części, a szczególnie Śródmieście. Tutaj oczywiście słynny plac ratuszowy, na którym stoi ratusz, ale ratusz to jest ratusz, siedziba władzy. Ale my mamy jeszcze jedną władzę, mamy figurę Neptuna, bardzo ładno nawiązującą do handlu zamorskiego, do bogactwa Jeleniej Góry sprzed II wojny światowej. Ten Neptun sobie stoi dumnie na placu ratuszowym. Mamy również przepiękne kościoły, obiekty sakralne, które świadczą o tym, że miejscowi są wyznawcami różnych religii. To nie tylko wiara katolicka, ale mamy też ewangelików, mamy tutaj wyznanie właśnie ewangelicko-ausburskie, mamy też parafię wyznawców prawosławia, no i wiele jeszcze innych, ale przede wszystkim, moi drodzy, to są te obiekty, gdzie wierni się spotykają na Słowo Boże. Cudowne, zapraszam. Jeszcze taka jedna ciekawostka. Właśnie, czy Państwo wiecie, że tutaj urodził się Stanisław Bareja? No właśnie, pewnie wiecie. A jak wiecie, to szukajcie śladów jego w Jeleniej Górze. Mamy takie jedno miejsce, które wytyczone jest taką piękną, tłoczoną płytą. Ona znajduje się, no już podpowiem, na Placu Ratuszowym i słynny kamień z Jeleniej Góry, który tak naprawdę miał być kamieniem z Jasnej Góry. I takie ciekawostki, moi drodzy, ale to może nawet nie wszystko zdążyłam wam powiedzieć, bo tak się nie da. Tutaj po prostu trzeba przyjechać i nie na taki city break, ale na taki tydzień, a może nawet dwa.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: City Break to 48 godzin. Od czego warto rozpocząć zwiedzanie Jeleniej Góry?
2: Zależy od tego, gdzie sobie Państwo wybiorą bazę noclegową. Jeżeli to będą Cieplice, to oczywiście proponuję Cieplice Śląskie Zdrój. Uzdrowisko najstarsze w Polsce. Posiada wody mineralne, ale jako jedyne w ogóle posiadamy wody termalne. Te wody termalne są nie podgrzewane grzałką w ziemi, chociaż kto wie, czy tam Karkonosz ich nie podgrzewa. Temperatura u źródła jest około 16 stopni. Natomiast temperatura, która wypływa na zewnątrz, no to jest prawie 96 stopni. Naprawdę cieplutkie, przyjemne, no oczywiście kąpać się od razu w nich nie można, ale uzdrowisko Cieplice wykorzystuje je do leczenia balneologicznego przybywających od wieków kuracjuszy. Tak jak mówiłam o zabytkach, w Cieplicach mamy ich też bardzo dużo, więc zapraszam do Cieplic zwiedzać zabytki, ale też można odpocząć od zgiełku miasta w naszych parkach, właśnie Parku Zdrojowym, Parku Norweskim.
1: A skoro na bazę noclegową nie wybierzemy Cieplic, a na przykład miasto i centrum?
2: Oczywiście, jeżeli wybierzemy centrum, to będziemy mieli tutaj przede wszystkim zwiedzenie właśnie tych obiektów zabytkowych. One w zasadzie w samym Śródmieściu jest ich bardzo dużo, bo są przepiękne kamieniczki wokół ratusza z podcieniami, właśnie ratusz, siedziba władzy, figura Neptuna, ale też przylegające do placu ratuszowego uliczki. One są pełne pięknych zabytków, które możemy podziwiać spacerując przez Jelenią Górę, tutaj przez centrum, chociażby ulicą 1 Maja. Zakupiwszy wcześniej pysznego loda, możemy iść podziwiać nasze zabytki. Natomiast gdyby nam się już nie chciało zwiedzać tych zabytków, właśnie możemy iść również do podziemi, do Bram Czasu, możemy pojechać do Kolejkowa, do naszej atrakcji turystycznej. Możemy również wejść sobie poza centrum, właśnie na wieżę widokową na wzgórzu Krzywoustego do Grzybka.
1: A jakie mamy trasy rowerowe w Jeleniej Górze?
2: Jelenia Góra jest dosyć bogata w trasy rowerowe. One tutaj biegną sobie zarówno momentami przez centrum, ale również na obrzeżach Jeleniej Góry. W zasadzie cała Jelenia Góra jest połączona, czyli centrum miasta, jak i Cieplice sobie Szufi Jagniątków. Single tracki są różne takie miejsca również, w których można sprawdzić sobie swoją zręczność na rowerze, więc rowerzysta też tutaj znajdzie miejsce dla siebie.
1: Jak można dojechać ze stolicy Dolnego Śląska do Jeleniej Góry?
2: Jelenia Góra jest skomunikowana z Wrocławiem, czyli stolicą Dolnego Śląska, kolejami dolnośląskimi. Praktycznie można powiedzieć, że co godzinę z Wrocławia do Jeleniej Góry odjeżdża pociąg i podobnie z Jeleniej Góry do Wrocławia, ale również tutaj z centrum Jeleniej Góry, to jest też ważne dla naszych turystów, możemy się przemieszczać koleją dolnośląską do Szklarskiej Poręby, możemy się przemieszczać do Karpacza, możemy również pojechać sobie piękną trasą widokową do Świeradowa. Tutaj w Jeleniej Górze mamy również połączenia miejskie, czyli autobusy MZK, ale też mamy komunikację PKS-u, która podąża w różne strony naszej Kotliny Jeleniogórskiej.
1: Kim jest statystyczny turysta, który przyjeżdża do Jeleniej Góry?
2: Są u nas goście w tej chwili z całej Polski, bo jeszcze kilka lat temu nie było u nas gości na przykład z Mazur, nie było z Podlasia, nie było gości z Bieszczad. Na chwilę obecną można powiedzieć, że cała Polska odkrywa Dolny Śląsk, a zarazem Jelenią Górę i najbliższą okolicę, więc mamy gości z całej Polski. Są to zarówno ludzie, którzy już nie pracują, czyli szczęśliwi emeryci, przyjeżdżają do nas tutaj na kilka dni i sobie zwiedzają miasto i okolice. Są też wycieczki szkolne, są też wypady takie młodzieżowe, ale są też turyści z zagranicy, którzy przyjeżdżają tutaj, można powiedzieć, że z Europy to najdalej wysunięty kraj to z Hiszpanii, z Włoch, pojawiają się Łotysze, pojawiają się goście ze Skandynawii, no i jest ich dosyć dużo. Oczywiście nasi najbliżsi sąsiedzi z południowej części Polski, z granicy polsko-czeskiej, to oczywiście Czesi, Niemcy, ale też pojawiają się goście na przykład ze Stanów Zjednoczonych, pojawiają się goście, przyjeżdżają też zachwyceni goście z Australii, też był jeden gość aż z Urugwaju. Są to takie ciekawostki, że Polska jest popularnym krajem turystycznym, a Kotlina Jelenogórska naprawdę odkrywana jest, bo widzimy po gościach, którzy są w naszym punkcie, Karkonoskiej Informacji Turystycznej są zachwyceni i mówią, że w ogóle nie zdawali sobie z tego sprawy, jak pięknym miastem jest Jelenia Góra i ta najbliższa okolica.
1: A są jakieś takie nieodkryte, ukryte punkty turystyczne, które koniecznie trzeba zobaczyć, a o których mało się mówi?
2: Są takie miejsca, na przykład punktem obowiązkowym są piastowskie ruiny zamku Chojnik. Tam trzeba oczywiście wejść, to ma wiele znaczeń, bo przede wszystkim idziemy sobie terenem Karkonoskiego Parku Narodowego. To jest droga dobrze, szlak dobrze oznakowany. Idziemy sobie na niewielkie wzgórze, ale zdążymy się lekko zmęczyć, bo to tylko 627 metrów nad poziomem morza, ale no, jest to fajna wycieczka. Idziemy w przyrodzie. Mamy przepiękny las liściasty, śpiew ptaków, no a na górze zwieńczeniem nagroda to jest oczywiście zamek Chojnik. Zamek Chojnik jest udostępniony do zwiedzania, możemy tam chwilę odpocząć, możemy wejść na wieżę zamkową i oczywiście podziwiać panoramę Jeleniej Góry, ale też Kotliny Jeleniogórskiej wraz z Karkonoszami. Także zamek Chojnik jest obowiązkowy, on może nie jest taki tajemniczy, bo wszyscy gdzieś tam słyszeli, ale trzeba go zobaczyć i wtedy zobaczymy, jakie sekrety skrywa. Następnie jest fajne wyjście, właśnie gdybyśmy sobie poszli na wzgórze Krzywoustego, na wieżę Grzybek, stamtąd możemy sobie przemieścić się, bo tu powiedziałam o Karkonoskim Parku Narodowym, ale z Jelenią Górą również graniczy Park Krajobrazowy Doliny Bobru, więc możemy udać się malowniczym szlakiem żółtym Doliną Bobru, czyli tak zwanym Borowym Jarem, do gościńca Perła Zachodu. Równie dobrze możemy pójść sobie lasem, zielonym szlakiem do Perły Zachodu, no i tam sobie odpocząć, podziwiać przede wszystkim przepiękną rzekę Bóbr, która tutaj sobie tak swobodnie meandruje wzdłuż rzeki. Czasami spotkamy wędkarzy, czasami spotkamy bobra. W każdym razie przyroda, natura dla wszystkich, dla wózkowiczów, czyli dla matek z dziećmi na wózku, dla osób niepełnosprawnych, dla rowerzystów. Naprawdę miejsce fantastyczne. I parki. Parki nasze miejskie są może tak przez turystów trochę pomijane, ale one naprawdę mają w sobie bardzo dużo atrakcji, chociażby park na wzgórzu Krzywoustego. Nie wiem, czy nasi goście wiedzą o tym, chociaż jak przyjdą do informacji turystycznej, to oczywiście się dowiedzą, ale na przykład tam jest przekrój geologiczny przez całe Sudety, tak? Miejsce chyba takie jedyne w Polsce, gdzie mamy te nasze Sudety w miniaturce przedstawione. Także to są takie miejsca, takie ciekawostki, które myślę, że są ciekawe i każdy powinien zobaczyć, ale najważniejsze jest to, żeby odkrył naszą informację turystyczną, Karkonoską, która mieści się w centrum Jeleniej Góry, czyli na ulicy Jasnej 11, a drugi punkt mamy oczywiście w uzdrowisku Cieplice na placu Piastowskim 36, więc tutaj turysta każdy turysta i nie tylko turysta dostanie konkretną informację i będzie po prostu świadomy.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jak się mieszka w Jeleniej Górze?
2: W Jeleniej Górze mieszka się bardzo dobrze. Jest to miasto przyjazne nie tylko dla turystów, ale i dla mieszkańców. Mamy zaplecze rozwinięte właśnie kulturalne, tak jak już wcześniej tutaj powiedziałam. Są liczne atrakcje właśnie związane z życiem miasta. Są chociażby teraz ostatnio skończył się festiwal Owinie w Kotlinie, to już trzecie wydanie. Spotykają się tutaj u nas w Jeleniej Górze winiarze z Dolnego Śląska, prezentują swoje wyroby, spotykają się też gospodarze, którzy mają swoje wyroby spożywcze typu sery, na przykład miody. Cały czas coś się dzieje. Jelenia Góra tętni życiem. A jeszcze ciekawostka taka, gdybyście byli w sezonie wakacyjnym, na przykład lipiec, sierpień, możecie w każdą środę o godzinie 12 spotkać się na Placu Ratuszowym z przewodnikiem sudeckim, który was za darmo oprowadzi po mieście, opowie o historii miasta, o ciekawostkach miasta. Także każdy może przyjść. Jest to darmowe i zachęcam do tego.
1: A czy mamy jeszcze jakieś słynne postaci wywodzące się z tego miasta, albo które tutaj zostawiły swój ślad?
2: Słynne postacie, no związana z teatrem naszym, to będzie pani Alina Obidniak, osoba, która była inicjatorem i która bardzo mocno starała się właśnie o rozwój słynnych teatrów ulicznych, które u nas tutaj miały miejsce. Odbywały się one każdego roku w różnych datach, ale bardziej tak, prawda, już pod koniec sezonu. 7 dni teatrów ulicznych, gdzie tutaj zjeżdżało naprawdę bardzo dużo grup ciekawych, nie tylko z Polski, ale i z Europy. Na chwilę obecną teatry uliczne nadal są i pani Alina Obidniak już świętej pamięci, ale została na długo z nami w pamięci i jest tym takim filarem właśnie też kultury. Chociażby Adam Hanuszkiewicz, już tak trochę dalej sięgnę historią, też pierwsze kroki tutaj stawiał na scenie naszego teatru. Nie wiem, czy państwo wiecie, może już tak niezwiązany z teatrem, ale nasz himalaista Rafał Fronia, który wędruje przez Himalaje i zawsze ma ze sobą flagę Jeleniej Góry i flagę Polski, więc jest to taka postać właśnie też już bardzo ciekawa.
1: Jakie lokalne produkty pochodzą z Jeleniej Góry?
2: Na chwilę obecną też możemy skosztować wyrobów, które powstają tutaj na obrzeżach Jeleniej Góry, bo Jelenia Góra to nie tylko samo miasto, bloki i kamieniczki, ale też są miejsca, w których powstają produkty regionalne. Są to smakowite sery, są to pasieki pełne pszczółek, a dają one pyszny miodzik, więc można też spróbować nalewek. No tutaj może już nie w samej Jeleniej Górze, ale mamy słynny likier karkonoski. No naprawdę jest taka wyższa półka, że tak powiem. Natomiast są takie targi rolne, gdzie możemy spotkać się z producentami właśnie wyrobów ekologicznych, wyrobów zdrowych. Możemy sobie zakupić i po prostu smacznie konsumować.
1: City Break to także wydarzenia. Z jakich imprez słynie Jelenia Góra?
2: Teatry uliczne, Owinie w Kotlinie, Wrzesień Jeleniogórski, Silesia Sonans, Art Glass, Festiwal Krokus związany z jazzem. Także naprawdę tutaj każdy dla siebie coś ciekawego znajdzie. Mamy kino letnie też wakacyjne, jest duży wachlarz imprez, ale właśnie trzeba sprawdzać też stronę internetową miasta Jeleniej Góry www.jeleniagora.pl i moi drodzy, wejść w zakładkę imprezy kulturalne i tam znajdziecie cały kalendarz imprez związany z miastem Jelenia Góra. Podobnie oczywiście trzeba polubić naszą stronę, czyli Karkonoską Informację Turystyczną w Jeleniej Górze, a tam również spotkacie bardzo dużo ciekawostek związanych z miastem Jelenia Góra. Teraz już wiecie, co czeka na was w Jeleniej Górze, zatem serdecznie was zapraszam, czy to na City Break, czy to na dłuższy pobyt. Jelenia Góra naprawdę ma wiele do zaoferowania i wierzę w to, że zaciekawiłam was swoją opowieścią, a jeżeli jeszcze nie, to zapraszam was do Karkonoskiej Informacji Turystycznej w Jeleniej Górze Cieplicach i w Jeleniej Górze w centrum i dokończę wam opowieść już tutaj na miejscu. Zaopatrzycie się w mapy, materiały dotyczące naszych atrakcji turystycznych. Wszystko państwu wytłumaczymy, pokażemy i na pewno będziecie państwo zadowoleni. Serdecznie zapraszam. A zapraszała Anna Atłas, Karkonoska Informacja Turystyczna w Jeleniej Górze.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Już za niecałe 3 minuty, godzina 15, więc już teraz zapraszamy, aby pozostać razem z nami, ponieważ za chwilę rozpoczniemy wspólną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia.

Prawdziwe życie jest gdzie indziej. Golgota, godzina trzecia, chwila Twojej śmierci, Chryste. Stajemy przy Tobie, by duchowo współuczestniczyć w niewypowiedzianym dramacie Twej męki i śmierci krzyżowej. Widok Twojego ciała, Jezu, napawa lękiem. Wielu odwraca twarze, tak

Oto nasza nadzieja na prawdziwe życie. Tak więc pozwól nam, Panie, uwielbiać dziś Twoje niezgłębione miłosierdzie, jakie masz dla nas, grzeszników. Bądź uwielbiony za Twą mękę i śmierć i za ukazanie nam Bożej Wszechmocy w tajemnicy zmartwychwstania, jak i za łaskę wniebowzięcia Maryi z ciałem i duszą, najpiękniejszej. Dla zasług Twej bolesnej męki spraw, prosimy, niech nigdy nie opuszcza nas nadzieja rzeczy przyszłych, tego piękna, jakie nas oczekuje, jakie dla nas przewidziałeś. Obyśmy pamiętali o niebie w chwilach cierpienia, gdy wszystko dzieje się wbrew naszym pragnieniom, gdy zdaje się, że zło triumfuje. Umacniaj, Panie, cały Kościół w tej niezłomnej nadziei i radości nieba, bo przecież tam jest pełnia życia, a my jesteśmy jeszcze w drodze. Daj wszystkim ochrzczonym wielkie pragnienie świętości życia, zjednoczenia z Tobą na ziemi i w wieczności.

0: Jeśli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Ufając twoim słowom, prosimy cię, Panie, o to, abyśmy byli ubodzy w duchu, wszystko mieli u Boga, w nim pokładali całą naszą ufność. Daj nam serca czyste i wrażliwe, abyśmy dostrzegali twoją miłość w codzienności i swoje nawet małe niewierności.
1: Abyśmy dostrzegali twoją
0: przelewa
1: miłość
0: się
1: w codzienności
0: na świat miłosierdzie twoje
1: i swoje nawet małe
0: abyśmy
1: niewierności.
0: Sami mogli go doświadczyć od
1: niech
0: ciebie teraz i w dniu sądu. Nasyć swą łaską i pokojem skrzywdzonych, prześladowanych, łaknących i pragnących sprawiedliwości. Umacniaj tych, którzy w cichości przyjmują twoją wolę i niosą codzienny krzyż pracy, cierpienia, bolesnych doświadczeń, a także tym, którzy wspierają ludzi będących w jakiejkolwiek potrzebie. W rocznicę zwycięstwa cudu nad Wisłą prosimy o potrzebne łaski dla Wojska Polskiego i dla wszystkich, którzy troszczą się o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. A tych, którzy oddali życie za jej wolność, obdarz radością nieba. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź

0: królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony.
1: Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
4: Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas, całego świata.

Jezu miłosierny, dziś w sposób szczególny dziękujemy Ci za Maryję, Twoją i naszą Matkę. Za to, że w tak cudowny sposób została wzięta do nieba i wskazuje nam cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Dziękujemy za ukoronowanie jej życia i szczególne uczestnictwo w chwale Twojego zmartwychwstania. Wraz z nią i wszystkimi, którzy przebywają w chwale Twego Ojca, uwielbiamy miłosierdzie Twoje słowami pieśni.

0: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Przed nami długi weekend. Policjanci apelują o ostrożność. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa-Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestracji w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
3: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych.
0: Relację przygotował Karol Darmoros z Vatican News. Przed nami świąteczny, a dla wielu także wydłużony weekend. Wolny piątek lub poniedziałek, a także zapowiadana ładna pogoda z pewnością zachęcą wielu kierowców do wyjazdów poza miasto. Policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone kontrole na drogach wylotowych oraz głównych trasach i apelują.
4: Policjanci zwrócą uwagę na krewki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrole możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę i upewnić się, czy nie występują na niej utrudnienia. Zaplanujmy również przerwy w podróży, szczególnie jeśli czeka nas długa trasa. Pamiętajmy, aby prędkość zawsze dostosować do aktualnie warunków panujących na drodze, natężenia ruchu i własnych możliwości.
0: Mówił Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Zadbajmy o to, aby ten długi sierpniowy weekend był czasem odpoczynku, a nie niebezpiecznych zdarzeń na drodze, przekonuje policja.
5: Czas na prognozę pogody. W Radiu Rodzina dziś IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami, a wrocławskie termometry to potwierdzają. Aktualnie 34 kreski, ale będzie jeszcze cieplej, nawet 36 stopni. Dodatkowo dziś przez cały dzień pełne słońce, bez grama chmur, więc pamiętajmy o nakryciu głowy dobrym nawodnieniem oraz o spędzaniu rozsądnej ilości czasu na słońcu.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
5: 34 minuty po godzinie 15. Słuchacie Radio Rodzina, a my już za chwilę zapraszamy na kolejną część audycji Wakacje na Dolnym Śląsku.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jak się mieszka w Jeleniej Górze? Co jest takiego atrakcyjnego, że warto tutaj przyjechać?
2: No bo dużo zabytków, dużo pamiątków. Można gdzieś sobie pochodzić na spacery, w góry. Są dużo bardzo fajnych tras spacerowych.
1: Jaką trasę pani poleca na przykład?
2: Taką najbardziej popularną to chyba z Karpacza na Śnieżkę.
3: To moja historia jest taka, że urodziłam się ogólnie w Irlandii, ale rodzinę miałam tutaj, więc tutaj się też rodzice przeprowadzili i wrócili. No i tak mieszkam sobie od dziecka w tej Jeleniej Górze. Wydaje mi się, że nie zamierzam stąd wyjeżdżać jak na razie. Zostanę gdzieś w okolicy, a jeżeli wyjadę, to potem chciałabym wrócić, bo bardzo lubię to miasto. Jest piękna okolica, bardzo mi się podoba bliskość natury, bardzo dużo zieleni, gdziekolwiek się wyjdzie. No i jest mi taka bardzo bliska w sercu.
1: Ma pani jakieś takie swoje ulubione miejsca, gdzie lubi pani przebywać?
3: Wszędzie, gdzie jest jak najbardziej zielono, gdzie jak najbliżej natury, czy w Karkonoszach, czy gdzieś jakieś spacerki po górach w okolicy innych.
1: A co by pani powiedziała turyście, który przyjeżdża po raz pierwszy do Jeleniej Góry? Co koniecznie trzeba tutaj zobaczyć?
3: Wydaje mi się, że to zależy, kto kogo interesuje.
1: Przyjechałam na City Break. Co muszę zobaczyć koniecznie? Co w planach powinno być?
3: Na pewno jakieś góry, na pewno góry, nawet gdzieś niżej, nie mówię już o samej Śnieżce, ale może jakaś samotnia, jakiś taki miły spacerek z rodziną, bardzo ładne widoki, będzie to potem powspominać. Także myślę, że przede wszystkim góry. Ale również bardzo polecam poodkrywać jelonki, ponieważ Wrocław słynie z krasnali, a nasza Jelenia Góra słynie z jelonków.
1: Ile ich mamy?
3: 28. 28 jelonków, także można wszystkie poodkrywać i przy okazji pozwiedzać.
1: Co jest takiego fajnego w Jeleniej Górze?
4: No przede wszystkim lokalizacja. Po prostu z Jeleniej Góry możemy dojechać wszędzie, czy do Karpacza, czy do Szklarskiej Poręby. To jest świetna baza wypadowa i bardzo dobrze się tu mieszka. Miasto ma dużo do zaoferowania. Mamy i termy cieplickie, mamy i szlaki rowerowe, piesze, mamy rolkowisko, także nie ma tu nudy. Przede wszystkim piękne miasto, jego historia, duże możliwości, także tutaj każdy może się rozwinąć w różnych dziedzinach, czy to na moim przykładzie ja się interesuję tutaj i podróżowaniem górami, więc automatycznie można tutaj też odbyć kurs przewodnicki, zostać tym przewodnikiem górskim. Mamy też Jeleniogórską Szkołę Fotografii, więc jeżeli ktoś się interesuje tą fotografią, to jest świetna szkoła, także polecam.
0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Idziemy na mały spacer z Karkonoskiej Informacji Turystycznej. Podeszłyśmy pod słynny pomnik Neptuna w Jeleniej Górze.
2: Tak, pomnik Neptuna, barokowa figura, piękna, która świadczy o czym? Świadczy o tym, że moi drodzy, Jelenia Góra kiedyś była bardzo, ale to bardzo zamożnym miastem i handlowała z krajami zamorskimi. A z czego słynęła? Słynęła oczywiście z produkcji płótna, lnu, batystu, adamaszku. To wszystko wędrowało do portów nadmorskich, na przykład do Genui, a stamtąd wędrowało do całego ówczesnego świata. Kupcy się bardzo bogacili i w związku z powyższym nawet zawiązała się tak zwana konfrateria kupiecka, która szczegła bardzo dokładnie swoich kupców i jakości ich wyrobów. A figura Neptuna to, moi drodzy, nic innego jak taki pokaz bogactwa. On sobie stał u bogatego patrycjusza, u bogatego mieszczanina w ogródku, tak jak my teraz sobie na przykład stawiamy krasnale, chociaż chyba ta moda już dawno minęła. W każdym razie podarował on go miastu, bo chciał, aby coś po nim, po tym patrycjuszu, po tym bogatym mieszkańcu Jeleniej Góry zostało w mieście. Stoi sobie tutaj ten Neptun. Jest o tyle ciekawy, moi drodzy, że jego trójząb nie jest skierowany do dołu, tak jak to ma gdański na przykład Neptun. Nasz ma dumnie postawiony w niebo do góry. Świadczy o tym, że nasz, no mówiąc krótko, jest taki górski. Taki kumpel naszego ducha gór trochę. Także zapraszam tutaj, do centrum. Tutaj również stoi nasz ratusz, którym jak kiedyś, taki teraz znajduje się siedziba miasta.
1: Spójrzmy bliżej pomnika Neptuna w Jeleniej Górze. Woda tryska.
2: Neptun, barokowa figura, stoi sobie odziany takie wodorosty, trójząb, tak jak powiedziałam, do góry. To jest, można powiedzieć, taki starzec z długą brodą. Zresztą, kto nie widział na bajkach Posejdona, Neptuna? A on oczywiście co? No nie stoi takimi gołymi stopami na podstawie, tylko stoi na delfinkach, moi drodzy. No bo przecież to jest król mórz, więc on musi mieć swoich podopiecznych przy sobie. I tutaj akurat są delfiny.
1: A za pomnikiem słynny ratusz w Jeleniej Górze.
2: Ratusz w Jeleniej Górze, nawiązujący do historii miasta, obecna bryła, barokowo-klasycystyczna, pięknie ozdobiona od niedawna wielką flagą biało-czerwoną, nawiązującą do historii miasta, ale również przy ratuszu stoi jeleń, bo Jelenia Góra na jeleniach stoi, tak rzeczby można, i te jelenie pojawiają się wszędzie. Oprócz naszej rodziny tych małych figurek jelonków, to są jeszcze inne jelenie i ten tutaj konkretnie teraz stoi przed ratuszem, to jest pamiątka po teatrach ulicznych. Taki jeleń brał udział właśnie w jednym z przedstawień teatralnych i został z nami tutaj na pamiątkę.
1: Kiedy doprowadza Pani turystów po mieście, to od czego zaczyna Pani historię Jeleniej Góry?
2: Historia Jeleniej Góry sięga przede wszystkim średniowiecza, bo już wiemy o tym, że to Bolesław Krzywousty założył Jelenią Górę i tak naprawdę to właśnie, znowu jeleń się pojawia w tej legendzie o założeniu Jeleniej Góry. Niedaleko Jeleniej Góry, bo około 20 minut z placu ratuszowego, znajduje się wzgórze Krzywoustego, gdzie Krzywousty miał się rzekomo spotkać z tym jeleniem, wymienić wzrok i... Na pamiątkę tego wydarzenia, nie będę mówiła całej legendy, zachęcam do nas przyjechać, wtedy ją opowiemy, albo poszukajcie sobie Państwo w mediach. W każdym razie na tym wzgórzu powstał gród Bolesława Krzywoustego, a u podnóża grodu rozbudowało się miasto.
1: Idziemy pod kamień i znajdujemy się przy kamieniu z filmu. Kamyk z Jeleniej Góry. Miś pamięć Stanisława Barei 1929-1987.
2: Nawiązując do moich poprzednich słów, trafiliśmy tutaj właśnie na miejsce, gdzie leży na płycie Placu Ratuszowego płyta poświęcona Stanisławowi Barei. Tutaj daty już padły. Ten słynny kamień z Jeleniej Góry jest tutaj tak ładnie wytłoczony.
1: Wyeksponowany kamień.
2: Wyeksponowany właśnie. Powiem tak, nie jest go trudno znaleźć, ale jeżeli ktoś taka lekko gapa, to może minąć, ale nie polecam go mijać. Trzeba go zobaczyć, trzeba upamiętnić na fotografii, że miało się taki kamień. A jeżeli już tutaj będziecie, to możecie również kupić taki kamień w naszej informacji turystycznej, bo takowy mamy na pamiątkę tego wydarzenia.
1: Oryginalny?
2: Oryginalny, no jakby inaczej.
1: I godzina spacerku za nami. po Jeleniej Górze znajdujemy się przed zabytkowym dworcem głównym PKP.
2: Pełni wrażeń, pełni widoków z Jeleniej Góry i najbliższych naszych tutaj okolic wracamy do domku. Dworzec PKP, połączenia koleją dolnośląską ze wszystkimi większymi miastami w Polsce. Spokojnie, tak jak powiedziałam już może wcześniej, możemy odjechać w różne strony Kotliny Jeleniogórskiej, ale też i właśnie tak jak mówię, stolicy województwa do Wrocławia, do Legnicy i dalej, i dalej, i dalej.
1: No to ruszamy dalej.
0: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

0: Minęła godzina 16, słyszymy się właśnie w najcieplejszym momencie dnia, a na termometrach naprawdę gorąco, 37 stopni na północy Dolnego Śląska, przez 36 kresek w centrum, na zachodzie i wschodzie, po 34 stopnie na południu regionu. Od jutra zdecydowana przewaga chmur i wyraźne ochłodzenie, więc jeśli lubicie dużo słońca, korzystajcie z dzisiejszego dnia, ale oczywiście z umiarem, z nakryciem głowy i najlepiej nie zapominając o wodzie.
1: Radio Rodzina.

No to już teraz mam dla Was bardzo fajną możliwość, propozycję, bo właśnie teraz możecie wygrać 30 minut darmowej zabawy w sali zabaw Fikołki, która znajduje się u nas we Wrocławiu, w Centrum Handlowym Wrocławia. A jedyne, co musicie zrobić, to do godziny 16.30 wysłać do nas SMS-a na numer 7148, zaczynając go od słowa rodzina, a w treści odpowiedzi na nasze pytanie musicie odpowiedzieć oczywiście, jaki jest Wasz ulubiony sposób spędzania czasu z najmłodszymi w gorący dzień. No i tutaj ważna rzecz, jedna osoba może wysłać tylko jedną wiadomość, ale każda wiadomość wygrywa od nas darmową zabawę, no ale oczywiście haczyk jest jeden, ten SMS musi się znaleźć u nas na skrzynce do godziny 16.30, więc jeszcze raz przypomnijmy numer 7148, zaczynając od słowa rodzina.

17 minut po godzinie 16 na zegarach. Dziś znów na wrocławskie torowisko wyjechał wrocławski BookTram. Wyjątkowy tramwaj, w którym możecie dostać książkę w prezencie. No i tym razem, co ciekawe, lektury w ramach akcji Wrocław Czyta przygotowały wspólnie m.in. Fundacja Dom Pokoju, Stowarzyszenie Nomada i Miejska Biblioteka Publiczna. Jeśli chcecie przyjechać się tym wyjątkowym tramwajem, no i przy okazji zgarnąć się coś fajnego do czytania, no to trzeba się spieszyć, bo akcja trwa dziś jeszcze tylko do godziny 17, a BookTram kursuje na linii numer 4. Więc jeśli na przykład słuchacie nas na słuchawkach i właśnie czwórka podjeżdża na przystanek, na którym akurat stoicie, to myślę, że warto wsiąść.

Słuchajcie, Radio Rodzina, a my razem z Wami robimy mały krok wstecz i cofamy się do wydarzenia sprzed kilku dni, a konkretniej do 12 sierpnia, gdzie każdy dobrze wie, wydarzyło się piękne zaćmienie słońca. No i mam dla Was tutaj taką ciekawostkę, no i całkiem niezły zbieg okoliczności. Ostatnim razem, kiedy z Polski mogliśmy obserwować tak głębokie zaćmienie słońca, papieżem był Jan Paweł II, Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej, Nokia 3310 nie istniała, a płaca minimalna wynosiła 650 zł. No, troszkę czasu minęło, patrząc po tych wydarzeniach, więc tym bardziej, jeśli w tym roku udało Wam się zaobserwować tegoroczne zaćmienie, no to gratulacja, jeszcze lepiej, jeśli udało Wam się uwiecznić je na zdjęciu. Koniecznie podzielcie się z nami tymi fotkami na naszych social mediach, a my oczywiście nagrodzimy Was za te zdjęcia pięknymi radiowymi upominkami. No, ale oczywiście nie przegaduję, pięknie było, ale się zmyło, jak to mówią. No, ale to, co trwa tu i teraz, jest równie ważne. A na antenie Radio Rodzina tu i teraz jest nie inaczej. Muzyczny, wyjątkowy czas, więc zapraszamy.

0: Będę Paris, oui. C'est ça. Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

Słuchajcie, Radio Rodzina, a ja w tym czasie przegrzebuję internet, aby znaleźć dla was jakąś fajną historię, no i powiem szczerze, znalazłam coś, w co trudno uwierzyć. Informacja na temat 62-latka, który jechał z żoną z Francji do Maroka, no i zatrzymał się po drodze na stacji benzynowej, zatankował i po prostu odjechał bez żony, no i zorientował się dopiero 300 kilometrów dalej. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale chyba wyjątkowo mocno skupił się na podróży, no i co ciekawe, tutaj w tym miejscu warto zaznaczyć, że jestem w stanie uwierzyć, że od najbliższego poniedziałku w Polsce też takie historie mogą się zdarzyć, bo podobno do końca sierpnia, od właśnie najbliższego poniedziałku, ceny paliw mają spaść mniej więcej o złotówkę na litrze, a wiadomo, człowiek podjeżdża na stację, widzi taką cenę, no i humor od razu lepszy, no i nagle można zapomnieć o całym Bożym świecie. Dlatego pamiętajcie, od poniedziałku tankujemy taniej, ale odjeżdżamy w pełnym składzie, no chyba, że ktoś podjechał na stację benzynową sam.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Minęła godzina 17, czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Aktualnie na wrocławskich termometrach 35 stopni i ta temperatura już teraz będzie delikatnie spadać, aby w najbliższą noc w najchłodniejszym momencie pokazać 15 stopni. Dodatkowo aktualnie dobra jakość powietrza, wiatr wiejący siłą 13 km na godzinę, który dziś będzie wiał tylko delikatniej.
2: Reklama.
3: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
4: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukracjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
9: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
8: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
9: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
8: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
9: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
8: Więcej informacji na simwrocław.pl.
2: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

Mamy połowę sierpnia, no niestety trzeba to powiedzieć. Uczniowie się smucą, rodzice pewnie trochę cieszą, no bo do powrotu do szkoły zostały już mniej więcej 2 tygodnie, ale uwierzcie mi, to jeszcze nie jest moment, żeby myśleć o książkach, siedzeniu w ławkach, no i całej tej takiej szkolnej rzeczywistości. I myślę, że warto, naprawdę warto wykorzystać te ostatnie 2 tygodnie w bardziej taki aktywny sposób. Więc jeśli na przykład jeździcie tym torem i szukacie jakiejś fajnej aktywności na jutrzejszą niedzielę, no to przypominamy, że na hali stulecia wciąż trwa cykl Lato na Pergoli, a jutro czeka na Was rodzinna niedziela. W planie m.in. plaszówki, zwiedzanie hali stulecia z przewodnikiem, malowanie buziek, warkoczyki, no i wiele innych rodzinnych atrakcji. Wstęp jest oczywiście wolny, ale na zwiedzanie z przewodnikiem obowiązują zapisy i możecie to zrobić na stronie halastulecia.pl. Oczywiście szkolnymi wyprawkami jeszcze się zajmiecie.

0: Dochodzi 17.20, więc można już chyba śmiało powiedzieć, nareszcie temperatura powoli zacznie spadać, chociaż nadal jest naprawdę bardzo gorąco i tematycznie za chwilę na naszej antenie nareszcie utwór Męskiego Grania 2026. Jeśli chodzi o tematykę, to zgadza się tylko tytuł, ale sama piosenka jest naprawdę przepiękna, no i ja osobiście mogę jej słuchać setny raz, za każdym razem mam wrażenie, jakbym słuchała ją po raz pierwszy, więc mam nadzieję, że wy również odkryjecie w niej to coś.
1: Ja się staram.

31 minut po godzinie 17. Słuchacie Radio Rodzina, a my już teraz przenosimy się w czasie w muzyczny sposób, przynajmniej kalendarium muzyczne, czyli wszystko, co wydarzyło się na przestrzeni lat w świecie muzyki.

15 sierpnia 1948 roku urodził się Tom Johnston, założyciel i frontman grupy Doobie Brothers. Pierwszym dużym hitem formacji

1987 roku Michael Jackson w duecie z Syeda Garrett po raz trzeci zdobył szczyt brytyjskiej listy singlem z utworem I Just Can't.

15 sierpnia 1951 roku urodził się Bobby Caldwell, piosenkarz i autor tekstów. Był artystą, który zdobył światową sławę singlem z debiutanckiej płyty z 1978 roku. Utwór wspiął się na 9. miejsce prestiżowej listy przebojów Billboardu.

1933 roku na świat przyszedł Bobby Holmes, wokalista country. Jego największym przebojem została piosenka związana ze świętami Bożego Narodzenia z 1957 roku. Kolejny przebój muzyka, który dotarł do pierwszego miejsca na amerykańskich listach z muzyką country, to kompozycja My Special.

15 sierpnia 1981 roku Diana Ross i Lionel Richie umieścili na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard balladę zatytułowaną Endless Love. Kompozycja nie schodziła z pierwszego miejsca przez 10 kolejnych tygodni.

W 1998 roku irlandzki zespół Boyzone po raz czwarty umieścił na pierwszym miejscu we Wielkiej Brytanii swój singiel, tym razem z piosenką No Matter What, autorstwa Andrew Lloyd Webbera.

15 sierpnia 1966 roku w Nowym Jorku w wieku 64 lat zmarł Jan Kiepura. Jeden z najznakomitszych tenorów XX wieku, którego muzyczna kariera obejrzała

Słuchajcie, Radio Rodzina, już za 13 minut godzina 17, o której łączyć się będziemy na wspólnej modlitwie podczas mszy świętej wieczornej, którą transmitować będziemy dla Was prosto z wrocławskiej katedry. Dlatego serdecznie zapraszamy do tego, aby pozostać razem z nami, a my oczywiście umilamy Wam ten czas z wyjątkową muzyką. Na naszej antenie zespół Nie ma go tu.

Wybiła godzina 18. Zapraszamy więc już teraz do wspólnej modlitwy i uczestniczenia w mszy świętej, transmitowanej prosto z wrocławskiej katedry.

0: Najświętsza Maryja, Panna w niebo wzięta i ciesząca się chwałą nieba, czczona jest dzisiaj we wspólnocie Kościoła. Gromadząc się wokół ołtarza Pańskiego, wyrażamy pragnienie nieba i życia wiecznego. I niech ta myśl pozostanie z nami nie tylko podczas tej dzisiejszej uroczystej Eucharystii, ale także i w kolejne dni naszego życia. Podczas tej Eucharystii modlę się, prosząc dobrego Boga o błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej dla Magdaleny. A na początku, jak zawsze, świadomi swojej grzeszności, ale także i ufni w Boże miłosierdzie, przeprośmy za popełnione zło, aby nasza ofiara była czysta i Bogu miła. Zmiłuj się nad nami, Panie,
1: bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
0: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
1: i daj nam swoje zbawienie.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do

Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia w niebie się otwarła i arka jego przymierza ukazała się w jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów, a ogon jego zamiata 3/3 gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto słowo Boże.

Sąd Twój Boże trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie twego piękna, on twoim panem.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, w złotogłów odziana. W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, za nią przywodzą do ciebie

z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdzie przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto słowo Boże.

0: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk głośny i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Już pewnie nie jeden raz dzisiejszego dnia słyszeliśmy to słowo, albo sami je wypowiadaliśmy, w niebowzięcie. Ja chciałbym, żebyśmy wrócili do pierwszej myśli, która zjawiła się, kiedy usłyszeliśmy to słowo w niebowzięcie. Co wtedy było w naszych umysłach? Ja kiedy przygotowywałem się do tej homilii, to czytając teksty biblijne, zastanawiałem się, co przemawia najmocniej. I najmocniej chyba z tych wszystkich tekstów do mnie osobiście przemówiła radość, która bije ze wszystkich 3 czytań, a chyba najmocniej z fragmentu Ewangelii, który nazywamy pieśnią Maryi Magnificat. Ci, którzy odmawiają liturgię godzin, jest pośród nas siostra zakonna, jest też kleryk w zakrystii. Każdego dnia wieczorem, w nieszporach, wypowiadamy te słowa, ale czy mamy taką samą radość jak Maryja wtedy, kiedy mówiła te słowa? Dla mnie słowo radość kojarzy się z dniem wniebowzięcia i tymi czytaniami, a szczególnie Ewangelią, którą usłyszeliśmy. Każdemu z nas słowo wniebowzięcie może się różnie kojarzyć. I pewnie pośród różnych skojarzeń ludzi na temat tego słowa może zjawić się takie, które będzie obrazowało, czy będzie jakoś wyobrażało się w naszym umyśle, będzie rodziła się myśl o jakichś aniołkach, które w tym momencie musiały towarzyszyć Maryi. Może nawet były takie barokowe, puckowate, że można byłoby je złapać za policzko, jak nas kiedyś łapała mama czy babcia, kiedy cieszyły się z naszego widoku. Dusza bardziej kontemplatywna może widzi Maryję, która jest w jakiejś apoteozie uniesiona ponad ziemią. Jej ręce są albo rozłożone, albo złożone, wzrok utkwiony w niebo, symboliczne przedstawienie mieszkania Boga. Ci, którzy są ciekawi różnych wydarzeń, na przykład takich jak zaćmienie słońca, czy deszcz spadających gwiazd, które ostatnio mogli podziwiać, mogą dostrzec jakąś światłość bijącą, zastanawiać się, jakie jest źródło tej światłości w tej scenie wniebowzięcia, którą jakoś projektujemy w głowie. Pewnie gdyby pośród nas był reżyser, to by już miał przed sobą wizję superkapitalnej sceny, takiej, w której przy pomocy różnych efektów specjalnych przedstawiłby to wniebowzięcie. Z innych hollywoodzkich hitów filmowych znamy różnego rodzaju bohaterów, którzy zstępują na ziemię, ratują tych, którzy są w jakimś nieszczęściu, w jakiejś opresji. No i tam są zastosowane te różne atrakcje filmowe, te wszystkie techniki. W niebowzięcie różnie może się kojarzyć. Niektórym kojarzy się z niebem i bardzo dobrze, ale niebem, które rozumiane jest jako nuda. I ktoś może pomyśleć sobie, w niebowzięcie nuda, fajnie, cudowne święto, ale jak ja mam być w niebie i całą wieczność uczestniczyć jak w jakiejś akademii, słuchać tego i nie wiedzieć, o co chodzi, to jest trud. Tymczasem uroczystość w niebowzięcia nie jest ani sceną z rodzaju science fiction, ani zjawiskiem, które można podziwiać. Jest prawdą wiary, stosunkowo młodą, dogmatem ogłoszonym jakiś czas temu. Ten dogmat nie ma swojego potwierdzenia w Piśmie Świętym. Inne dogmaty wypływają z Pisma Świętego. Ten nie ma tego potwierdzenia, ale od początku rodzącego się Kościoła chrześcijanie byli przekonani, że ciało Maryi nie mogło ulec zniszczeniu, tak jak każde nasze ciało złożone w ziemi ulega zniszczeniu. Dlaczego? Dlatego, że to była wyjątkowa niewiasta i kobieta. Ona zrodziła Syna Bożego. Mam nadzieję, że ta homilia nie stanie się wykładem teologicznym. Nie mam do tego kompetencji, przyznaję się uczciwie. Nie będę dyskutował z biblistami i dogmatykami, ale chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy popatrzyli na tę uroczystość z takiej troszeczkę innej perspektywy. Chcę wam zaproponować spojrzenie, w której to Bóg objawia nam pewną prawdę. Jaką? Może to będzie odważne stwierdzenie, ale wydaje mi się, że ta dzisiejsza uroczystość to jest manifest Boga dotyczący ludzkiego ciała. Manifest Boga dotyczący ludzkiego ciała. Opowieść o ludzkim ciele. O twoich zmęczonych nogach, o twoich siwych włosach, o bolącym kręgosłupie albo biodrze, które czeka na wymianę endoprotezy, bo jeszcze przed tobą kilka miesięcy oczekiwania w kolejce na zabieg. My, ludzie XXI wieku, trochę pogubiliśmy się w temacie ciała. Skrajności zawsze są niedobre. I widzimy siłownie, które tętnią swoim życiem. Wykupowane są karnety, rezerwowane są godziny, aby sprzęt był dostępny. Niektórzy mają swoich trenerów personalnych i to wcale nie jest złe. Bo kiedy nie wiem, jak używać jakiegoś sprzętu, to ten trener personalny podpowie mi, jak sobie nie zrobić krzywdy, żeby później nie trafić do innego fizjoterapeuty, który będzie musiał nauczyć mnie właściwego stosowania i używania moich mięśni. Ale widzimy też pewną skrajność, nadmierną troskę o ciało. To też jest pewne zagrożenie, bo człowiek to nie tylko ciało, ale to także dusza. I ta dzisiejsza uroczystość przypomina nam także o tym, że człowiek został stworzony na Boże podobieństwo. Jest w nim pierwiastek Boży, nieśmiertelna dusza. I nasze ciało ma nam pomóc dostąpić zbawienia. I w ten właśnie nasz świat, który no właśnie trochę balansuje na pewnych granicach, z jednej i z drugiej strony, jakiegoś braku troski o zdrowie, niechęci do pójścia do lekarza, bo jeszcze coś znajdzie, do tego nadmiernego troszczenia się o wygląd zewnętrzny. W ten świat, w nasze życie, w tu i teraz wchodzi dzisiaj Maryja, cała wzięta do nieba, z ciałem i z duszą. I co to oznacza dla nas? Bóg mówi nam dzisiaj przez Maryję: człowieku, twoje ciało nie jest opakowaniem zastępczym. Twoje ciało nie jest jak plastikowy kubek, z którego wypiłeś kawę i wyrzucasz go do kubła. Ono jest ważne. Ono jest narzędziem twojego uświęcenia. Ono jest narzędziem twojego uświęcenia. Ono ma ci służyć. I ty swoimi zdolnościami, swoimi rękami, swoimi nogami też jesteś zachęcony do tego, aby służyć innym. Twoje ciało jest święte. Ono jest przeznaczone do wieczności. Nie wiem, czy bracie i siostro wiesz, ale te oczy, które patrzą teraz na mnie albo na ołtarz, kiedyś będą w niebie oglądały Boga. Twoje uszy, które teraz słyszą mój głos, głos śpiewającego organisty, organów, może oddech tego, który siedzi obok ciebie w ławce. One kiedyś będą słyszały głos aniołów, którzy teraz i przez całą wieczność wyśpiewują Bogu chwałę w niebie. Twoje ręce, popatrz na swoje ręce, może pełne zmarszczek, bo lata pracy za tobą, a może jeszcze bardzo młode, niezniszczone. One kiedyś, da Pan Bóg, tak jak On będzie chciał, będą dotykały ciała Jezusa Chrystusa, tam w niebie, kiedy nastąpi koniec czasów tu, bo wtedy, w dniu paruzji, powrócimy do Boga z duszą i ciałem. On nas takimi tam chce. Maria uczy nas dzisiaj realizmu. Ona nie była oderwana od ziemi. Przecież jej ciało doświadczało tego samego, co my. Wyobraźmy sobie, jak wyglądał poród dzieciątka Jezus. Towarzyszyły jej bóle. To nie było jakieś spektakularne wydarzenie. Jej ciało doświadczało bólu. Było zmęczone ucieczką do Egiptu, a później powrotem. Wyobraźcie sobie, jak musiało walić jej serce w piersi, kiedy zagubił się 12-letni Jezus, a ona tego przez 3 dni nie widziała. Albo później, jak stała 20 lat później, stojąc pod krzyżem, patrzyła na zmasakrowane, ukrzyżowane, umierające ciało Jezusa, a później jeszcze trzymała je w swoich dłoniach i płakała nad Nim. Jej ręce były pełne odcisków od życia codziennego, w domu i jej służby, życia wspólnego z Józefem i Jezusem. Takie było jej życie, takie było jej ciało. Ona nie uciekała od tych momentów cierpienia, w jakieś tanie pocieszenia. Ona w tym wszystkim zachowywała wierność Bogu, Jego Słowu. On uczynił mi wielkie rzeczy, mówi na początku tej dzisiejszej pieśni, pieśni Magnificat. Ona zachowywała jej wierność i to jest dla nas podpowiedź. Ta wierność w tej szarej codzienności i nas może zaprowadzić do nieba tak, jak zaprowadziła Maryję. Może nosisz dziś w sobie jakiś wielki ból, może twoje ciało odmawia ci posłuszeństwa, może walczysz z jakąś chorobą, może starość zagląda ci w oczy, bo przekroczyłeś magiczną liczbę 40 czy 50 lat i wszyscy mówią, że po tym wieku zmienia się życie. Może doświadczasz tego, że nikt ciebie nie zauważa, czujesz się jakoś niepotrzebny. Popatrz na Maryję. Wniebowzięcie to obietnica, że żaden twój ból, żadna łza, żadne zmęczenie nie pójdzie na marne. Bóg niczego nie zmarnuje. On to wszystko przyjmie i przyjmuje, uzdrawia, przemienia. A na końcu, kiedy nastąpi dzień paruzji, On to wszystko uwielbi. Dzisiaj, kiedy pod koniec mszy świętej będziemy święcić zioła i kwiaty, bo przecież Matki Bożej Zielnej, tak nazywamy tę uroczystość, chciałbym, żebyśmy pomyśleli o jednym. Te kwiaty, które trzymamy w rękach, one może teraz jeszcze pięknie pachną, są barwne, żółte, kolorowe, zachwycają wzrok i dobrze. Ale za kilka dni one uschną. Taka jest ich natura, takie jest ich przeznaczenie. Zerwane, ścięte, schną. Ale ty i ja nie jesteśmy stworzeni do więdnięcia. Jesteśmy stworzeni do życia, które będzie trwać całą wieczność. Jesteśmy stworzeni do życia, które się nie kończy. Maryja już jest w niebie. Maryja już tam jest, w domu Ojca. I czeka na nas, jak mama, która wygląda przez okno, czy jej dzieci wracają już ze szkoły, czy z dalekiej podróży do domu. Zapraszam was, bracia i siostry, abyśmy od dziś zaczęli żyć wiarą w niebo, wiarą w wieczność. Szanujmy nasze ciała, bo one są świątynią Ducha Bożego, który w nas jest. Szanujmy ciała naszych bliźnich. Służmy im tak, jak Elżbiecie służyła Maryja. Nie szargajmy ich w grzechach, bo wszyscy, wszyscy jesteśmy powołani do wielkich rzeczy, do spotkania i życia z Bogiem wieczności, przy którym bledną i przemijają wszystkie ziemskie zaszczyty, zachwyty, splendory, jakie świat próbuje nam podsunąć i wmówić, że dla nas są najlepsze. Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jako oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Obchodząc radosny dzień wniebowzięcia Maryi Dziewicy i ufając jej wstawiennictwu, wznieśmy do Boga nasze pokorne prośby. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby wpatrując się w Maryję wniebowziętą, nie zaniedbywali troski o zbawienie duszy i ciała. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła w Polsce, aby przez swoje zawierzenie Maryi cieszyli się jej szczególną opieką. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polskę, ojczyznę naszą, aby jej rządzący i wszyscy obywatele, pomni na oddanie się w niewolę Maryi, dochowali wierności Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszelkich służb, aby uczciwą pracą z honorem służyli Bogu i obywatelom naszej ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za poległych w obronie ojczyzny, aby oczyszczeni ze swoich win mogli uczestniczyć w chwale Maryi wniebowziętej. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze pamiętali o naszym wiekuistym przeznaczeniu. Ciebie prosimy. Panie nasz i Ojcze, wdzięczni za dar, jakiego udzieliłeś ziemi w osobie Maryi, Matki Twojego Syna, przez jej wstawiennictwo prosimy Cię pokornie, abyś wysłuchał naszych modlitw i przyszedł nam z pomocą przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej, niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie przez Chrystusa.

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj została wzięta do nieba Bogu Rodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary.
1: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Miłosierny Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu najświętszym

W niepokalanej i w niebowziętej Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynosimy dzisiaj do Kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Za przyczyną Królowej Nieba i Ziemi prośmy Boga, aby te zioła, kwiaty i owoce przez Niego pobłogosławione służyły dobru ludzi i zwierząt. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione tutaj do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica w Niebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu przez Chrystusa, Pana naszego.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby, ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
5: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
7: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
8: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
7: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
8: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu, bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
7: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
8: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy Placu Nowy Targ.
7: Więcej informacji na simwrocław.pl.
0: Reklama.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: To wydarzenie, które łączy smak, kulturę, tradycje, a także promocję polskiej żywności. W Ciechanowcu odbyło się Podlaskie Święto Chleba, które jak co roku przyciągnęło tłumy. W wydarzeniu wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszamy na relację Katarzyny Polewko.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Ludowa muzyka, smak i zapach. Obok stoisk trudno było przejść obojętnie. Wystawcy prezentowali swoje najlepsze produkty. Od wyrobów tradycyjnych po takie, które zaskakiwały pomysłowością. Nic więc dziwnego, że od samego początku zainteresowanie było naprawdę duże.
3: Jagodzianki, synkacze, makowce, chałeczki. Zapraszam serdecznie. Chlebek żytni na zakwasie, no wszystko jest. To jest najpiękniejszy zawód świata. Upiec wspaniały chleb, proszę panią.
4: 24 lata produkujemy to. Chleb turecki. Jestem jedynym producentem na Podlasiu. Chleb litewski, to są unikalne chleby.
5: Jesteśmy z Kurpi, z Łysych. Rodzinny biznes, tak.
6: Żona, syn, synowa, drugi syn, no i ja. Zainteresowanie chleba regionalnego jest bardzo duże, bardzo duże. Są chleby, tak jak my tu mamy chleby na samym zakwasie, bez drożdży, samego żyta, wypiekane tradycyjnie. Mamy także takie chleby wielkie, jak nasze prababcie piekły, takie duże, okrągłe. Święto chleba to jednak takie, no to jest taki symbol, symbol życia, gdzie ludzie właśnie przyjeżdżają zobaczyć te wypieki, jak te chleby wyglądają, jak smakują, jak kiedyś było.
7: Na jaki chlebek myślę, że może wezmę jeden z ziarnem słonecznika? Bardzo ładnie wygląda.
8: Nie jestem tu pierwszy raz, jestem dokładnie trzeci. Przyjechałem tutaj z rodziną. Tradycyjne wędliny, tradycyjne chleby, które wypiekali nasi pradziadowie. Że to jest taka tradycja, którą przywracamy, tak?
9: Przyjechaliśmy spod Zambrowa, dokładnie z miejscowości na Górki Jabłoń. Tam mamy pasiekę. Mamy miód rzepakowy, miody wielokwiatowe z terenów leśnych, nektarowo-spadziowe, gryczane.
10: Ja bym poprosiła, a to są trzy smaki?
11: Tak, jest majeranek, czosnek niedźwiedzi.
10: To każdego po kawałku. Pięknie, jesteśmy pierwszy raz, jesteśmy z powiatu odwockiego. Mamy dożynki, ale nie są aż tak, nawet jak są powiatowe, to nie są tak duże jak tu. Kwiaty, no po prostu asortyment, no a jedzenie, no jedzenie.
12: Po kawałku zabieramy do domu.
10: Tak.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
13: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Święto Chleba w Ciechanowcu to nie tylko wydarzenie o charakterze kulturalnym, ale również miejsce promocji polskiej żywności. Jaką rolę odgrywa dziś w budowaniu świadomości konsumentów i zachęcaniu ich do wybierania właśnie polskich produktów?
13: Święto Chleba to święto tradycji, historii, docenienie pracy rolnika, młynarzy, piekarzy, tych wszystkich, dzięki którym mamy chleb na stole, ale przy okazji promujemy polską żywność, lokalną żywność, to co najlepsze, to co tradycyjne. Tutaj dużą rolę odgrywają koła gospodyń wiejskich, ale też lokalni producenci, którzy podczas tego typu wydarzeń chcą to promować, a my dodatkowo staramy się przekonywać konsumentów do tego, żeby wybierali produkty z oznaczeniem, z logiem produkt polski. To oznacza, że produkt powstał tu lokalnie, nie przyjechał z obcego kraju, z obcego kontynentu, ale też promujemy no oczywiście takie świadome wybory konsumenckie, kupuj świadomie, to wspólna akcja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po to, by konsumenci dokonując wyboru zastanowili się właśnie skąd ten produkt pochodzi, ale też chociażby jaki jest czas przydatności do spożycia, żeby nie robić takich zakupów nieprzemyślanych, bo żywność to wartość i chodzi o to, żeby tej żywności nie marnować. Więc każde wydarzenie, każda możliwość zwrócenia uwagi na to, żeby wybierać właśnie to, co nasze, poznaj dobrą żywność, produkt polski, kupuj świadomie, to takie hasła, które przebijają się do świadomości konsumentów i coraz częściej widać, że ma to wpływ na wybory właśnie.
2: W jaki sposób wspomniane oznaczenia, takie jak poznaj dobrą żywność oraz unijne logo zielonego listka czy produkt polski pomagają konsumentom w wyborze żywności?
13: Przede wszystkim chodzi o to, by wiedzieć, skąd produkt pochodzi i z czego został wytworzony. Chociażby zielony listek, produkt ekologiczny, ale też wszystko, co wiąże się z żywnością wysokiej jakości, żywnością ekologiczną. Dzisiaj konsument chce wiedzieć, co wkłada do koszyka, no ale też chce wiedzieć, skąd ten produkt pochodzi. Te wszystkie wspólne działania przynoszą już pierwsze korzyści, bo widać, że taki patriotyzm konsumencki jest coraz bardziej budowany przez właśnie samych konsumentów. Wybierają też często zamiast dużych sieci handlowych lokalne targi, ryneczki, ale też wykorzystują chociażby możliwość zakupu bezpośrednio u producenta, skracając w ten sposób ten cały łańcuch dostaw.
2: Panie ministrze, dlaczego systemy jakości żywności są ważne zarówno dla konsumentów, jak i producentów?
13: Stawiamy na żywność wysokiej jakości, bezpieczną, sprawdzoną, spełniającą wszystkie normy unijne. I tutaj konsument ma pewność, że to jest właśnie sprawdzone, często oznaczenia geograficzne. To jest to, na co konsumenci zwracają uwagę. Te oznaczenia dają gwarancję. Staramy się, żeby tych naszych produktów na liście było jak najwięcej z poszczególnych regionów. To współpraca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, ale też z urzędami marszałkowskimi, z wydziałami, departamentami rolnictwa, po to, żeby takie kolejne produkty rejestrować.
2: Panie ministrze, czy polska żywność ma już swoją markę na świecie? Czy konsumenci spoza naszego kraju też chętnie sięgają po nasze krajowe produkty?
13: Polska jest samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję żywności, ale też jest jednym z większych eksporterów tej żywności. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku wyniósł prawie 250 miliardów złotych, co stanowi 16% całego naszego eksportu, 9% wzrost rok do roku, ale też otwieramy kolejne rynki, też możemy jeszcze bardziej postawić na nasze produkty. Mamy żywność bezpieczną, mamy żywność sprawdzoną. Otwieramy nowe rynki zbytu, chociażby rynek filipiński otwarty dla polskiej wieprzowiny, wołowiny, drobiu, dla polskich jabłek. Kolejne starania o to, żeby otworzyć ten rynek dla cebuli z Polski, pszenicy, karmy dla psów i kotów czy borówki, ale też kolejne kraje. Ostatni czas to misja do Wietnamu, tam też próba otwarcia tego rynku.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Zakończył się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników realizowane w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 7200 wniosków o przyznanie premii o łącznej wartości blisko 1,9 mld złotych. To niemal dwukrotnie więcej niż w naborze przeprowadzonym rok temu, co potwierdza duże zainteresowanie tym instrumentem wsparcia.
0: Agroinfo.
1: Filipiny otwierają się na polskie jabłka. To kolejny krok w ekspansji polskiej żywności. Rozszerzenie dostępu polskiej żywności do filipińskiego rynku, między innymi otwarcie go dla polskich jabłek oraz dalsze zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych to najważniejsze ustalenia po wizycie ministra Stefana Krajewskiego na Filipinach z okazji targów WOFEX.
0: Agroinfo.
1: Jabłka krajeńskie z unijną ochroną. Komisja Europejska zarejestrowała kolejny polski produkt regionalny. Jabłka krajeńskie zostały wpisane do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że nazwa produktu jest od 4 sierpnia 2026 roku chroniona na terenie całej Unii Europejskiej.
0: Agroinfo.
1: Tegoroczna aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim zakończyła się sprzedażą wszystkich 16 wystawionych koni za łączną kwotę około 1 000 000 euro. Nabywcy przyjechali z 10 krajów, a Dni Konia Arabskiego ponownie przyciągnęły hodowców, ekspertów i miłośników koni z całego świata. całego świata. Minister Stefan Krajewski podkreślił, że rosnące zainteresowanie wydarzeniem jest efektem konsekwentnej pracy nad odbudową pozycji polskiej hodowli koni arabskich.
0: Agroinfo.
1: Do końca sierpnia w urzędach gmin i miast można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Hodowcy bydła, owiec, kóz, koni i świń powinni pamiętać o ważnym załączniku. To wydawana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacja o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
3: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
4: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
5: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
6: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
5: Nie mam prawka.
6: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
5: Brzmi super. Dzięki.
6: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
7: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
8: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
7: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
8: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu, bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
7: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
8: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
7: Więcej informacji na simwrocław.pl.
1: Reklama.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: No to tak jak przywitaliśmy się z Państwem w dżinglu, tak też witamy się na antenie. Janusz Janina Iwański,
3: i proszę
2: Dariusz bardzo.
3: Ciszewski oraz za szybką Robert Trzech.
2: Tak, który... jest nas trzech.
3: Tak jest, w związku z czym...
2: Ja, ty Robert... i Robert Trzech.
3: Tak jest, i Robert
2: witamy,
3: będzie...
2: ale jest nas, są tysiące z nami, jak nie dziesiątki tysięcy poprzez radiostację. Za chwilę będziemy je pozdrawiać, ale się cieszymy niezmiernie z tego powodu, że będzie dziś podwójna premiera, także będziemy mieli gości, Janusz.
3: Dariuszku, cieszymy się niezmiernie?
2: Niezmiernie się cieszymy z tej premiery dziś Listy Przebojów Muzyczne Dary. Gościmy na łamach Radia Jasna Góra, Radia Niepokalanów, Radia Rodzina Wrocław, Radia Via Rzeszów, Radia Bobola Londyn, Radia Chrystusa Króla Liverpool, aktora, człowieka, który też przeszedł wiele. Marcin Kwaśny z nami. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
4: Przed nami, ja się cieszę, że film, który zrobiłem już nie jako aktor, tylko jako reżyser, film odzyskany, wejdzie w dniu rocznicy śmierci Maksymiliana, 85. rocznicy, czyli 14 sierpnia, do kin też w miesiącu trzeźwości, a Maksymilian jest także patronem trzeźwości, więc z tego się bardzo cieszę i zachęcam Państwa do pójścia na film odzyskany do kina, a tych z Państwa, którzy nie widzieli Triumfu Serca, polecam 14 sierpnia o godzinie 23.10 w telewizyjnej jedynce. Będzie szansa go obejrzeć.
2: O, pięknie. To będziemy mieli teraz drugą premierę, mianowicie Wiola Brzezińska, która jest bardzo dobrze znana z Listy Przebojów Muzyczne Dary, z Muzycznych Darów, w programie, w którym pan jest gościem aktualnie. Wiola Brzezińska powraca na scenę, bo też się dowiedziałem, że Wiola planuje jakiś projekt płytowy i to jest jej, że tak powiem, entrée. Znakomicie, że w taki sposób. Więc mamy nagranie przygotowane Wioli. Może pan zapowie ten utwór? Będzie miał pan przywilej.
4: Wiola Brzezińska, Robert Jansson, Historia pewnego dzieciństwa. Wiola napisała tę piosenkę ku czci nieżyjącego taty.
2: Super. To słuchamy.

0: niedawno cię nie było. Zobacz, nawet Janusz Jaina Iwański tutaj jest mocno przejęty całą tą historią. Słuchamy cię, Wiolu.
1: Dzień dobry, witam was w studio i państwa przed odbiornikami wszelakiej
0: Witaj,
1: maści.
0: Witaj.
1: Było miło mi bardzo po latach do was wrócić.
0: Bardzo się cieszymy. Wracasz z historią pewnego dzieciństwa i z premierą piosenki do filmu Odzyskany Marcina Kwaśnego.
1: Dokładnie tak. No bardzo mi miło, to piosenkę, tak jak Marcin wspomniał, napisałam dla mojego taty już parę lat temu, tak naprawdę, z Robertem Jasonem. I piosenka ta, cieszę się bardzo, że została też wybrana do tego, żeby w finałowej scenie zaistniała w filmie i na końcu na napisach, więc jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa, ponieważ jak już wiecie, ta piosenka też niesamowicie wpisuje się w kontekst tego filmu i w samą fabułę. Po prostu opowiada dokładnie o chorobie alkoholowej, a mój tato też był osobą uzależnioną, więc tylko Pan Bóg może tak połączyć te sprawy, żeby to wszystko super korelowało ze sobą i ta piosenka. Jeszcze tego filmu nie widziałam, ale z tego, co mi opowiadali znajomi, właśnie między innymi Robert Jansson, bo już go widział, i reżyser filmu Adam Grabolus, to już wiem, że bardzo dobrze pasuje do tego filmu.
0: Pięknie, bardzo się cieszymy, że w taki sposób powracasz na scenę. Piękny jest też klip do tego, jest już w zestawieniu ten utwór. Zapraszamy do naszego wnętrza, naszej strony muzycznedary.pl, zakładka głosowanie. No i cóż, w takim razie czyń honory domu, Wiolu, i zapowiedz ten utwór, zaproś do głosowania. Jednocześnie szykuje nam się premiera warszawska, tak? Jutro tego filmu, na której będziesz.
1: Tak, dokładnie. Jutro jest premiera, na którą też jestem zaproszona, i premiera w kinie Wisło, taki pokaz przedpremierowy jeszcze bez oficjalnej publiczności, bez widzów, ale no, cieszę się bardzo, że będę mogła wreszcie zobaczyć ten film na żywo.
0: Super.
1: Zapraszam państwa bardzo serdecznie do kin.
0: Aha.
1: Myślę, że warto zobaczyć to kino. Wierzę w to głęboko, że bardzo wartościowe.
0: Tak.
1: W zalewie wszelakiego badziewia. A poza tym gorąco zapraszam do głosowania na naszą wspólną piosenkę, która jest mi bardzo droga i mam nadzieję, że państwu również się taka stanie.
0: Wiola Brzezińska, historia pewnego dzieciństwa. Serdecznie też zapraszamy państwa do głosowania jak najbardziej. No i myślę, że to będzie jakieś otwarcie większego twojego projektu, czego ci serdecznie życzymy.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to się ziści.
0: Wiola Brzezińska była z nami. Dużo dobra. Pozdrawiamy ciebie, twój dom, z Bogiem.
2: Czekamy na piosenki.
0: Tak jest.
1: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem, papa.

Przebaczam ci. Jakie to ważne. Przebaczenie. O przebaczeniu też będziemy mieli dla Państwa piosenkę, ale jeszcze nie powiemy, gdzie jest. Maleo, nowy plan. Przebaczenie to plan. Mamy taką wspaniałą piosenkę, ale ten utwór też jest o przebaczeniu. Film też jest o przebaczeniu.

0: Persona non grata.
1: Persona non grata, rzeczywiście bardzo ważny komunikat. Electrolux Torpeda na 19.
2: A jeżeli pozwolisz,
1: Pozwalam.
2: To powiem jedna nowość, którą słyszeliśmy w wykonaniu Wioli Brzezińskiej.
1: Tak.
2: Dwa utwory, które bronią swoją pozycję. 7 w dół, 10 w górę, czyli 20 razy w górę serca.
1: Tak jest, to jest pierwszy z utworów, który obronił swoją pozycję. 18. Julia Grzegorz Kopalowie, to rodzina. Jak jesteśmy przy rodzinie, to byli u nas na Jasnej Górze słuchacze Radia Rodzina, którzy słuchają listy. To pani Barbara z Wrocławia, z młodym człowiekiem. Serdecznie pozdrawiamy was i dziękujemy za tę wizytę w studiu. Pani Barbara rozpoznała po głosie. A, to znam ten głos. Ja mówię, a skąd? A, tu z listy przebojów Muzyczne Dary z Radio Rodzina Wrocław. Pozdrawiamy.
2: Bardzo proszę, Dareczku, masz tak rozpoznawalny głos, że jako dziennikarz, nie tylko muzyczny, jako dziennikarz radiowy, po prostu jesteś rozpoznawalny, a to jest bardzo cenna cecha, mój drogi.
1: To już, że tak powiem, dostałem w spadku w genach, a te z kolei wyprodukował sam najwyższy, za co mu bardzo dziękuję. Pani Barbaro, jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy.

0: To rodzina Julia i Grzegorz Kopalowie, obroniona, byśmy powiedzieli. No, trzeba bronić tych wartości najwyższych i chrześcijańskich, i właśnie tych związanych z normalną rodziną. To rodzina Julia i Grzegorz Kopalowie.
1: Przed nami Armia na 17, Armia, Wojna i Pokój z projektu Ciche Dni.
0: Wojna i Pokój to jest projekt, na odwrót, ale niech będzie Pokój,
1: ciągle
0: pokój,
1: mi się myli tytuł utworu z tytułem płyty, no.
0: Pokój, módlmy się o pokój. 17, Armia Pokoju.

0: Armia z projektu Wojna i Pokój, jeszcze raz. No, myślę, że państwo dobrze o tym wiedzą, ale warto się wzajem zachęcać do tej modlitwy o pokój. Pokój, pokój, pokój. 17 za nami w nas, a na 15, nie, na 16 Agnieszka Cudzik. Nowość sprzed tygodnia. Zobacz, 4 oczka w górę, jak pięknie awansowała. Wspaniały utwór sprzed tygodnia, nowość.
1: Boskie serce Jezusa.
0: Dokładnie tak. Przepiękny utwór, pięknie zaśpiewany.
1: Niedawna, rzeczywiście chętnie posłucham.

0: nowość sprzed tygodnia?
1: Tak jest, Boskie Serce Jezusa, a, piękny awans z 20. Z 20 na 16.
0: Rodzice wszystko grający, Robert Cudzich, teściu.
1: Tak.
0: Świetny gitarzysta, który wiele zespołów wspierał. No więc Agnieszka Cudzich, a przed nami na 15 Maciej Balcar, Stylu dróg. To moja bardzo ulubiona piosenka.

0: Maciej Balcar długo jest z nami. Piękna piosenka, prosta aranżacja, świetna melodia, świetny tekst. Miejsce 15.
1: A są z nami też pan Michał z Konina, drugi pan Michał z Gostynia. A to nie koniec, bo jest pani Urszula, są przedstawiciele Radia Bobola, którzy tutaj się wyświetlili. Pozdrawiamy serdecznie. Chrześcijańskie Granie, pozdrawiamy pięknie. I jeszcze Michał Guzek, serdecznie pozdrawiamy. Rafael Film, jest Basia, jest Delfina, Dariusz, Anna, Ewa, Maciej, Artur, serdecznie pozdrawiamy.
0: No, a przed nami miejsce 14, też będzie Maciek, ale inny, tym razem Yel Ram i Messiah w utworze Pytania, nowość sprzed 3 tygodni.

0: Maćku, to twój pierwszy utwór na liście Yerlam i Messiah. Bardzo piękna piosenka i bardzo pięknie, że tak bardzo pięknie jest grana w rytmie reggae. Zresztą reggae było zawsze uduchowioną muzyką. W ogóle sztuka bez sakrum, to co to za sztuka?
1: No? Dokładnie, a jak jesteśmy przy tych, którzy coś widzieli i że warto dzięki nim wierzyć, to polecam pierwszy list świętego Jana. Sam początek tego listu, pierwszy rozdział, przeczytajcie, co najmniej tyle. No i teraz już jesteśmy przy okazji 14, to Yerlam Messiah, pytania z 15, a na 13.
0: M&M,
1: czyli Muniek i Maciej,
0: tak.
1: Wolność. Ej.

0: Ufam ci. Piotr Nagiel na 12 z 13, a kto wygrywa drugą dziesiątkę? Janusz.
1: A drugą dziesiątkę wygrywa nasz Darek Malejonek z nowym planem.
0: Nasz Maleo. Przebaczenie to plan.
1: Też regowy, po prostu, podobnie jak Jerlam, też mu świetnie gruwi to wszystko regowo.
0: Rewelacja.

0: Maleo, nowy plan. Przebaczenie to plan. Przyniósł nam przebaczenie na ziemię. Jezus Chrystus, przebacz i ty sobie, innym przebacz i pójdź po przebaczenie do Boga w spowiedzi. Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce, Maleo.
1: A teraz pływamy.
0: O, razem powiedzieliśmy teraz.
1: Tak, widzisz.
0: Tak długo cię nie było, no, chociaż wpadłeś na złoty gong. Dobrze, chociaż na ten złoty gong
1: wpadłeś.
0: No, widzisz,
1: dobre i to.
0: A teraz potrójny gong możesz zapowiedzieć.
1: Zapraszamy naszego przyjaciela Roberta Czecha. Nawet nie musiałem prosić o co. Dziękujemy ci, Roberto.
0: Czyta w naszych myślach nasz przyjaciel.
1: Dobrze, Robert, dobry realizator Czech, to jest, tak, wiesz, złota, to nie byłby nas, wiesz, to wszystko by nie działało.
0: Nie działało. Robert,
1: no, nie. Nie wspomnę o innych, którzy w ogóle wymyślili mikrofony, fale radiowe odkryli.
0: No. O ci, którzy obsługują nadajniki, na przykład w radiostacjach. Ale mówmy też o innych realizatorach w innych stacjach radiowych, którzy
1: ale oczywiście, mówimy o wszystkich,
0: tak,
1: którzy wykonują
0: tę
1: pracę. I dziennikarzy nie tylko muzycznych.
0: Oczywiście. Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, psalmy 4 i 1 w adaptacji.
2: Szczęśliwy. Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział. W prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu. W pokoju zasypiam, bo tylko ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć.

0: Mateusz Pospyszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1. O, w pierwszej dziesiątce. Niebywałe. Pozdrawiamy panów. Gratulujemy powrotu do pierwszej dziesiątki. A my już jesteśmy na dźwięku.
1: Tak jest, a tu Krzyś Antkowiak, właściwie Krzysztof Antkowiak.
0: No pewnie.
1: W utworze.
0: Zostanie mi muzyka, to nazwa całego projektu. Na Nowolipkach.
1: Na Nowolipkach tytuł.
0: Nagrania.
1: Słuchamy. Mhm.

0: Krzysztof Antkowiak na 9. Do słów księdza Piotra Pawlukiewicza z projektu Zostanie mi muzyka na Nowolipkach. Jesteśmy już na 8. O, Janusz, popatrz. Zobacz, co tu się dzieje. Awans z 9.
1: Chłopcy z Placu Broni, tak. Widzę, z przyjacielem B, czyli Bogusiem Łyszkiewiczem, który wymyślił Chłopców z Placu Broni, który właściwie napisał i skomponował prawie wszystkie piosenki, które zespół ma na swoim koncie. Także, a to jest piosenka, która jakby jest napisana dla niego.
0: Ale to w związku z Chłopcami z Placu Broni tak często cię ostatnio nie ma, albo no, wpadasz na ostatnią
1: to
0: chwilę?
1: To prawda, że kręcę się po kraju, czasami wpadam na Złoty Gong, bo się udaje i od razu jadę dalej.
0: No proszę, no, pojawiam się i znikam.
1: Mam na twym punkcie bzika.
0: Zostawmy ten tekst.
1: No słuchaj, skoro to jest taka prowokacja. Wiesz co, to nic złego sobie, to bardzo, wiesz, akurat te wersy są bardzo sympatyczne i one, myślę, są bardzo dobre.
0: Nic za tym
1: złego nie idzie, rozumiesz, za tym.
0: Co z tym graniem?
1: Rzeczywiście, no sporo tych koncertów jest. W najbliższy piątek, 15, gramy w Otwocku, wyjątkową imprezę. Także zapraszam Państwa, ale też 22 sierpnia Lato z Radiem i z telewizją będziemy w telewizji. Jeżeli ktoś będzie w Tarnowie, to zapraszam, bo w Tarnowie będziemy grać na żywo. Tak,
0: a telewizja... Słuchaj, też przez Radio Via w Tarnowie. To pozdrawiamy.
1: Proszę bardzo. W takim razie...
0: Ale w Otwocku też piękny koncert taki, patriotyczny. Super.
1: To prawda. Natomiast tutaj cała Polska może obejrzeć, bo radio, tak jak listę przebojów muzycznej Lary, może słuchać cała Polska przez różne media.
0: Tak, tak.
1: Także już dzisiaj wspominałeś, jakie radia nas, przez jakie radio nas słychać. Ale tutaj Telewizja Polska, program drugi, będzie na żywo wyświetlać ten koncert.
0: No proszę.
1: I oczywiście później 23 Szczebrzeszyn, 29 Rusiec.
0: Mogą Państwo tam zobaczyć Janusza Inne-Iwańskiego i zespół Chłopcy z Placu Broni. Ten koncert 15 sierpnia to oczywiście na rocznicę Cudu nad Wisłą, więc fantastyczny koncert. To Otwock, tak?
1: Otwock. Też będzie jam. To są właściwie takie dwa główne gwoździe programu.
0: Słuchamy utworu.

0: ale opowiem ci, Darku, że to wspomnienia, wiesz, z dzieciństwa, tak? Bo tak, pudełko zapałek zawsze mi się kojarzyło w dzieciństwie z dziewczynką, dziewczynka z zapałkami,
1: a,
0: wiesz?
1: Bajka Andersena.
0: Ta opowieść, ta dziewczynka z zapałkami i wiesz, taki klimat, tak, tak, i... No, co to tłumaczyć? Myślę, że słuchacze, którzy słuchają piosenkę, to dokładnie wyczuwają.
1: Ale wrzuciłeś się, widzę.
0: No tak, bo to, wiesz, raz, że rozmowa, czy powiedzmy kierowana do nieba, no bo tylko tak to można powiedzieć, do Bogusia Łyszkiewicza. I sam fakt, że kochaj to wszystko, co chciałeś powiedzieć, bo jego piosenki o tym mówią.
1: To jest też historia pewnego dzieciństwa. Od tego się zaczęła lista. Nasza premiera Wioli Brzezińskiej i filmu Odzyskany Marcina Kwaśnego. Historia pewnego dzieciństwa.
0: To cały czas dotyczy nas wszystkich. Ciebie i ciebie, kochany słuchaczu, i Darku, ciebie i mnie również. Wszystkich nas, bo jesteśmy dziećmi.
1: Oby każdy szczęśliwie przyszedł na ten świat. O tym utwór Mamo, Antybabylon System, 7.

0: Życie, istnienie to największy dar. Tak, mamo, nie bój się, jestem. Śpiewa głosem nienarodzonego Paweł Kusz. Utwór Mamo, piękny, bardzo wzruszający. Anti-Babylon System 7. Są z nami słuchacze już następni, jakże wspaniale, że jesteście tak licznie. I pani Małgorzata dołączyła do nas. Pięknie, pozdrawiamy serdecznie tych, którzy z nami w tej chwili na fanpage'u i tych, którzy piszą komentarze i tych, którzy nie piszą, a słuchają. Pozdrawiamy.
1: A pod spodem Bartolo Longo.
0: Fantastycznie. Pierwszorskie.
1: Z projektu 54.
0: Czyli Różaniec.

dnia, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się

0: Tytuł zaśpiewany Bartolo Longo, Tomek Radziszewski, zespół Pioszorskin, płyta 54, Różaniec piękny. 7 na 6, na 5, Januszu, na 5.
1: Na 5, Porozumienie, mój drogi, Królów Król.
0: Ale niesamowite jest Porozumienie z Radiem Jasna Góra. Tutaj dostaliśmy korespondencję aż z Finlandii i z Anglii, z Oxfordu, ale nic by w tym nie było dziwnego, bo ludzie słuchają w internecie, tyle tylko, że ten mail pisze o tym, że ktoś nastawił sobie radio i usłyszał częstotliwość 106 MHz i w Oxfordzie, i w Finlandii. Ja drążyłem temat, za chwilę spróbuję na to odpowiedzieć. Z najlepszymi życzeniami Joni Keskinen. Serdecznie pozdrawiamy. Pięknie. Pan nas słucha i jednocześnie modli się z nami na koronce do Bożego Miłosierdzia. Ale cudnie. Pozdrawiamy pięknie. I tu jeszcze jest Oxford. Proszę bardzo. Radość dla wszystkich w waszym sanktuarium. Graham napisał. No i fantastycznie. Mam nadzieję, że te informacje okażą się przydatne. Nadajnik i antena działają znakomicie. Podobna historia.
1: Docieramy daleko, Darku.
0: Ale wiesz, to nic dziwnego, tylko chodzi o to, że na 106 MHz odległość 1500 km jest do Oxfordu. Jak to się stało?
1: To wiesz, ile to trwa? To mikrosekundy
0: ja
1: nawet
0: wiem,
1: nie trwa.
0: Tylko, że żeby tak notarła fala, to trzeba konkretnego zjawiska. Dobrze, ale to o tym za chwilę, bo teraz porozumiemy.
1: Przede wszystkim trzeba ją wzbudzić. We'll be right back.

0: Porozumienie Królów Król to było miejsce piąte, teraz szare zło.
1: To jest, Darek, proszę bardzo, zaprezentuj.
0: Odbiór fal na UKF-ie na odległość aż 1500 km jest możliwy dzięki anomalnym zjawiskom propagacji fal radiowych, które chwilowo zmieniają właściwości atmosfery. W normalnych warunkach fale UKF rozchodzą się w linii wzroku i mają zasięg kilkudziesięciu do stu, może ponad 100 km, jednak pod wpływem konkretnych procesów fizycznych sygnał może dotrzeć na drugi koniec kontynentu. Głównym zjawiskiem odpowiedzialnym za tak duże odległości w paśmie radiowym UKF jest warstwa sporadyczna E, sporadic E, a rzadziej dukty troposferyczne. No, mamy rozwiązanie tej zagadki.
1: Jesteś pewien?
0: Słyszałem o tym. Jestem pewien.
1: Jesteś pewien?
0: Ale tu jest pewien heres i ksiądz Adam Ulatowski,
1: szare złoto.
0: Chrystus jest obecny w tym białym chlebie.

0: Jestem pewien, ksiądz Adam Mulatowski, herec wyrwany z niewoli, szare złoto za nami i w nas, a teraz brąz przyznaje Janusz Janina Iwański.
1: Proszę bardzo. Dzięki, Roberto. Gole z orkiestra jest obdarzone brązem przez państwa z autru, bo tylko jest jeden Jezus Pan.
0: Tak, obroniony.

0: Bo tylko jest jeden Jezus Pan, brąz obroniony, golec orkiestra.
1: A co zrobimy ze srebrem?
0: Przyznamy.
1: Komu?
0: Gabi Gąsior i jej mężowi Wojtkowi.
1: Prosimy ciebie,
2: Roberto.
0: Pięknie. Czas to miłość. Do Maksymy błogosławionego kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego.
1: Słuchamy.

0: Gabi, czas to miłość.
1: Gabi.
0: Czas to miłość. Kąś. Nie żałuj go. Już mi się śpiewa ten
1: utwór. To drugie miejsce, ale mamy gościa, mój drogi Dareczku.
0: Złoto.
1: Tak jest. Marcin? Ale
0: jak to zabrzmiało? Marcin Wargocki. Witaj, Marcinie.
1: Halo.
2: Witam bardzo serdecznie i cieszę się, moja radość jest wielka.
1: Jesteś?
0: Ozłocimy ciebie i utwór jesteś.
2: Jestem.
1: Dobra,
2: jestem,
1: jak jesteś, to zanim cię ozłocimy, opowiedz mi, kto na gitarze gra. Solówki.
2: Solówki to Bartek Mieszkuniec.
1: To proszę go serdecznie pozdrowić, bo są bardzo ładne.
0: Dziękuję. Od naszego realizatora Roberta, tak, który jest basistą w jednej osobie i potrafi znakomicie realizować w studiu, także dlatego pytamy też w jego imieniu, żeby było jasne, i pozdrawiamy gitarzystę. No dobra.
2: Również przekażę.
0: Okej, uwaga, to złoto teraz dla ciebie i całego zespołu, Marcinie. Za utwór jesteś i dla autora słów. Proszę bardzo, teraz ty.
2: Ksiądz Sylwester Gaworek czelał praktycznie to, co ja miałem na myśli, o tym, że on jest. A my powinniśmy zgłębiać każdego dnia i wiedzieć, że on jest. A wszystko nam wokół będzie o tym mówić.
0: No tak?
2: To tak króciutko.
0: Tak, ale wiesz co?
1: Innymi słowy, wszystko, co jest, jest jego stworzeniem.
0: Dokładnie. Tak, ale wiesz, powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo mówisz... zgłębiać. Czasami niektórzy by mieli takie zapytanie, no ja mam codziennie zgłębiać, ale przecież nikt nikomu łaski nie robi. To Pan Bóg nam daje przed oczy swoje stworzenie, jego obecność, możliwość podziwiania go, i to jest wielki przywilej, że my możemy zgłębiać jego obecność, najbardziej w Eucharystii, w jego sakramentach. To jest przewielka, prawda? To jest przewielki przywilej dla nas. Co o tym powiesz?
2: No niektórzy mnie nieraz pytają, to Marcinie już chyba wszystko wiesz. Otóż ja mówię nie. Ja czasami muszę, czasami chcę, czasami wręcz pragnienie mam wielkie, żeby właśnie sięgnąć, a to do książki, a to do Pisma Świętego. Zgłębiać, poznawać, on naprawdę jest.
0: No tak. I pięknie to brzmi na przykład w hebrajskim. Echie Asher Echie. Jestem, który jestem. Otrzymaliśmy te informacje od Mojżesza, który był przed krzewem gorejącym. Czy wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi, pięknie to brzmi w grece. Ego eimi. Ja jestem. Wtedy, kiedy chodzi po wodzie, mówi to ego eimi. Kiedy spotyka Samarytankę. Kiedy w 8 rozdziale mówi o sobie, że jest tym, który był przed Abrahamem. Bo jest tym, który jest. To jest fascynujące, prawda? Da?
2: Dlatego też radość moja jest jeszcze tym bardziej wielka, bo że no, ten utwór musi się podobać, skoro trafi na jedynkę.
0: No absolutnie. Jedynkę. Bardzo się cieszymy z tego powodu.
2: Mam nadzieję, że inni również będą chcieli zgłębiać.
1: Kroczek po kroczku wchodził, aż
0: dotarł. Tak, bo tydzień temu był na srebrze, a teraz już na złocie. Marcinie, mamy taki zwyczaj, że oddajemy mikrofon temu, który triumfuje, na co najmniej kilkanaście sekund. Teraz twój telefon zamienia się w mikrofon radiowy i mówisz do słuchaczy bez cenzury, no troszkę w kontekście utworu. Co chcesz? Proszę bardzo.
2: Ja nigdy nie ukrywam, że mój proces twórczy ma dla mnie również proces terapeutyczny i misyjny. Mhm. To, co tworzę, zawsze chciałbym, by pomagało. Pomagało mi, ale również tym, do których dany utwór dotrze. I z takim przesłaniem zawsze tworzę, i to jest zawsze dla mnie tym pierwszym punktem, tak? I uzmysłowienie sobie, że Bóg jest, zmieni nas i zmieni wszystko wokół. To jest to takie automatyczne przestawienie.
0: No tak. Pięknie to zabrzmiało i trzeba z tego korzystać. Tak. Zgłębiajmy. Bóg się przed nami odsłania. Te jego objawienia niesamowite. Stary Testament, ale najważniejsze Nowy Testament, kiedy przychodzi jako Bóg człowiek do nas, otwiera przed nami serce, zbawia nas, daje nam swoje słowo do ręki. Polecam gorąco Ewangelię Jana, ale w ogóle Ewangelię, listy apostolskie, świętego Pawła, Apokalipsę, no to jest po prostu objawienie i tam jest takie bogactwo.
1: Nie moglibyśmy grać, w naszym przypadku grać, śpiewać, tworzyć, komponować, gdybyśmy nie dostali tej możliwości życia i tej materii, w której pracujemy. A wszystko od niego pochodzi.
0: Znakomicie nam się rozmawia. Jeszcze raz gratulujemy. Pozdrów cały zespół autora słów.
2: Dziękuję, oddali głos. Dziękuję.
0: Marcin Wargocki, ozłocony i utwór Jesteś ozłocony. Wszystkiego dobrego.
2: Wzajemnie. Z Bogiem.
0: Z Bogiem. Jeszcze pozdrawia pan Piotr. Bełchatów słucha i głosuje. Pozdrowienia dla całej Jasnej Góry, słuchaczy, pracowników Radia Jasna Góra i głosujących w muzycznych darach. Panie Piotrze, serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Bełchatów, Polski Węgiel, Polski Prąd. Janusz Janina Iwański.
1: Dariusz Ciszewski.
0: Robert Czech. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień.

0: lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Mówi Tomek Makowiecki i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
3: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
4: Tu Radio Rodzina.

autopromocja. Bo widziano wam oko za oko, ząb za ząb. Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.